0: Polska poderwała myśliwce, to po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Były szef policji przed sądem, chodzi o sprawę wybuchu granatnika na Komendzie. Grzybobranie lepiej bez sztucznej inteligencji, lepiej nie korzystać z niej, w lesie radzą specjaliści. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę Polska znów poderwała swoje myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłane zostały alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie już odwołano, w komunikacie przekazano, że zagrożenia nie ma. Rosja w ostatnich godzinach zaatakowała pociskami balistycznymi m.in. Kijów. Co najmniej 6 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne, a także placówka edukacyjna. Jak przekazały władze miasta, w jednym z budynków mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Warszawie ruszył proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o odpalenie przez niego uzbrojonego granatnika w budynku komendy głównej. Były policjant miał początkowo status pokrzywdzonego w tej sprawie, ale w toku śledztwa prokurator zdecydował o postawieniu mu zarzutów. O szczegółach już teraz Mateusz Chłystun.
1: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Rzucił jedynie krótko, że wszystko powiedział na rozprawie. Dziennikarze nie mogli w niej uczestniczyć, bo decyzją sądu proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Sąd tłumaczy to m.in. sytuacją bezpieczeństwa kraju. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika. Za pierwszy z zarzutów grozi mu nawet do 8 lat więzienia, za drugi do 5 lat.
0: Mówił o tym Mateusz Chłystun. Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą tamtejszego przedsiębiorcy, który oszukał łódzkich pracowników. 1,5 roku temu zamknął fabrykę materaców w Łodzi i pozostawił 300 osób bez pensji, odpraw i dokumentów. Z oszukanymi pracownicami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
2: Czy ta interwencja w prokuraturze portugalskiej daje jakieś szanse dla pani?
3: Dla mnie żadne. Myślę, że trzeba przejąć sprawę we własne ręce.
4: Jakaś iskierka nadziei na pewno jest.
5: No jesteśmy cały czas zwodzeni, jakby nie było, ale pytamy się każdej nadziei.
2: Jak pani pracodawca oszukał?
4: Mnie osobiście na 2,5 pensji plus 3-miesięczną odprawę.
6: Nie wypłacił pensji zaległych, nie wystawił świadectwa pracy, nie mam odprawy emerytalnej. Mam nadzieję, że to uda się cokolwiek odzyskać.
7: Jak można w ten sposób okraść zakład i po prostu sobie zwiać dzień?
0: Prokuratura w Portugalii zajmie się sprawą w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego. Interweniował też senator Krzysztof Kwiatkowski.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Borowiki, kanie i kurki w lasach prawdziwy wysyp grzybów, potwierdzają to sami grzybiarze. Za to specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
9: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
0: Kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
10: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
11: Na wszelki
10: zawodowcy.
11: Wypadek.
10: Na wszelki wypadek. Wzięło dwóch panów, poszli, zapytali, czy mają przekroić, czy nie przekroić. Może mają pokroić go nawet na plasterki, nie? Byle stwierdzili, że to jest dobry grzyb. A jak niedobry, to trudno, nie?
0: Takie konsultacje są bezpłatne.
8: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Jednym grzybkiem do sanepidu ja bym to wyrzuciła w krzaki, niech się rozmnaża.
13: Nie, to jest znalezisko może cenne. Dzień dobry, o poranku.
12: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
13: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
13: Jedno jest pewne, my truć nie będziemy.

0: to hej.
1: Mam dobrą wiadomość?
0: Tak.
1: Dzisiaj dzień dobrej wiadomości.
0: Bardzo dobra wiadomość. I co masz jeszcze?
1: Dzień ratownika medycznego i Światowy Dzień Fizjoterapii.
0: A, no to same dobre wiadomości. To
1: a jeszcze
0: kto?
1: Imiona? No. Proszę bardzo. Adam, Adrian, Adriana, Adrianna, Alan, Bratumił, Eusebiusz, Maria, Radosław, Serafina, Sergiusz, Teofil, Viola i Zenon.
0: Wszystkiego najlepszego. Jerzy Radziwiłowicz, polski aktor. Obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: I to nasza kartka z kalendarza. Pierwsza, bo jeszcze o wydarzeniach historycznych przed godziną 7 opowiemy. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama. Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona. Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boazy. Naassona. Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Boza. A matką była Rahab.

0: ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
1: Na co warto zwrócić uwagę w tym rodowodzie Jezusa? To są ludzie, którzy nie byli idealni przed Bogiem. Jedni dokonywali grzechów śmiertelnych, zdrady małżeńskiej, zabójstw, bałwochwalstwa, a jednak są umieszczeni w rodowodzie Jezusa. Dlaczego tak jest? Ponieważ ewangelista chce nam pokazać, że Jezus solidaryzuje się ze słabością człowieka. Jest w stanie w nią wejść i przemienić i uczynić z tej słabości, jeśli człowiek ma otwarte serce, coś pięknego, coś świętego, coś doniosłego. Być może w ten rodowód moglibyśmy wpisać dzisiaj nas samych, naszą grzeszność i oddać Bogu naszą wolę, że jeśli chce, to niech z tej grzeszności, z tego nieładu, z tego odstępstwa od Niego uczyni coś wielkiego.
2: Reklama.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
11: Śniadanie u babci,
12: o nie, nie.
11: Obiady u babci,
12: może nie.
11: Kolacje u babci,
12: dobra,
11: co? Babcia Malina
12: zaprasza.
13: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
12: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrej Wiadomości.
1: To już mówiliśmy.
0: A dobra wiadomość jest ważna. To jest, jak mówią naukowcy, taka część naszej codziennej diety. Bo powinniśmy się karmić tymi dobrymi wiadomościami, bo dobre wiadomości po pierwsze poprawiają nam nastrój, a po drugie potrafią też inspirować. Bo jak usłyszymy, że ktoś coś dobrego zrobił albo coś tam dobrego się wydarzyło, to też nas inspiruje do tego, żeby nie ustawać w tym, żeby iść do przodu cały czas. I jakoś, pamiętajmy o tym dzisiaj.
1: Jakoś tak się niestety złożyło, że jak przekazujemy wam wiadomości ze świata, z kraju, często są to jakieś nie najlepsze wiadomości. Staramy się, żeby tych dobrych było też trochę.
0: Właśnie, bo też mówią o tym naukowcy, że to nie chodzi o to, żeby ignorować tych złych, tylko żeby zachować proporcje.
1: Ale w proporcjach byłoby najlepiej, gdyby ze świata, mimo tych złych wiadomości, to te dobre pochodziły od naszych bliskich. Na przykład ktoś nam coś miłego SMS-em wyśle.
0: Proszę bardzo.
1: Albo zadzwoni z dobrą wiadomością. Czekamy.
0: I od razu potem...
1: Oby takich było jak najwięcej.
0: Louis Armstrong możemy nucić wtedy What a Wonderful World. Ale teraz mamy dla was Ronettes Be My Baby w Radio Plus.

0: Baby to The Ronettes na antenie Radia Plus. Jeszcze mamy wiele przebojów z nutą nostalgii dzisiaj do zagrania i wiele dobrych wiadomości do przekazania.
1: Be my. Teraz jest wrzesień. Ale to jeszcze dobra wiadomość, bo podobno takie temperatury wysokie przed nami jeszcze kilkudniowe, więc takie pożegnanie lata jeszcze nastąpi.
0: Zapraszamy na najnowsze wiadomości również o pogodzie już teraz.
2: Reklama.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważny pożar składowiska opon to w Wilkowie na Dolnym Śląsku. Ogień wybuchł wieczorem, sytuacja nadal nie została opanowana. Na miejscu z żywiołem walczy około 30 zastępów strażaków. Jak ustalił nasz reporter, to nie pierwszy pożar w tym miejscu. 3 lata temu składowisko również stanęło w ogniu, wtedy akcja służb trwała kilkanaście dni. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKOL-u po aresztowaniu prezesa Piesiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Radosław Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w ramach śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Ta od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Piesiewicz usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji i na 3 miesiące trafił do aresztu. Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenzhen. Spotkanie miało dwa oblicze. Świątek świetnie je zaczęła. W pierwszym secie prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Wybory na prezydenta Krakowa bez Mariana Banasia, Marty Ratuszyńskiej, Stanisława Kułacha i prawdopodobnie Bartosza Bochenczaka. Wszyscy nie zebrali wystarczającej liczby 3000 podpisów. Komisja Wyborcza analizuje jeszcze głosy kandydata Konfederacji, Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej.
3: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus.
2: Mówi Krzysztof Del, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Na ten moment o fotel prezydenta stolicy Małopolski powalczą Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. Krakowianie pójdą do urny 27 września. Tymczasem lider Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bochenczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. To reakcja właśnie na problemy z rejestracją jego kandydatury. Mentzen poinformował również o zawieszeniu osób pełniących funkcje w krakowskich strukturach partii i skierowanie ich spraw do sądu partyjnego. Równocześnie skrytykował przepisy dotyczące zbierania podpisów.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
2: 11 stopni w Krakowie, niebo powoli się przejaśnia. W ciągu dnia słonecznie i ciepło, nawet do 30. Warunki biometeo są niekorzystne.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, witamy i pytamy, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Musimy wrócić do tego spektakularnego wyczynu.
6: O czym mówisz?
5: Z ubiegłego tygodnia, czyli szczekania na sali sejmowej.
6: No to o tym za chwilę.

0: I've been thinking about you, no to sprawdźmy, o czym myśli Tomek od samego rana. Za 18 minut będzie godzina 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: W pewnych kręgach politycznych znane jest powiedzenie: słychać wycie znakomicie. Od kilku dni można dodać: słychać szczekanie to dla nas uznanie. Bo oto kilkoro rasowych polityków nagle zaczęło wydawać odgłosy zarezerwowane dla jednego z naszych ulubionych czworonogów. Zastanawiać się możemy tylko, co poszło nie tak. My oddawaliśmy nasz ludzki głos w wyborach, gdzie doszło do transkrypcji. Z niektórymi posłami, nawet jeżeli są najwierniejsi swoim politycznym panom, jest tak, że warczą na siebie, gdy są za siatką partyjnych podziałów. Gdyby otworzyć furtkę, byłoby merdanie. Na razie lider całej budy, czyli marszałek, ma zmienić formułę. Zamiast przechodzimy do głosowania, będzie daj głos.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Reklama.

0: Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus za 5,5 minuty będzie godzina 7.
1: Może in private, ale pewne rzeczy musimy ogłosić publicznie. Co wydarzyło się 8 września, o tym opowie nam Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 8 września 1888 roku zainaugurowała rozgrywki angielsko-walijska The Football League, pierwsza liga piłkarska na świecie. Tego dnia w roku 1717 odbyła się uroczysta koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej koronami papieskimi. A to dlatego, że w kalendarzu liturgicznym 8 września to urodziny Maryi. Święto to obchodzono w Syrii już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, choć Biblia milczy o tym wydarzeniu. Gdy papież Sergiusz I wprowadził je oficjalnie w Rzymie w roku 688 po Chrystusie, narodził się piękny zwyczaj procesji z kościoła świętego Adriana, dawnej sali rzymskiego senatu, do bazyliki Matki Bożej Większej. W VIII wieku była to już jedna z czterech najważniejszych uroczystości maryjnych roku liturgicznego. U nas pielgrzymi licznie odwiedzają z tej okazji sanktuarium w Getrzwałdzie, miejsce objawień maryjnych z roku 1877. I są to jedyne objawienia w Polsce oficjalnie uznane przez Watykan. Narodzenie Najświętszej Marii Panny jest też jednym z najstarszych odpustów na Jasnej Górze, znanym w Polsce też jako święto Matki Bożej Siewnej, bo w tym dniu w niektórych kościołach święci się ziarno przeznaczone na jesienny zasiew.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.

0: Mało?
1: Mało!
0: Mało?
1: Mało!
0: Będzie więcej po godzinie 7.
1: Dobrze.
0: Przeboju z notą nostalgii.
1: Trzymam za słowa, teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognozę pogody, bo zbliża się godzina 7.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobra,
4: gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.
7: Wow.

0: Kraków.
1: Alert RCB po kolejnych atakach Rosji na Ukrainę. Dwa polskie województwa z komunikatami. Ogromny pożar składowiska opon koło Złotoryi. Na miejscu działa około 30 zastępów strażaków. Roboty protestowały przed Ministerstwem Cyfryzacji. O tej nietypowej akcji opowiemy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB, a to w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4:00 rano, zostało odwołane. Tę sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii. To wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Teraz z użyciem dronów atakowana jest m.in. zachodnia Ukraina.
1: A mówił o tym Michał Rawa. Dziękujemy. W wiadomościach wracamy do pożaru na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, od wczorajszego wieczora pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. W akcji uczestniczy około 30 zastępów strażaków, które pracują na zmianę.
3: Prowadzimy teraz działania, które mają za zadanie nie dopuścić się do rozprzestrzenienia tego pożaru na pozostałe części tych opon. Czekamy na ciężki sprzęt typu koparka i będziemy to przerzucać i przelewać, tak żeby ten pożar nam się ugasił.
1: Mówił Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. Palące się opony powodują duże zadymienie, stąd apel o zamknięcie okien i niewychodzenie na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców i będziemy ostrzegać. Na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza. Także też się postaramy pod tym kątem, żeby ostrzec tutaj lokalną społeczność.
1: To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. Wtedy akcja gaśnicza trwała kilkanaście dni. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Na jego zatrzymanie śledczy zdecydowali się po tym, jak dowiedzieli się, że podejrzany planował wyjazd za granicę. W sobotnie popołudnie przeszukano lokal, w którym został zatrzymany, a także miejsce jego zameldowania.
5: Zabezpieczono naprawdę poważny, ważny i istotny, pożyteczny materiał dowodowy.
4: Tłumaczyła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Według śledczych Roman Rzet przez swoją działalność przestępczą wzbogacił się o prawie 8 milionów złotych.
1: A grozi mu 10 lat więzienia. Kolejowy remont mocno da się we znaki pasażerom. Od 14 września pociągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów. Zastąpią je autobusy, a część składów pojedzie przez Koszalin. To kolejny etap remontu linii 404, który ma poprawić bezpieczeństwo i skrócić czas przejazdu.
6: Prace będą prowadzone na stacjach Karlino, Wrzosowo i Dygowo. Kontynuowane będą również roboty związane z dostosowaniem sieci trakcyjnej na odcinku Białogard-Kołobrzeg do prowadzenia ruchu pociągów z prędkością do 120 km na godzinę.
1: Informuje Bartosz Pietrzykowski z PLK. Utrudnienia potrwają do 12 grudnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Roboty wyszły na ulicę. Wczoraj przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność miała zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia. Chodzi o to, by nie zastępowały ludzi i nie prowadziły do utraty miejsc pracy. Do manifestujących wyszedł minister Gawkowski.
7: Sztuczna inteligencja tak, ale w centrum człowiek. Człowiek najważniejszy, a sztuczna inteligencja przygotowana tak, żeby ją zawsze człowiek zarządzał. Czyli algorytmy w tyle, człowiek z przodu.
8: Moja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
1: Mówił jeden z robotów. Organizatorzy przekonują, że jeśli nie będzie odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji i robotów właśnie, wiele osób może stracić pracę. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Pogoda.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
10: W Krakowie słonecznie, 11 stopni, w ciągu dnia zdecydowanie cieplej, nawet do 30, Biomet niekorzystny.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: To przed wami teraz może trochę niedoskonała, ale jednak naturalna inteligencja nasza. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Kasia Kozibor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Za chwilę Bananarama, teraz Żoda, są Essie Tinex i Stepa. No to pa.

0: 12,5 minuty po godzinie 7 w Radiu Plus.
1: ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czasem się lubi pochwalić tym, że w tym zakładzie też są wysokie zarobki. Otóż, znaczy ten też ktoś założył, po prostu ktoś założył, że będzie długo pracował. I tak, emerytka z najwyższą emeryturą w Polsce, uwaga, co miesiąc pobiera 42 tysiące złotych miesięcznie. Znaczy ona nie pobiera, bo to brutto jest, więc trzeba tam jeszcze odjąć jakieś tam rzeczy.
0: No to i tak mnóstwo pieniędzy
1: 42 tysiące złotych.

Irena Jarocka, odpływają kawiarenki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 8 dzień września w kalendarzu to m.in. Dzień dobrych wiadomości. To skoro przy kawiarenkach jesteśmy, to te mają się bardzo dobrze. Zarówno te pływające kawiarenki, jak i te kawiarenki, ogródki kawiarniane. Ponieważ pogoda sprzyja temu, żeby jeszcze się cieszyć tym, co na zewnątrz. Być może dla niektórych będzie nawet za gorąco, ale to już nie jest takie upalne słońce. Ono jest niżej, być może mocno razi. Ale cieszymy się tym, co mamy, tym bardziej, że wrzesień prawie już w połowie, a pogoda całkiem przyzwoita i można korzystać z tego, co na zewnątrz. I być może tak, że to jest dobra pogoda dla wszystkich, którzy czekają na zbiory śliwek i o śliwkach dzisiaj będziemy rozmawiać.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o mnie nie.
9: Obiady u babci,
10: marzy nie.
9: Kolacje u babci,
10: dobraca.
9: Gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
13: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
12: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
13: No, a potem?
12: Potem już tylko dobre.
14: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
12: Kto pierwszy, ten mieszka.
14: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
12: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
0: Reklama.

Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 25 minut pozostało do 10. Wiadomości od Was. Dzisiaj dzień dobrych wiadomości, więc złych nie przyjmuję, ale ta jest wspaniała. Ania z Krzysztofem piszą do nas tak. Dzień dobry, opalamy się na plaży, słuchamy Radio Plus, pozdrawiamy ze słonecznej wyspy Samos w Grecji. I pozdrowienia są dla słuchaczy także, czyli wszyscy czujemy się pozdrowieni. A zdjęcie Samos do tego i ta niebieskość bijąca z tego zdjęcia właśnie. I tak mi się chyba Samos kojarzy. Tam jest wszędzie niebieskość. I wszystkie odcienie niebieskiego są, jeśli chodzi o wodę i o niebo. Jeżeli byście chcieli się schodzić, Aniu i Krzysztofie, to tunel Eupalinosa na pewno Wam w tym trochę pomoże. No i Samos kojarzy nam się oczywiście z Pitagorasem, a rok szkolny się już rozpoczął, a to nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, miał być dzisiaj tylko dobra. Dobra jest na pewno taka, że oprócz Dnia Dobrych Wiadomości jest także Dzień Śliwki i teraz jest najlepszy czas na śliwki właśnie, więc pytanie do Was, co z tymi śliwkami robicie? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was do oddania. Mam dzisiaj koszulkę Radia Plus. WLW i ABBA.

0: Rock and Roll is King i ILO w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli Rock and Roll is King, to myślę, że śliwka węgierska jest Queen, jeśli chodzi o śliwki. Ale może macie zupełnie inne zdanie o to, co ze śliwkami przygotować. Czy lubicie, czy też nie? Na takie wiadomości dziś czekam. 691 141 141, SMS-owy numer dla was. Na zegarze 17, prawie 16 minut do 10. I do 10 jeszcze między innymi Czesław Niemen i Sen o Warszawie.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępny od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Reklama.

0: Michael Jackson kończy 9 w Radiu Plus. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę w studiu Justyna Wienik i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64B.
2: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie składa broni. Jest drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołany. Wcześniej po rosyjskim uderzeniu na Kijów Polska poderwała myśliwce. Czas na kolejną odsłonę. Caritas rusza z kolejną edycją programu stypendialnego Mosty. Jest 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów.
2: To przedłożenie prezydenckie jest próbą rozwiązania tego jałowego sporu. Przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu.
1: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki i jak dodaje, projekt jest już u marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie.
2: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: Uważa szef Kancelarii Prezydenta. Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców wysłano dwukrotnie. W powietrze wzbiły się polskie myśliwce. Powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na Kijów spadły m.in. pociski balistyczne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Rosja wznowiła ataki na ukraińską stolicę po kilkudniowej przerwie spowodowanej wizytą w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Łączymy się teraz z Kijowem. Jest tam nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
3: Kolejny zmasowany atak na ukraińską stolicę. Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12:00 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Tsirkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki permanentnych ostrzałów i tak jak to było wcześniej, alarm przeciwlotniczy faktycznie bez przerwy brzmi w ukraińskiej stolicy.
1: To był Ołek Biłecki, dziękujemy. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca. Pierwszy ważny krok ma nastąpić dopiero w listopadzie.
4: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u. Także w całej Polsce od 1 listopada już inne raportowanie.
1: Powiedziała nam minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku opublikowany zostanie pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy.
4: Pierwsza paczka zebranych danych przez AOTMiT będzie w październiku. Wtedy zobaczymy cały obraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia po PESEL-u.
1: Najważniejsze zmiany dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy lekarzy wejdą w życie dopiero za rok od uchwalenia ustawy, która nadal czeka na akceptację Rady Ministrów. Trwa dogaszanie pożaru złomowiska w Chorzowie. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Przypomnijmy, ogień wybuchł wczoraj po południu. Szybko zajął wraki samochodów i przedostał się do hali magazynowej. Akcja trwa, mówi nam Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
5: Jest część budynku z trudno dostępną częścią dachową, która wymaga mozolnej rozbiórki i dostania się do tych zarzewi ognia, które tam jeszcze się znajdują.
1: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyły 24 zastępy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Caritas Polska uruchamia drugą edycję programu stypendialnego Mosty. Jest on adresowany do podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w ramach Caritas diecezjalnych. Jaki jest jego cel?
6: To jest stypendium dla dzieci już prawie wchodzących w dorosłość, powyżej 17 roku życia, które za chwileczkę staną przed wyborem swojej drogi życiowej. Pomagamy im w jakichś dodatkowych kursach, w doszkalaniu, w pomyśleniu, jakim zawodem mogłyby być zainteresowane, co mogłyby w tym dorosłym życiu robić. Jest to olbrzymia pomoc na starcie.
1: Mówi Magdalena Masiak, koordynatorka programów krajowych w Caritas Polska. Pierwsza edycja objęła 31 stypendystów z 9 placówek. Każdy otrzymał 9,5 tysiąca złotych, to m.in. na kursy prawa jazdy i zawodowe.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Bright Pity The Lion Sleep Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Myślę, że nawet lew nie zasnąłby, gdyby poczuł teraz przepyszny zapach, wspaniały też, knedli na przykład ze śliwkami, z odrobiną cukru, śmietany, cynamonu. Nie wiem, czy byłby fit wtedy po takich specjałach śliwkowych, ale o śliwkach dzisiaj rozmawiamy, bo śliwki mają swój dzień. I to nie tylko te śliwki, takie dojrzałe, soczyste, do których mamy teraz dostęp, ale te śliwki również, które przechowujemy na później. Na przykład suska sechlońska, która w Małopolsce króluje. I zgodnie z opowieściami, taka historia suszenia i wędzenia śliwek to pomysł proboszcza tamtejszego, który na przełomie XVII i XVIII wieku miał pod opieką jedną z parafii. I wtedy też ziemie w tym regionie nie były zbyt żyzne, jednak odpowiednie dla śliw. A pokutą za grzechy zadaną przez proboszcza według legendy było właśnie sadzenie śliw. Z czasem ludzie przechytrzyli proboszcza i z tego nadmiaru śliwek zaczęli robić śliwowice. No i tutaj też zaniepokojony pijaństwem proboszcz nakazał więc owoce suszyć, bo z takich śliwowica nie powstanie. Mam teraz czasem takie nadzieje, wrażenie, że to było być może naiwnie, bo przecież potrafimy ze wszystkiego, ale jeśli chodzi o tę suskę sechlońską, to jest jedna z takich naszych sztandarowych śliwek, ale mamy także i śliwkę szydłowiecką i mamy też potem w słodsze klimaty wchodząc śliwkę nałęczowską i to są takie nasze towary eksportowe. Mogłyby być naszymi towarami eksportowymi. I pytam dziś, co z tych śliwek robicie? Oprócz tego, że pojawiają się właśnie knedle, pojawiają się ciasta ze śliwkami, pojawia się też bigos, gdzie śliwka suszona albo wędzona, jak kto lubi, też świetnie się nadaje. 691-141-141, jeszcze około 40-50 minut czekam na te wiadomości od Was, a do oddania mam dzisiaj koszulkę Radia Plus. Whitney Houston, I Will Always Love You, teraz.

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Eros Ramazzotti, Sebastian, una canzone w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A czasami wystarczy właśnie piosenka, żebyśmy poczuli się trochę lepiej. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.

0: Kraków.
1: Niespełna rok po Luwrze, następna spektakularna kradzież dzieł sztuki we Francji. Za chwilę też pożar ogromnego składowiska opon na Dolnym Śląsku oraz bolesna porażka Igi Świątek. Jest 11. Marcin Bartnik. Na początek kolejna zuchwała kradzież dzieł sztuki we Francji. Dwóch złodziei włamało się rano do Muzeum Renoira w Kenyu-sur-Mer na Lazurowym Wybrzeżu. Jak wynika z nagrań monitoringu, ukradli 4 obrazy, warte około 9 milionów euro, choć policja nie ujawnia na razie, co dokładnie padło łupem złodziei. Jedno z płócien już się odnalazło. Na razie nie wiadomo, czy włamywacze je porzucili, czy zgubili, bo uruchomił się alarm w prywatnej posiadłości. Cała sprawa przypomina głośny rabunek z Luwru z października ubiegłego roku. Ogień wstępnie opanowano, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. Na miejscu jest m.in. specjalistyczna grupa chemiczna. Strażacy nadal pracują na terenie składowiska opon w Wilkowie pod Złotoryją na Dolnym Śląsku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Nie wiadomo, ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza.
2: Dojechał do nas pierwszy ciężki sprzęt, który będzie przerzucał te sterty tych gum i będziemy to przelewać. Także może potrwać to 2 dni, może potrwać to 5 dni.
1: Mówił Konrad Siwik z Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi. Na miejscu jest również grupa ratownictwa chemicznego z Wołowa, która stale sprawdza jakość powietrza pod kątem występowania substancji niebezpiecznych. Jest areszt dla 54-latka ze Śląska, który miał zlecić zabójstwo byłej żony, sędziego i policjantów. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Nowego Sącza. Sprawę śledzi Michał Rejduch.
3: 54-latek przez ostatnie pół roku nakłaniał mężczyznę związanego w przeszłości z grupami przestępczymi na terenie Śląska do zabicia kilku osób. Zlecenie miało obejmować zastraszenie byłej żony, a także pozbawienie życia sędziego, policjantów i członka rodziny byłej żony. Za te wszystkie czyny 54-latek miał zapłacić swojemu zleceniobiorcy. Motywem miała być zemsta na byłej żonie. W tle był też konflikt o opiekę nad dzieckiem. Mężczyzna już usłyszał zarzuty.
1: Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy. Z powodu niestabilnej sytuacji w cieśninie Ormus i zablokowaniu głównego szlaku tankowców ceny paliw na świecie wciąż rosną, a na horyzoncie obniżek nie widać. Dziś za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, komentują kierowcy.
4: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł, także bardzo dużo.
5: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tom i z powrotem.
6: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
7: Muszę jeździć po prostu, żeby zarabiać pieniądze, muszę się przemieszczać, więc po prostu nawet jak będzie po 10 zł, też będę tankował.
1: Analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu.
8: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo to ona jest odpowiedzialna za skoki cen paliw gotowych na światowych rynkach, nie będzie się w żaden sposób uspokajać, to obawiam się, że to nawet może być materia najbliższych kilku dni.
1: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Do tej pory jedynym paliwem, które mimo wszystko taniało, był autogaz, ale teraz podrożeje o kilka groszy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenjen. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule.
9: Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliła mi wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać jak zwykle, po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło.
1: Tak tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Orinoco Flow i Enya w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. I tak sobie dopłynęliśmy do końca, do prawie końca lata, chociaż przez całe lato, jeśli o śliwki chodzi, bo przypominam, że dzisiaj dzień śliwki właśnie, mogliśmy się cieszyć tymi wcześniejszymi śliwkami, takimi żółtymi, słonecznymi, bardzo soczystymi, a teraz przyszły do nas i mirabelki, i ałycze się pojawiają, no i oczywiście też węgierki. W każdej odmianie i ja dzisiaj pytam o to, co ze śliwek przygotowujecie i pojawia się sporo pomysłów, chodzież przodują tutaj powidła, takie smażone przez kilka dni bez dodatku cukru. Ach, rozmarzyłam się, bo takie powidła to poezja. Ale jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od Was. Przepisy, opisy smaku jak najbardziej wskazane. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. 5 minut czekam jeszcze na te wiadomości, a później dzwonię do kogoś z Was. A do oddania mam koszulkę Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolacje u babci,
4: dobra,
3: gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
6: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na.pl. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w

0: Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
6: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
5: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
6: No, a potem?
5: Potem już tylko dobre.
7: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
5: Kto pierwszy, ten mieszka.
7: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
5: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
8: Reklama.
9: Gryta!

0: Śliwki królują dzisiaj w Radiu Plus, ponieważ śliwki mają swój dzień. Jeśli chodzi o te święta kulinarne, chociaż nie tylko dla ludzi, Maciej napisał, że ze śliwek przygotowuje zanętę na amury. Bardzo ciekawe. A co na amory? Może być ciasto. I ciasto także piecze Hania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Haniu, napisałaś, że właściwie to ze śliwek przygotowujesz wszystko, co jest możliwe. Ciasta, knedle, kompoty i te śliwki z twojego ogrodu, z sadu. Co tam się ciekawego u ciebie w tym roku? Co, jak obrodziły te śliwy?
1: Właśnie w tym roku bardzo słabo, chyba jak większość owoców.
0: Sucho było.
1: Przez te przymrozki.
0: A, jeszcze przymrozki.
1: Ale, tak, ale mirabelka jest niezawodna. I żółta, i czerwona. Od niej zaczynam, z niej robię kompoty, mrożę ją na takie zimowe kompoty, które robię ze wszystkich owoców po prostu. No i z niej jest też wspaniałe wino.
0: O, czyli, a tak dodałaś, że takie, które ma moc oczywiście, tak, dla zdrowotności. Pomińmy temat, ale do tego jeszcze knedle, kompoty, to już były, a ciasto jakieś ulubione ze śliwkami?
1: Takie podstawowe jogurtowe ze śliwkami, bądź na kruchym cieście. Mm-hmm.
0: Czyli
1: takie podstawowe ciasto.
0: A pamiętasz taką piosenkę o cieście ze śliwkami? Najłatwiejsze ciasto w świecie?
1: Najłatwiejsze ciasto w świecie.
0: Czyli tak? Udaje ci się takie?
1: Jest niezawodne.
0: Super. Dla ciebie mam prezent. Koszulkę, która jeszcze lato przywołuje. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Przede wszystkim was wszystkich tam w redakcji. Jesteście wspaniali, słucham was codziennie, jak mam tylko taką możliwość. No i wszystkich słuchaczy.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i za dobre słowa także dziękujemy. I staramy się być zawsze z tobą. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Voyage, voyage, idę z Ille. Teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64b.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. PateckiKia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.

0: Biała Armia i Bajum na koniec 11 do 12, 3 minuty i wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Wątpliwości są gigantyczne, tak mówi szef Kancelarii Prezydenta w sprawie ślubowania Macieja Berka wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Budapeszt wydala 10 rosyjskich dyplomatów, polscy uczniowie w czołówce badania edukacyjnego PISA. Jest 12, Marcin Bartnik. Nowy, gorący polityczny spór o miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenia wybór Macieja Berka przez Sejm, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie w Pałacu Namiestnikowskim. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Krzyżakiem, który był w Pałacu Prezydenckim. Powiedz, o jakie wątpliwości chodzi?
1: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
2: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
1: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
2: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać?
1: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
0: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie go w Sejmie. Budapeszt radykalnie zmienia kurs wobec Moskwy. Węgry wydaliły 10 rosyjskich dyplomatów, oświadczyła właśnie szefowa dyplomacji Anita Orban. Decyzja ta służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności Węgier. Nie oznacza to zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, czytamy w oświadczeniu węgierskiego MSZ-u. Polscy uczniowie w unijnej edukacyjnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
3: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
0: Najwyższe wyniki na świecie, podobnie jak w poprzednich edycjach badania PISA, uzyskali uczniowie z krajów Azji. Poszedł do lasu na grzyby, znalazł pocisk z czasów II wojny światowej. Na niecodzienne znalezisko natrafił mieszkaniec Opoczna Włódzkiem.
4: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko-pirotechnicznej naszej jednostki, którzy rozpoznali przedmiot i zabezpieczyli miejsce jego znalezienia. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski kaliber 88 mm.
0: Wyjaśniała Agnieszka Januszewska-Kałużna z policji w Opocznie. Zabezpieczony niewybuch został zabrany przez saperów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Minuta ciszy przed meczami Ligi Mistrzów stanie się tak dla uczczenia pamięci ofiar gwałtownych powodzi i osuwisk ziemi w Nepalu. Jednocześnie Europejska Centrala przekazała, że na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia pojawi się na transparent z napisem "Nie jesteś sam, Nepal". Według najnowszych oficjalnych danych zginęło ponad 1300 osób, ale ponad 5500 uznaje się za zaginione. Straty materialne po kataklizmie szacowane są w Nepalu na ponad 2,5 miliarda dolarów.
6: Wiadomość lokalna Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Duże osłabienie krakowskiej Wisły. Czołowy napastnik Białej Gwiazdy Jordi Sanchez niespodziewanie opuszcza stolicę Małopolski i przenosi się do Pogoni Szczecin. Jak poinformował prezes Wisły Jarosław Królewski, portowcy wykorzystali szansę i aktywowali klauzulę odstępnego w kontrakcie Hiszpana. Ta wyniosła około 300 tysięcy euro. Dla Wisły to spory cios, bo Sanchez znakomicie spisuje się w PKO Ekstraklasie. W pierwszych 7 ligowych występach zdobył aż 6 bramek. Małopolska Tour już 12 i 13 września w Nowym Targu. Podczas rowerowego weekendu przy Alei Tysiąclecia na uczestników będą czekać liczne atrakcje. Między innymi rowerowe show, czyli pokazy akrobacji, miasteczko ruchu oraz zakręcone rowery. Wciąż można się zapisać, mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery.
6: Więcej szczegółów na stronie małopolskatour.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Krakowie dziś słonecznie i upalnie, nawet do 30 stopni. Biometr niekorzystny. Na Podhalu podobnie, tam maksymalnie do 25.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Wtorkowy dzień dobry, Marek Sierocki.
10: Jan Pasterski. Zaczynamy piosenką Everlasting Love. Oryginalnie w roku 67 nagrał ją Robert Knight. 20 lat później, w roku 1987, nagrała ten utwór Sandra. I tą wersją zaczynamy. Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Znany z takich przebojów jak Vadovia, Serenoe czy Sambario. Radio Plus jest patronem medialnym koncertu tego wokalisty i rozdajemy zaproszenia. Na razie na koncert w Gdańsku.
2: Tak, jest ten koncert już faktycznie niebawem, a gdybyście chcieli, to wystarczy chwycić za swój telefon komórkowy, wysłać do nas SMS, że macie taką ochotę pod 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś kończyłby 80 lat. Krzysztof Krawczyk, wokalista, odszedł od nas 5 lat temu, niezapomniany artysta, członek zespołu Trubadurzy, to z nimi lansował pierwsze przeboje. W latach 70. rozpoczął swoją solową karierę naznaczoną wieloma wspaniałymi przebojami. Doskonale czuł się w różnych stylistykach, począwszy od rock'n'rolla, przez piosenki w stylu pop, czy nawet o zabarwieniu folkowym, bo taką płytę nagrał z Goranem Bregowiczem, no a także ballady. W tych balladach mógł rzeczywiście pokazać swój niesamowity głos, bo rzeczywiście ten głos miał nieprawdopodobny. Ja nazywałem Krzyśka Mr. Voice, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy, a poznaliśmy się w trochę nietypowych okolicznościach. Był to rok 89, ja z grupą włoskich artystów, z Savage'em, z Fredem Venturą, byłem na Jasnej Górze, bo bardzo chcieli zobaczyć klasztor Paulinów, a Krzysztof Krawczyk przyjechał tam dziękować za swoje, no wręcz cudowne ocalenie w poważnym wypadku samochodowym. I tam się poznaliśmy. Drugi raz spotkaliśmy się też w dziwnych okolicznościach. To był Sylwester roku 92 i to było Chicago. Wedding and Funeral House, White Eagle, tak, taki dom weselno-pogrzebowy, w którym odbywały się różne bankiety i to był Sylwester dla Polonii. Ponad 3000 uczestników. Ja byłem DJ-em, Krzysiek śpiewał swoje wielkie przeboje, no a potem to już pracowaliśmy ze sobą razem przy festiwalach w Opolu i w Sopocie. Fantastyczny człowiek, obdarzony niesamowitym głosem. Za chwilę próbka tych jego genialnych możliwości. Rysunek na szkle, niesamowitym głosem. Za chwilę próbka tych jego genialnych możliwości. Rysunek na szkle, niezapomniany Krzysztof Krawczyk.

0: To siedząc przy biurku, kończyny nam się teraz rozruszały mimowolnie. Paula Abdul i Straight Up w Radio Plus. Tak się składa, że w tym tygodniu rozdajemy jeszcze koszulki z krótkim rękawem, a logo bardzo fajne, humorystyczne moim zdaniem, bo to logo syfonu. Kojarzycie jeszcze ten wynalazek, z jakiego się niegdyś piło różnego rodzaju napoje? To gdyby ktoś miał ochotę na taką sentymentalną podróż na swoim własnym t-shircie, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Póki jeszcze pogoda, póki można w krótkim rękawie, to warto korzystać, bo w bluzach, swetrach, polarach, a w tym się jeszcze nachodzimy. Radio
1: Plus. Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów.

0: na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: może nie.
5: Kolację u babci,
6: dobra,
5: gdy babcia Malina
6: zaprasza.
2: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
7: Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: No, a potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
12: Reklama.

0: Demis Roussos, Goodbye My Love, Goodbye. No ja właśnie dodzwoniłem się do Kasi. Kasiu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie koszulkę z krótkim rękawem. Fajna, bo z logo syfonu, prawda? Kojarzysz.
1: Super.
0: Nawet napisałaś,
1: pewnie,
0: że ty
1: że
0: używasz
1: tak.
0: takiego sprzętu cały czas.
1: Tak, mamy taki lokalny sklepik, gdzie są jeszcze takie butelki na wymianę. To jest po prostu niezapomniany smak.
0: No tak, to świetnie. To teraz nie tylko można się napić fizycznie, ale jeszcze od tego dołożyć koszulkę albo jedno i drugie i na spacer. Także wszystkiego dobrego ci życzę i pozdrawiam.
1: Super, dzięki, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
2: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
0: Reklama.

0: Piękna ta gitarka, Mr. Big to be with you. No i to prawie godzina 15, za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości i Marcina Bartnika.
1: Reklama.
2: 3,17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: A potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
1: Reklama.

0: Zbierają się władze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To może być pierwszy krok do odwołania skompromitowanego prezesa. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację telewizyjną podczas transmisji na żywo. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji i kapelan Solidarności. Jest 15. Marcin Bartnik. Władze PKO próbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie od ponad 3 miesięcy i pierwsze po aresztowaniu prezesa PKO. Przed siedzibą komitetu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mateuszu. O czym będą rozmawiać członkowie prezydium?
1: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
2: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
1: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a ich liczba może jeszcze wzrosnąć. Budynek jest częściowo zniszczony. Wybuchł w nim także pożar, który udało się ugasić. W czasie ataku w środku był nasz ukraiński korespondent Ołek Biłecki.
3: Prowadziłem program, była cisza, był spokój, w jakimś momencie po prostu to trwało przez 2 sekundy, bardzo mocne uderzenie, taka eksplozja, no miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu i ja też. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest no faktycznie w środku, gdzie nie było okien. Ludzie, które byli w tym newsroomie, to chyba przeżyli coś gorszego niż ja, bo on jest częściowo ze szkła. Teraz na miejscu pracują służby ratownicze, medycy.
0: Z Kijowa Ołek Biłecki, dziękuję za relację. Od rana ukraińska stolica jest nieustannie atakowana przez Rosjan. Obecnie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych i około 20 rannych. Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej biją na alarm. Twierdzą, że tempo restrukturyzacji uderzy w bezpieczeństwo branży. W ramach rządowego programu transformacji w latach 2026-31 tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy oraz odprawy. Problem w tym, że powoduje to utratę najbardziej doświadczonej kadry, a to może nawet zagrażać życiu górników, mówi Rafał Jedwabny z Sierpnia 80.
4: My nie będziemy mieli na przykład człowieka, który będzie głównym szefem wentylacji. Człowiek, który ma ogromną odpowiedzialność i otwarcie tamy w jednym miejscu może oznaczać, że 5 kilometrów dalej ktoś zginie, bo źle otwarliśmy tą tamę. No i braknie nam takich fachowców. Już nie mówię o górnikach, elektrykach, bo tu też będą wielkie problemy.
0: Zdaniem związkowców ubytek 100 do 300 pracowników poważnie zagraża bezpieczeństwu pracy pozostałych górników.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL-u i kapelan Solidarności. W latach 80. był umieszczony na liście niewygodnych księży Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W 2021 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Miał 82 lata.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Groźne znalezisko pod Wieliczką, droga wojewódzka w Zakrzowie jest zablokowana. Podczas prac operator koparki odkrył pościsk moździerzowy. Niewybuch znaleziono około 10 metrów od jezdni. Teren zabezpieczają służby, a na miejsce jadą saperzy, którzy mają zająć się pociskiem. Kierowcy muszą wybierać objazdy, nie wiadomo ile potrwają utrudnienia. 440 projektów powalczy o głosy w tegorocznym budżecie obywatelskim. Mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru już od najbliższego piątku. Aby głos był ważny, wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, a nie po 3, tak jak to było do tej pory. To nie jedyne zmiany w zasadach głosowania.
7: Do rozdysponowania niebagatelna kwota 54 milionów. Głosowanie tradycyjnie w formie elektronicznej i oczywiście głosowanie stacjonarne, które w tym roku w ponad 100 punktach głosowanie i punkty do głosowania są obsługiwane tylko i wyłącznie przez urzędników.
6: Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. Projekty dotyczą m.in. zieleni, infrastruktury, sportu oraz kultury. Głosowanie potrwa od 11 do 28 września.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
6: W Krakowie nawet 30 stopni do słońca, jutro nawet 33, ochłodzenie od czwartku, bo tylko 17 stopni i opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I teraz na chwilę zabraknie nam tchu. To już grupa Berlin w Radio Plus. Take My Breath Away. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dobry refren na to popołudnie. Na. Słuchajcie, taki przeczytałem fajny nagłówek. Upał, a potem szturm jesieni. I tu już bym zakończył właściwie, bo jutro faktycznie 31 stopni właściwie w całym kraju, a później będzie załamanie pogody. Coraz chłodniej, coraz bardziej jesiennie, do tego jeszcze gwałtowne burze, ale wróćmy do tego, co jutro, co jeszcze przed nami. Ponad 3 dychy na termometrach, wykorzystajmy to jak się tylko da. Krótkie spodenki, krótki rękaw, okulary przeciwsłoneczne, jakiś krem do opalania, może jeszcze z SPF-em. No i cieszmy się, póki jeszcze można. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.

0: do ogródka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
1: Babcia Malina zaprasza! Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

gra w głośnikach Radia Plus jeszcze cały czas, jak najbardziej wakacyjnie, póki lato trwa, a to kalendarzowe jeszcze przez chwilę trwa i tego się trzymajmy. Ace of Base to za nami, a teraz Abba, SOS.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
9: Widziałeś ten teren zielony na osiedlu Dolina Prądnika?
10: No, muszę przyznać, lepszy niż dobry.
9: Właśnie. A teraz przez 2 dni ceny będą lepsze niż dobre.
10: A potem?
9: Potem już tylko dobre.
11: Sprawia. Gotowe mieszkania na osiedlu Dolina Prądnika w cenach lepszych niż dobre. Tylko 11 i 12 września. Przyjdź, zobacz gotowe osiedle i wybrane niesprzedane mieszkania.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Zapraszamy. Kraków, ulica Glogera 30.
9: Szczegóły na osiedle dolinaprądnika.pl.
0: Reklama.

0: Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk, na koniec naszego spotkania wtorkowego. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Janek Pasterski, i dobrego popołudnia życzę.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Trwa posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u, pierwsze od momentu aresztowania prezesa Pisiewicza. Zmarł z przyczyn naturalnych, ustalenia śledczych po śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Sprawdzimy też, które województwo jest liderem turystyki w Polsce. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL-u od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Celem spotkania przede wszystkim ustalenie terminu posiedzenia całego zarządu, bo bez tego nie można odwołać Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówił Korzeniowski.
2: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj, musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie dzisiaj czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
1: Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek warty około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych. Informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok mężczyznę. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
3: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
1: Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego zaginionego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym. Lubuskie służby szukały 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy jeziorze Krzywe. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do filmów Wymyk czy Zieja oraz seriali Paradoks, Stulecie Winnych, Klangor i Ołowiane Dzieci. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski można wysnuć, analizując najnowsze wyniki badania PISA. To największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. A to najnowsze pokazuje spadek wyników 15-latków w czytaniu ze zrozumieniem, rozumowaniu przyrodniczym i umiejętnościach matematycznych. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Badanie PISA pokazuje, że wyniki uczniów w wielu europejskich krajach wyraźnie się pogorszyły. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, największe spadki widać po 2022 roku.
5: Po głosie pandemii świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
4: Na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Mimo to także u nas widać pogorszenie wyników.
5: Finlandia, Szwecja, Dania spadają znacznie bardziej. My spadamy w sposób nieznaczny statystycznie.
4: W każdej edycji PISA nacisk położony jest na jedną z trzech badanych dziedzin. To umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W najnowszej edycji to właśnie nauki przyrodnicze były dziedziną główną.
1: Średni wynik polskich uczniów w tej dziedzinie to 495 punktów. Średnia dla krajów Unii to 476.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zachodniopomorskie liderem turystyki w kraju. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. Przy ponad 1,5-milionowej populacji w ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów.
6: Widzimy wielkie zainteresowanie kurortami turystów z zagranicy, ale także naszych krajowych, wybierających na przykład Świnoujście, Kołobrzeg czy też Pobierowo. Nasza specyfika korzysta z tego, że mamy zmienną pogodę, ale też bardzo wysoką jakość hoteli.
1: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak dodaje, mimo końca wakacji w niektórych hotelach frekwencja wynosi powyżej 80%.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dziś przypada liturgiczne święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Piasku przy Karmelickiej w Krakowie jest to uroczystość Matki Bożej Piaskowej. O tym przypomnimy, tym bardziej, że odpustowa suma rozpocznie się tam za 20 minut. Wygląda na to, że tylko 6 kandydatów walczyć będzie o urząd prezydenta Krakowa. Powiemy także i o tym, a Zakopane zwołuje nadzwyczajną sesję Rady Miasta, żeby przyjąć stanowisko sprzeciwiające się hejtowi, który wylał się na górali, a został wywołany przez DIOS w związku z walką o konie na szlaku do Morskiego Oka. W internecie można obejrzeć filmik z ulicy Solnej w Krakowie. To tam, gdzie 26-latek potrącił śmiertelnie małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku. Nagranie pokazuje, jak kierowcy omijają zamontowane tam progi zwalniające i przejeżdżają środkiem. Miało być inaczej. Miasto zapowiada dodatkowo zamontowanie słupków. O tym przed 17. Zostańcie Państwo z Radiem Plus, w którym zaczyna Irena Santor.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Obraz Matki Bożej Piaskowej, Pani Krakowa w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Piasku, to przy ulicy Karmelickiej w Krakowie, jest jednym z najpopularniejszych wizerunków Bogu Rodzicy w naszym mieście. Powstał w cudowny sposób i dość szybko zasłynął łaskami. Suma odpustowa w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Piasku rozpocznie się dziś o godzinie 18. Posłuchajmy o tym obrazie i o jego historii.
2: Ojciec Karol Amrosz, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Początki tego miejsca na Piasku to rok 1395, kiedy święta królowa Jadwiga sprowadza karmelitów z Pragi Czeskiej do Krakowa. Karmelici według dawnego zwyczaju nad wejściem głównym do kościoła malują obraz Matki Najświętszej. Nie wiemy, który z zakonników. Tradycja mówi, że w czasie, kiedy malował, zadzwonił dzwonek wzywający braci na modlitwę i w tym momencie, kiedy brat wrócił, zobaczył, że obraz jest dokończony cudownie i od tego momentu, można by powiedzieć, od XIV wieku rozpoczyna się kult Matki Bożej na Piasku w Krakowie. Wizerunek Matki Najświętszej jest wizerunkiem w formie fresku, namalowany na ścianie. Matka Boża na swoich rękach trzyma Jezusa, trzymającego księgę. Razem trzymają berło królewskie jako symbol tego, że Jezus jest Panem, Królem, a jednocześnie Maryja współuczestniczy w królestwie swojego syna. Jezus, który patrzy na Maryję, wskazując jej wzrok i niejako kierując nas do tego, że przychodząc do tej kaplicy, patrząc na niego, patrzymy na jego matkę, a wzrok Maryi patrzy na każdego z nas, kto przychodzi do tej kaplicy. I wielokrotne świadectwa, które tutaj słyszymy, to rzeczywiście ludzi, którzy mówią, Maryja z tego obrazu patrzy wyjątkowo.
3: Matka Boża Piaskowa stała się orędowniczką.
2: Przychodzą tłumy wiernych, przychodzą zarówno biedni, jak i bogaci. Przychodzą królowie, książęta, wzywając stawiennictwa i opieki Matki Najświętszej. I tak ten kult na przestrzeni wieków, no cały czas tutaj istnieje i Maryja, królująca tu na Piasku, jest w sposób szczególny obecna wśród wszystkich mieszkańców tego królewskiego miasta. Koronacja obrazu Matki Bożej Piaskowej Pani Krakowa odbyła się 8 września 1883 roku. Jest to pierwszy koronowany wizerunek w Krakowie, koronami papieskimi. Ciekawostką jest to, że pierwsze lampy uliczne, które zapłonęły w Krakowie, to właśnie były uruchomione w Wigilię koronacji. Był to wyraz prezydenta miasta, wyraz mieszkańców Krakowa, którzy właśnie w ten sposób chcieli uczcić koronację Matki Bożej.
3: Krakowianie od pokoleń nazywają Matkę Bożą Panią Krakowa. Dlaczego?
2: Mieszkańcy tego królewskiego grodu szczególną więź mają z Maryją. Maryja jako opiekunka miasta, ale też i mieszkańców. I w sposób szczególny ta prawda wybrzmiała w 1587 roku, kiedy wojska Maksymiliana Habsburga uszkodziły kościół. Wydawało się, że wizerunek nie przetrwał, a przy odgruzowywaniu tego miejsca okazało się, że wizerunek został cudownie ocalony. I to samo w roku 1655, kiedy Karol X Gustaw oblega Kraków, niszczy tutejszy kościół i klasztor i wizerunek również przetrwał, więc mieszkańcy stwierdzili, to nie przypadek, to jest szczególna opieka Maryi. Myślę, że dla naszego miasta jest bardzo ważna, bo przecież Pani Krakowa, czyli Matka Krakowa, opiekunka Krakowa i wielu krakowian przychodzi tutaj w tym dniu, modląc się w tym cichym sanktuarium miasta Krakowa, bo tak nazwał to miejsce ksiądz kardynał Franciszek Macharski. Sama uroczystość odpustowa odbędzie się 8 września. Msze święte o godzinie 16.30, natomiast głównej sumie odpustowej o godzinie 18.00 będzie przewodniczył ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.
1: Przypomnę, dziś liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, w sanktuarium przy Karmelickiej, uroczystość Matki Bożej Piaskowej i jednocześnie, jak słyszeliśmy, 143. rocznica koronacji obrazu.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
7: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570-309-202 lub 508-230-777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów, 3 maja 64b.
8: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.
1: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Około 450 podpisów zabrakło Marianowi Banasiowi, żeby wystartować w walce o fotel prezydenta Krakowa. Były szef Najwyższej Izby Kontroli złożył już odwołanie do komisarza wyborczego. Miejska komisja odmówiła także rejestracji Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej. Powodem zbyt mała liczba ważnych podpisów. Więcej na ten temat wie Kuba Solarz, który uzbierał dla nas informacje.
2: Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej jest skandaliczna, komentuje Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
3: Absolutnie nie powinno to mieć miejsca, bo 3000 podpisów uznanych za nieważne tylko z tego powodu, że tam są różnice pomiędzy stałym zameldowaniem a adresem, który podawali mieszkańcy popierając moją kandydaturę. To nie powinno być brane pod uwagę, dlatego że mieszkańcy są z Krakowa, tutaj głosują w Krakowie i to oni mają mieć prawo do decydowania, któremu kandydatowi udzielają poparcia, a nie sobie to interpretować jeszcze na podstawie jednego urzędnika, który to weryfikuje dla komisji wyborczej. Oczywiście już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
2: Według osób ze środowiska Konfederacji, Bartosz Bochenczak również nie uzyska wymaganej liczby 3000 podpisów. Z tego powodu został już odwołany z funkcji szefa krakowskiego okręgu partii, mówi Wojciech Machulski, rzecznik prasowy Konfederacji.
4: To jest na pewno duży zawód i bierzemy to, że tak powiem, na klatę. Nie będziemy udawać, że to spisek systemu, czy że to jest wina kogokolwiek innego. Szkoda, na pewno uważam, że był duży potencjał, bo była bardzo ciężko prowadzona kampania przez Bartosza Bochenczaka. Naprawdę bardzo wiele spotkań z ludźmi. Praca każdego dnia, 7 dni w tygodniu w tej prekampanii. Uważam, że potencjał był bardzo duży, więc na pewno duża szkoda, że tak się stało.
2: Nadal Miejska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy Bartosza Bochenczaka, Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy, czy w danym przypadku przyjęcie, że podpis jest rzetelny czy nierzetelny, to jest albo na plus, albo na minus. Trudno nam zweryfikować na przykład, czy dana osoba złożyła ten podpis, czy nie złożyła, musielibyśmy dostać taką informację od konkretnej tak naprawdę osoby, która była zakwalifikowana jako popierająca, a udzieliłaby nam informację, że nie popierała tej osoby. No, taka sytuacja by musiała wystąpić, bo tutaj to nasze sprawdzanie to jest porównanie po prostu poprawności danych, czy imię, nazwisko się zgadza z PESEL-em, z adresem, czy data jest właściwa od momentu, gdy można było udzielać tego poparcia, no i czy znajduje się jakiś podpis po prostu. Ten podpis też mamy ograniczoną możliwość weryfikowania, no bo podpis to jest jakiś znak graficzny, który ktoś czyni. Jeżeli by był, nie wiem, jakiś sam plus, no to można by było mieć wątpliwości, a jeżeli jest jakaś treść już, no to przyjmujemy, że to jest podpis.
2: Jestem pewna, że moja kandydatura zostanie zarejestrowana, mówi Daria Gosek-Popiołek z Komitetu Wyborczego Lewicy.
6: Ja przyglądałam się procesowi zbierania tych podpisów, bo sama w nim brałam bardzo aktywny udział i jestem przekonana co do ich rzetelności. Ze spokojem czekam na to i dziękuję jednocześnie bardzo wszystkim mieszkańcom Krakowa, którzy mi pomogli. Cieszę się, że te podpisy przeze mnie zostały złożone w zeszłym tygodniu, w terminie.
2: Przypomnijmy, że Miejska Komisja Wyborcza ma czas do 14 września na ogłoszenie pełnej listy kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Krakowa.
1: Na razie wygląda na to, że mamy 6 kandydatów, którzy powalczą o fotel prezydencki w Krakowie. To Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Michał Klimek, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska. 16:31. Edyta Górniak w Radiu Plus.

0: Dzisiaj 8 dzień września.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Właśnie 8 września w 1968 roku w telewizyjnym programie Frost on Sunday Beatlesi wykonali nową piosenkę Hey Jude. Pojawiła się ona na pierwszym singlu zespołu wydanym przez ich własną wytwórnię Apple. Był to jednocześnie najdłuższy utwór, który dostał się na szczyt brytyjskiej listy. Ta piosenka trwała ponad 7 minut. My posłuchamy Beatlesów, ale w o wiele krótszej piosence. Oh, darling.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Samorządy spod Tatr sprzeciwiają się językowi nienawiści wobec górali. Gminy z powiatu tatrzańskiego przyjęły wspólną rezolucję potępiającą język nienawiści i falę hejtu, jaka została wywołana w mediach i w mediach społecznościowych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. To po ostatnich protestach tejże właśnie organizacji na drodze do Morskiego Oka. W rezolucji czytamy o obronie górali podhalańskich jako grupy etnicznej w Polsce. Mówić będzie Grzegorz Juskiewicz, przewodniczący Zakopiańskiej Rady Miasta.
2: Wyrazimy takie stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że ten hejt, który pojawił się w mediach i społecznościowych, jest przez nas niedopuszczalny. Kategorycznie mówimy nie takiej mowie nienawiści. Żaden człowiek nie zasługuje na takie słowa, a tym bardziej ludzie, dla których w tym przypadku zwierzęta, konie są tak naprawdę towarzyszami życia już od setek lat.
3: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Ten rasizm, którego dopuszczają się organizacje pseudoekologiczne, jest po prostu niedopuszczalny i nie może być akceptowany przez nikogo, bo można rozmawiać, argumenty, po to są spotkania, po to są debaty i możemy rozmawiać na argumenty. Natomiast tutaj, jeżeli argumenty się kończą, zaczyna się napiętnowanie danej grupy etnicznej, którą są górale, którą są mieszkańcy Podhala, co jest absolutnie niedopuszczalne. I wszyscy jesteśmy za rozmowami, za porozumieniem, za wspólnym dojściem do jakiegoś konsensusu. Natomiast wszyscy jesteśmy również tak samo przeciwni temu, żeby to się odbywało w ten sposób, bo zastraszanie, szkalowanie, nastawianie mieszkańców całej w zasadzie południowej Polski na pewno nie służy niczemu i nie pomaga całej sprawie, nigdy nie pomoże.
4: Słowo Zakopane, słowo Górol, słowo Morskie Oko jest najbardziej chodliwym słowem, jakie można uznać za słowo marketingowe. I na tym słowie się zarobią. Patrząc na to, co się dzieje, to się człowiek zastanowił, czy my rzeczywiście, w którym wieku my żyjemy. Bo cała Europa wraca do tego, aby konie były alternatywą do tego, że może kiedyś zabraknąć benzyny, czy ropy, czy elektryczności i tam problemu nie ma.
3: Oczywiście rozumiemy, że w mediach się pewnie dobrze klika i pewnie też o to chodzi. Natomiast my tutaj stajemy w obronie górali, w obronie naszego wizerunku, w obronie naszej tożsamości, której nieodłącznym elementem są konie, a na ten rasizm tych biznesowych organizacji pseudoekologicznych nie możemy sobie pozwolić i mówimy temu stanowczo nie.
5: Dawid Kadłub, prezes Związku Podhalan na Krzeptówkach.
6: W imieniu wszystkich góroli, nie ino tu zakopiańskich. Chciałem podziękować wszystkim samorządom. Stawiają się za nami i bez nich byłoby nam naprawdę ciężko. Postawił się starosta, stawiają się po kolei wszystkie gminy, nie ino tu podhalańskie, bo nawet i krakowskie, myślenickie. Bóg zapłać za to.
2: Zawsze gdzieś ognisko jest w jednym miejscu. Jeżeli się go nie ugasi, ono się rozprzestrzenia, rozpościera na inne strony. Więc jest obawa, że jeżeli wszyscy wespół w zespół nie siądziemy przy stole i merytorycznie i stanowczo nie powiemy tej sprawie nie, może to przelać się również na Zakopane i na ten transport konny, który jest nierozłącznym elementem tożsamości Zakopanego górali. Nie pozwolimy, aby w Zakopanem zabroniono transportu dorożek. Jesteśmy temu stanowczo przeciwni.
3: Dlaczego słyszy się tylko o koniach na Podhalu, o koniach w Morskim Oku? Bo to się oczywiście klika. Przecież można zobaczyć. Jest wiele materiałów, które pokazują drugą stronę tych organizacji pseudoekologicznych. Pokazują te niejasne przepływy finansowe. To wszystko jest w internecie. Każdy chętny może się z tym zapoznać. Przyjechanie na Podhale i wyzywanie publicznie starosty tatrzańskiego klika się w mediach pewnie dobrze. Pewnie te filmy się monetyzują, ale czy o to chodzi, czy to ma pomóc w rozwiązaniu sprawy, czy to tak naprawdę jest dbanie o konie, dbanie o zwierzęta, czy to jest tylko dbanie o czyjeś interesy i szkalowanie danej grupy społecznej w imię własnego biznesu.
4: Nie wszystkim się to podoba. Nie wszystkim się podoba krzyżna Giewoncie. Wszystko chcą zmienić właśnie w deweloperskie budynki, wszystko chcą zmienić, żeby owca nie becała, koń nie kwicą, kura nie gdokała. Dbając o to, musimy się wszyćka razem do kupy zjednoczyć, w tej sprawie mówić jednym głosem, nie ino tu, ale za wielką wodą. Tak samo górole z Ameryki, którzy tam kontynuują tą tradycję. Przecież powody majowe 3 maja, czy na inne święta w chicagowskim downtown, biorą udział konie. Oni tą tradycję z Polski przewieźli tam i my byśmy ją mieli tu na Podhalu stracić.
1: Mówił Marcin Zubek ze Związku Podhalan. W związku z przekazami medialnymi organizacji walczącej o los koni z Morskiego Oka, Starostwo Tatrzańskie wcześniej złożyło zawiadomienie do prokuratora. Sprawa dotyczy mowy nienawiści, a także próby wyłudzenia decyzji administracyjnej. Szesnaście i pół minuty do 17:00. Toto, Afryka, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Reklama.

0: minuty do 17. Patrick Swayze w Radiu Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Dodatkowe słupki najpewniej w przyszłym tygodniu będą zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie. Tak dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w zeszły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Ale problem w tym, że te progi są zbyt krótkie, a kierowcy łatwo mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, tak mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
2: Nie zostały wprowadzone zmiany, o które apelowaliśmy, bo my apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię na tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko jak w tej chwili. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. I miasto też w innych miejscach, wprowadzając takie progi zwalniające, stawia na przykład słupek na środku, żeby ich nie szło omijać, a tutaj zachowało się w jakiś sposób, który kompletnie ignoruje jakieś wcześniejsze doświadczenie w tym temacie.
3: Czyli co widzimy teraz obecnie na ulicy Solnej?
2: Na ulicy Solnej dalej, jakby to miejsce, w którym stał się ten wypadek, powiedzmy, okej, są tam te progi zwalniające, ale ci dosłownie 30 metrów dalej jest szeroka jezdnia i jest ten sam problem, który był. Jakby to nie jest rozwiązanie, to jest tylko jakaś zagrywka pod publikę. Tam jezdnia ma szerokość 7 metrów, więc tam w tamtym miejscu zmieszczą się dwa pasy ruchu w każdą stronę i miejsca parkingowe. Tam jest tak szeroka jezdnia i jeśli by organizacja ruchu była w ten sposób zrobiona, to wszyscy by na tym skorzystali i wystarczyło tam dodać rondo, przejście dla pieszych i tak dalej, tak jak na trakcie godziny ciszy dzieci namalowały przejście dla pieszych, no to kierowcy jakimś cudem, widząc osoby przy jezdni, zwalniali, widząc to przejście dla pieszych, więc jakby to da radę zrobić i to da radę zrobić bardzo niskim kosztem. Nas kosztowało wynajęcie wszystkich tych rzeczy potrzebnych do wprowadzenia tej organizacji ruchu 600 zł, zajęło nam to 15 minut, więc myślę, że milionowe miasto jak najbardziej ma możliwości wprowadzić porządną organizację ruchu w tym miejscu, a takich miejsc w Krakowie czeka na taką organizację ruchu między 500 a 700 miejsc, gdzie miasto ma coś do zrobienia, a dalej tego nie robi.
4: Michał Mikołajczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury. Jeżeli chodzi o przejeżdżanie, jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania, bo była tam wizja w terenie i rzeczywiście sporadycznie te samochody przejeżdżają środkiem. To jest właśnie przykład tego, że nawet najlepsze rozwiązania, jeżeli kierowcy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, czyli ograniczenia prędkości, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście my planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki w taki sposób, żeby fizycznie wymusić kierowców, żeby przejeżdżali na te progi. Dlatego mówię, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tutaj przekazywałem dalej wszystkim osobom, które są zainteresowane, że kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego to jest bardziej temat złożony, bo to nie tylko chodzi o organizację ruchu, ale również układ drogowy, szkolenia kierowców czy stan techniczny pojazdów. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest bardzo szerokie.
3: Czyli planujecie postawienie tam słupków, kiedy one będą?
4: Planujemy, w chwili obecnej został w tym tygodniu zrobiony projekt, czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami, z rozporządzeniem. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane.
2: Tylko zwężenie jezdni coś daje. Szeroka jezdnia zachęca do szybkiej jazdy. Proszę zobaczyć, że na autostradzie mamy szerokie pasy, szerokie jezdnie i można jechać spokojnie 140-150 km na godzinę i mamy taki sam pas na ulicy, która jest praktycznie w centrum miasta i to jest niedorzeczne i trzymanie się tej organizacji ruchu nie znajduje żadnego logicznego wyjaśnienia, czemu oprócz, jest jedno wyjaśnienie, tym wyjaśnieniem jest wygoda kierowców i to jest, jak widać, w dalszym ciągu dla miasta priorytet.
3: Co jeszcze można poprawić w kwestiach bezpieczeństwa na Solnej? Mieszkańcy tutaj mówili też o tym, żeby zwracali uwagę, że tam są dość szerokie pasy, zwracali uwagę, że może by tą jezdnię zawęzić, stworzyć miejsca parkingowe. Czy takie rozwiązanie byłoby tam możliwe?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jeżeli w Solnej było to tragiczne zdarzenie losowe. Natomiast pod względem bezpieczeństwa ten odcinek ulicy nie wykazuje żadnych zdarzeń drogowych takich, które byłyby natychmiastowe wprowadzanie rozwiązań. Mamy ulicę, gdzie mamy bardzo dużo zdarzeń drogowych. Ta ulica nie posiada takiej ilości zdarzeń drogowych. Oczywiście należy pamiętać o tym tragicznym wypadku, więc będziemy to monitorować. Na chwilę obecną wydaje się, że to rozwiązanie jest wystarczające. Natomiast my nie wykluczamy w przyszłości wprowadzania jakichś innych rozwiązań.
0: Do śmiertelnego wypadku właśnie tam na ulicy Solnej doszło 22 sierpnia. Samochód, który jechał z dużą prędkością, wypadł z drogi i uderzył w idącą chodnikiem parę z dzieckiem w wózku. Małżeństwo zginęło na miejscu. 8-miesięczny chłopiec walczył o życie w szpitalu. Kierujący autem Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku komunikacyjnego. Do winy się nie przyznał. Tematem zajmuje się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 3 minuty do 17:00. Kombi w Radiu Plus. Czekamy na wiadomości.

0: Trump i Putin rozmawiali przez telefon, poruszyli temat amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Prezydent złożył drugi projekt ustawy, chodzi o rynek kryptoaktywów. Powiemy też o ćwiczeniach Szklana Pułapka. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Rozmowa telefoniczna przywódców trwała godzinę, poinformował doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow. Jak twierdzi, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyt Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne. Według wcześniejszych doniesień Trump ma także przeprowadzić rozmowę z ukraińskim prezydentem. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Dziś rano projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, to tu cytat, próba rozwiązania tego jałowego sporu. Ale nad swoją wersją pracuje też rząd. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier?
1: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla zonda krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
2: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
1: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
3: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
1: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
0: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. To jest skandaliczne, komentuje Marian Banaś. Były prezes Najwyższej Izby Kontroli złożył już odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która odmówiła rejestracji jego kandydatury na prezydenta miasta. Komisja odrzuciła większość zebranych przez niego podpisów, przez co nie przekroczył wymaganego progu poparcia.
4: Już żeśmy złożyli odwołanie od tej uchwały. Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji. No i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
0: Z wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wypada też kandydat Konfederacji. Choć oficjalnie nie ma jeszcze informacji Miejskiej Komisji Wyborczej, to władze partii już wyciągają polityczne konsekwencje wobec Bartosza Bocheńczaka. Został odwołany z funkcji szefa okręgu krakowskiego partii, mówi rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Machulski.
5: To jest na pewno duży zawód i bierzemy to, że tak powiem, na klatę. Nie będziemy udawać, że to spisek systemu, czy że to jest wina kogokolwiek innego. Szkoda, na pewno uważam, że był duży potencjał, bo była bardzo ciężko prowadzona na kampanię przez Bartosza Bocheńczaka.
0: Do tej pory w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa jest oficjalnie 6 nazwisk. Jeszcze dziś kolejna konferencja Miejskiej Komisji Wyborczej, na której być może poznamy już komplet zarejestrowanych kandydatów.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Policja, wojsko, straż pożarna i służby medyczne prowadzą w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakłada atak z powietrza w jeden z budynków w mieście.
7: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytniczy. No coś wybuchło i działamy.
8: Spokojnie, czekamy.
9: Już jedzie karetka.
10: Co pana boli?
11: Noga i szyja.
12: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
0: Mówi Mirosław Rybałtowski z białostockiej stacji pogotowia ratunkowego. W ćwiczeniach bierze udział prawie 180 osób.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Do 18:00 słuchać będziemy relacji naszych reporterów. A zbliża się 34. pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym roku odbędzie się pod hasłem Małżonkowie w służbie wychowania. To czas modlitwy za małżeństwa, dzieci, rodziców i rodziny przeżywające trudności. O tym będziemy mówić za kilka minut. Zakopiańska spółka komunalna, która zajmuje się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, będzie produkować energię elektryczną właśnie ze ścieków. Powiemy o tym pomyśle. Na koniec zapytamy, czy są jeszcze wolne miejsca na studia. Studenci być może jeszcze będą, przyszli studenci być może będą zainteresowani, gdzie jeszcze można się ubiegać.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: 8 dzień września w Katowicach w 1946 roku urodził się Krzysztof Krawczyk, wokalista obdarzony ciepłym, barytonowym głosem. Karierę rozpoczynał w grupie Truba Duży, która ta grupa wylansowała m.in. takie piosenki jak Znamy się tylko z widzenia, Byłaś tu, Przyjedź mamo, Na przysięgę. W 1973 roku Krawczyk rozpoczął karierę solową, trzeba przyznać udaną. Dość długo był w Stanach Zjednoczonych, potem wrócił do Polski. Śpiewał piosenki sięgające po country, pop, bluesa, piosenkę biesiadną.
2: Znamy się!
1: Truba Duży w

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Małżonkowie w służbie wychowania. Pod takim hasłem w najbliższą niedzielę odbędzie się pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział, że po Eucharystii będzie na pewno czas na rozmowę. Rozmowę o potrzebie podejmowania na przykład pieczy zastępczej. Ponad 250 dzieci każdego roku, w samym tylko Krakowie, traci dom w wyniku różnych sytuacji życiowych.
2: Pielgrzymka jest zawsze świetnym doświadczeniem Kościoła, tego, że jesteśmy w Kościele razem. Myślę, że jest tak, że rodziny dzisiaj żyją w takich sytuacjach niekoniecznie najprostszych. Brak czasu, zagonienie, osamotnienie, jakieś pozostawienie ze swoimi problemami tylko do rozstrzygnięcia we własnym zakresie. Pielgrzymka jest po to, żeby doświadczyć wspólnoty. Oczywiście dla człowieka wiary jest przede wszystkim doświadczeniem wiary, modlitwy, spotkania z Bogiem. To spotkanie zawsze zmienia naszą sytuację, czyni nas mocniejszymi. Ale myślę też to, że mogą się zobaczyć ludzie z wielu rodzin, mogą zobaczyć, że tworzą rzeczywistą wspólnotę, że z tymi ideałami rodziny, która się kieruje też chrześcijaństwem, nie zostają sami, tylko że jest ich całkiem dużo. No to są rzeczy bezcenne. Na tej pielgrzymce będziemy też pod koniec Eucharystii mówić o potrzebie podejmowania pieczy zastępczej. To właśnie w tym związku z takim głębokim przekonaniem, że dziecko potrzebuje żyć i rozwijać się w dobrej rodzinie i że nie ma większego dramatu jak to, że żyje poza rodziną albo że żyje w rodzinie, której doznaje krzywdy, przemocy fizycznej, psychicznej. Tu będziemy współpracować bardzo konkretnie i będziemy tworzyć wiele też takich własnych programów, sposobów reagowania w porozumieniu z krakowskim MOPS-em. Trzeba szukać rodzin, które podejmą się tego działania wielkodusznie, ale też kompetentnie. To nie jest prosta decyzja, ale ufamy, że Kościół jest tą przestrzenią i tym środowiskiem, które może proponować dzieciom w takich sytuacjach pomoc i rozwój w rodzinie.
3: Jaki jest cel tej pielgrzymki?
4: Ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. To przede wszystkim dobre wejście w nowy rok szkolny dla rodzin, dla małżeństw też, taki moment, kiedy można przybyć do Matki Najświętszej z różnymi intencjami, sprawami, którymi żyją rodziny. Myślę, że to też takie podsumowanie trochę czasu wakacji, urlopów i wejście z Maryją w nowy czas pracy, nowy czas formacji.
3: Na co chcą zwrócić uwagę uczestnicy pielgrzymki?
4: W centrum postawiliśmy fragment z adhortacji papieża Franciszka Amoris Laetitia, małżonkowie w służbie wychowania. Chcemy pokazać, powiedzieć również podczas tej pielgrzymki o szczególnej misji, powołaniu małżonków do tego właśnie, aby oni widzieli wychowanie jako tak taką przestrzeń współpracy z Panem Bogiem, też taką przestrzeń, gdzie jako ochrzczeni, jako ludzie wierzący mają odwoływać się do wartości chrześcijańskich, które kształtują nasze życie w Kościele.
3: Jaki jest program pielgrzymki?
4: O godzinie 9 pielgrzymka rozpocznie się drogą krzyżową przy stacji u Piłata. W tym roku rozważanie będzie prowadził ksiądz kardynał Grzegorz i następnie na Eucharystii, która odprawiana jest przy ołtarzu polowym właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. I też tradycyjnie z tą mszą świętą połączone jest błogosławieństwo przyniesionych przez pielgrzymów plonów, ziarna na zasiew.
3: Pielgrzymka odbędzie się po raz 34. Czy to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie?
4: To pielgrzymka wpisała się w dynamikę życia naszej archidiecezji. To wydarzenie, bez którego niektórzy nie wyobrażają sobie początku nowego roku. To dobry czas i widzimy rokrocznie, jak liczba pielgrzymów zwiększa się, cieszymy się obecnością przede wszystkim też młodych małżeństw, młodych rodzin. Często widzimy rodziców przebywających ze swoimi dziećmi, częsty widok wózki, szczególnie to jest wymagające, kiedy właśnie trzeba zmierzyć się z górą Kalwarią, kiedy rodziny podczas Drogi Krzyżowej wspólnie przemierzają ten odcinek, ale widać, że dla wszystkich tych, którzy przyjeżdżają, jest to szczególny moment, też myślę bardzo osobisty, intymny, kiedy zawierzają Matce Bożej wszystko to, co noszą w swoim sercu.
1: Tłumy wiernych gromadzi to coroczne spotkanie rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka, jak słyszeliśmy, rozpocznie się drogą krzyżową na kalwaryjskich dróżkach, a msza święta uroczysta o 11:30. 16 minut po 17:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci

0: na koncertach Drupiego.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie, bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
7: Reklama.
8: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
9: 22 minuty po 17:00.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: 8 września, rok 1944. W Wilnie urodziła się Adrianna, pseudonim Ada Rusowicz. Wokalistka Niebiesko-Czarnych. Z nimi nagrała takie piosenki jak Za daleko mieszkasz miły, Masz u mnie plus, Hej dziewczyno, hej. Koncertowała też za granicą. Zginęła w wypadku samochodowym w 1991 roku. W tym samym dniu, czyli w 1944 roku, 8 września, urodziła się inna wokalistka, Mira Kubasińska, znana ze współpracy z zespołem Breakout, wcześniej Blackout. Śpiewała w takich przebojach Tadeusza Nelepy jak Na drugim brzegu tęczy, Czarno-czarny film, Gdybyś kochał, hej. Zmarła w 2005 roku, niestety.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zakopiańska spółka komunalna, która zajmuje się dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, będzie produkowała energię elektryczną ze ścieków. Dzięki temu uda się obniżyć koszty funkcjonowania zakładu i zadbać trochę o ekologię. Pierwszy etap inwestycji już jest wykonany i o tym mówić będzie Stanisława Czubernat, szefowa spółki Sewik.
2: Została oddana do użytkowania inwestycja dotycząca budowy zewnętrznych komór fermentacji osadu wraz z kogeneratorami prądu, magazynem składowania gazu oraz całą infrastrukturą. Uruchomiliśmy już wewnętrzne komory fermentacji, które pozwoliły nam na przetrzymywanie osadów ściekowych w tych komorach. Oczywiście to również usprawniło nam proces oczyszczania ścieków w tym najtrudniejszym dla nas czasie, czyli w okresie wakacji, jak również pozwoliło nam na produkcję biogazu. Ogrzewamy tym biogazem te komory fermentacji i cały czas czekamy na odbiory elektrowni, która pozwoli nam na uruchomienie produkcji energii elektrycznej.
3: No właśnie, jak to pomoże spółce? Mówię o tej energii elektrycznej, kiedy już będzie można ją, tą elektrownię uruchomić?
2: No liczymy na to, że w 40-50% ta energia elektryczna zaspokoi nasze potrzeby, bo przypomnę, że sama oczyszczalnia ścieków rocznie zużywa około 3000 MWh energii elektrycznej, co generuje dość znaczne koszty dla spółki. Pozwoli nam również obniżyć nieco koszty wywozu osadów ściekowych, które też kosztują około 5 milionów w skali roku, więc tutaj też liczymy na oszczędności rzędu około 20%. Osady po fermentacji lepiej się odwadniają, zatem ich będzie trochę mniej, no i dlatego liczymy, że tutaj również w tym zakresie będą korzyści.
3: Czyli tak mówiąc bardzo prosto, produkujecie biogaz i elektryczność w przyszłości z tego, co powstaje po oczyszczeniu ścieków spływających z miasta.
2: Tak naprawdę przetwarzamy odpady, które powstają na oczyszczalni ścieków, bo osady ściekowe są odpadem, na energię, na gaz i później energię elektryczną. Także jest to rozwiązanie bardzo ekologiczne, nie zagraża środowisku, no i z korzyścią dla procesu oczyszczania.
3: Do tej pory wywóz tych osadów był sporym problemem dla Sewiku, bo tego były ogromne ilości.
2: Tak, zgadza się. To jest ponad około 10 tysięcy ton rocznie. W sezonie czasem 2 i 3 transporty dziennie tego osadu. Duże ciężarówki 20-tonowe wyjeżdżały. Teraz ograniczyliśmy wywóz do jednego wywozu dziennie. No w sezonie na pewno będzie to 2, bo niestety ta produkcja jest większa ze względu na dużą ilość korzystających z oczyszczalni ścieków.
1: Według szacunków wyprodukowany ze ścieków prąd zapewni 40% rocznego zużycia prądu przez firmę. Będzie to więc realny zysk w kosztach funkcjonowania miejskiego zakładu.

Wydaje się, że 8 września zapisał się w historii muzyki narodzinami bardzo wielu utalentowanych i znanych postaci. W 1945 roku urodził się Kenny Gruckett, basista i wokalista zespołu Electric Light Orchestra. Grał tam od 1974 do 1983 roku. A 23 lata później, 8 września 1968 roku, urodził się Ray Wilson, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów. Grał i śpiewał z zespołem Genesis.

0: Na koncertach słucha się równie dobrze jak z płyt kompaktowych. Będzie okazja w Krakowie 27 września. Ray Wilson koncertować będzie w Ice Kraków. Na pewno będą jego autorskie piosenki, piosenki z czasów Genesis, piosenki z repertuaru Mike and the Mechanics.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dobiega końca rekrutacja na studia w krakowskich uczelniach. Większość kierunków już jest zapełniona. Ale jeszcze podobno są, więc sprawdzimy, czy i gdzie jeszcze trwają zapisy i na jakich kierunkach zostały jeszcze ostatnie wolne miejsca.
2: Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa AGH w Krakowie. Tych kilkudziesięciu kierunków, które są dostępne w ofercie AGH, tak naprawdę na większości z nich są jeszcze dostępne miejsca. Oczywiście ta liczba wolnych miejsc waha się od kilku do kilkunastu i to też zależy od tego, jak bardzo popularny czy oblegany jest kierunek. Wśród tych naszych najpopularniejszych kierunków, które w pierwszym cyklu rekrutacyjnym ogłaszaliśmy jako te, które cieszą się największym zainteresowaniem, jak chociażby cyberbezpieczeństwo, które w tym roku w pierwszym cyklu rekrutacyjnym miało aż blisko 17 osób na miejsce, te kierunki najpopularniejsze jeszcze wróciły do tej dostępnej puli. To znaczy, że potem w przeciągu wakacji pojedyncze wolne miejsca jeszcze się zwolniły i chociażby te najbardziej oblegane kierunki typu cyberbezpieczeństwo jest właśnie jeszcze dostępne. Co bardzo ciekawe, w ofercie dostępne są jeszcze różne informatyki, które proponuje Akademia Górniczo-Hutnicza, w tym m.in. informatyka na Wydziale Informatyki. Tutaj szczególnie warto o tym pamiętać, że to jest jeden z najbardziej renomowanych kierunków związanych z informatyką w Polsce. Tutaj jeszcze wolne miejsca są dostępne, więc wszyscy ci, którzy w tym obszarze chcieliby się rozwijać i realizować, mają jeszcze na to szansę.
3: Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnia tura uzupełniająca, ona będzie trwała jeszcze tylko przez 6 dni. Rejestrować się będzie można do 13 września. Jeżeli chodzi o źródło wiedzy na temat tego, gdzie jeszcze ta rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona, to tutaj odesłałbym najlepiej do systemu irk.ui.edu.pl. Tam jak się wejdzie do odpowiedniej oferty i zaznaczy opcję tylko z trwającą turą, wtedy wyświetlą się wszystkie te studia, które jeszcze dodatkowe nabory prowadzą. Znajdzie się jeszcze coś niemalże w każdym obszarze. Pojedyncze studia z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, z nauk o zdrowiu, ale i studia społeczne czy humanistyczne. Także najlepiej sobie sięgnąć do tego systemu, zobaczyć, które studia prowadzą jeszcze rekrutację, no i wybrać, jeżeli nas coś tam zainteresuje.
4: Ta Duda, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. I takim pierwszym kierunkiem, który bym gorąco rekomendowała, to są nauki o rodzinie. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień. Powiem dlaczego. To jest taki kierunek, który jest mało popularny, dlatego że na samym początku, kiedy te kierunki zostały powołane, nawet w strukturach państwowych przez ministerstwo i były jeszcze standardy, nie pomyślano, żeby wskazać od razu przestrzeń, w którym absolwent może zostać zatrudniony. I myślę, że jest dzisiaj gdzieś w niektórych głowach taki stereotyp, co można po takich naukach o rodzinie robić. No bo to tak, nie pies, nie wydra. Gdzie to można pracować? Ministerstwo Pracy, znaczy w tej chwili Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bardzo fajnie pomyślało, żeby w listę zawodów pisać absolwenta nauk o rodzinie, głównie jeżeli chodzi o asystenta rodziny. Dlaczego ja mówię o tym kierunku? Dlatego, że to jest taki kierunek, który naprawdę absolwent zdobywa bardzo szerokie wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, ale też umiejętności organizowania wsparcia. I można dzisiaj naprawdę po tym kierunku pracować w różnego rodzaju instytucjach, nawet jeżeli wprost stanowiska nie mają opisanych umiejętności, czy przypisanych umiejętności, czy kompetencji. Wprost z listy zawodów.
1: Są też jeszcze wolne miejsca na kilku wydziałach w Politechnice Krakowskiej, między innymi na matematyce i na architekturze krajobrazu. Więcej informacji i listy dostępnych kierunków znajdą Państwo bezpośrednio na stronach internetowych uczelni.
0: Reklama. Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
5: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Zostawię Państwa z przebojami z nutą nostalgii i z Agatą Petelą, która po 18 Będzie dla Państwa miała wiele informacji i niespodzianek. Usłyszymy się ponownie jutro w magazynie Reporterów. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: prezes PKOL-u zostanie odwołany, komitet podał termin posiedzenia zarządu. Udaremniona kolejna próba sabotażu. W Rumunii zatrzymano Rosjanina. Będzie też zuchwała kradzież we Francji. Wynieśli obrazy z Muzeum Renoira. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PKOL ustalił datę posiedzenia zarządu. 14 września o 13.00 zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma zebrać się, by decydować o przyszłości komitetu. To najnowsze informacje, jakie przynosi nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który śledzi posiedzenie prezydium PKOL-u.
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, co postanowiono?
1: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie w związku z dwoma zarzutami, jakie usłyszał w sprawie dotyczącej giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
0: Prezydium zarządu PKOL-u zebrało się dziś pierwszy raz od momentu aresztowania Radosława Piesiewicza. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz Ukrainę. W okresie od lutego do lipca 2026 działał w celu przygotowania aktów sabotażu hybrydowego. W tym celu przez 4 lata identyfikował i monitorował kilka obiektów wojskowych. Znajdowały się one w Rumunii, zbierał o nich informacje wojskowe. Mówi rzeczniczka prokuratury Michela Melkoniana. Z kolei w Niemczech zatrzymano mężczyznę, który może stać za serią sabotaży na sieci energetyczne. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się nasza reporterka. Po tragicznym wypadku z końca sierpnia w piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z akcji dla Krakowa.
2: My apelowaliśmy o organizację ruchu, która zwęża jezdnię na tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło 2 progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczy tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
0: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami. Przypomnijmy, 22 sierpnia samochód wypadł z drogi i uderzył w małżeństwo z dzieckiem, a kobieta i mężczyzna zginęli na miejscu, a 8-miesięczny chłopiec trafił do szpitala.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonistów. 2 z dzieł pozostawili po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Na miejscu uruchomił się alarm. Jak relacjonuje burmistrz Cagnes-sur-Mer Brian Mazon, włamywacze musieli wtedy przyspieszyć ucieczkę. Interwencja Straży Miejskiej, syreny alarmowe, muzeum i policji skłoniły włamywaczy do pośpiechu, kradnąc jedynie 4 z 12 dzieł z kolekcji Muzeum Renoira. Uciekli pieszo przez ogrody i najwyraźniej stracili przy tym 2 skradzione prace. A do tej kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Jesienią 2025 skradziono ze słynnego muzeum klejnoty koronne. Choć sprawcy zostali ujęci, to kosztowności dotąd nie odnaleziono.
3: Plus.

0: Tutaj Susan Vega i tak muzycznie mówię Państwu dzień dobry. Agata Patela, zapraszam na Luz Plus.
1: Luz Plus.
0: 8 września to ponoć dzień dobrych wiadomości. No to lecimy z tymi pozytywnymi newsami związanymi z prezentami, które przygotowałam dziś dla Państwa. Będę mieć m.in. nowość od Lucyny Olejniczek, naszej krakowskiej pisarki. Mam dla Was książkę Księżniczka. Opowiem oczywiście o tym tytule. Będzie też do zdobycia Jak nie przeminęło z wiatrem, czyli książka o sekretach życia Margarety Mitchell. Absolutnie fenomenalny tytuł. A jeśli ktoś dawno, dawno nie był w teatrze, to z nami nadrobi zaległości, bo dziś kolejna szansa na zdobycie zaproszeń do teatru, na spektakl Teatru Capitol. Będą też propozycje, jak nie marnować czasu i jak aktywnie spędzać wolne popołudnia w Krakowie. Także zabierzemy Państwa na Noc Naukowców. To i znacznie więcej do 20:00. No to gramy i zaczynamy.

0: Mike Oldfield i Maggie Rail w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Kto kocha filmy Przeminęło z wiatrem, ten musi przeczytać nową książkę Jarosława Molendy. Jak nie przeminęło z wiatrem, czyli Sekrety życia Margaret Mitchell. Autorka jednej z najsłynniejszych powieści wszechczasów, która przyniosła jej światową sławę. Przeminęło z wiatrem. Swoją jedyną książkę pisała 10 lat przy wydatnym udziale drugiego męża Johna Marsha. Nie miała szczęścia do mężczyzn. Najpierw zakochała się w człowieku, którego tak naprawdę nie znała i którego prawdziwej natury, skrywanej przed światem, nie była świadoma. Jej pierwszym mężem został alkoholik i damski bokser. Była kobietą pełną sprzeczności, wampiryczną uwodzicielką i nienaganną damą z południa. Hojną filantropką i osobą, no, chorobliwie skąpą, wykłócającą się o każdego centa. Hipochondryczką, cierpiącą na tajemnicze dolegliwości, które wprawiały w zakłopotanie lekarzy. Oskarżoną o rasizm, antykomunistką i konserwatystką, pozującą na kobietę wyzwoloną. Za fasadą celebrytki kryła się zakompleksiona pisarka, która do końca nie wierzyła w siebie i swoje dzieło. A jej wszystkie sekrety Margaret Mitchell zdradza Jarosław Molenda w książce Jak nie przeminęło z wiatrem. Bardzo ciekawy tytuł do zdobycia już teraz, zatem kto chciałby zabrać się za tą lekturę. No to niech szybko do mnie napisze na luz plus małpa radio myślnik plus.

0: Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
1: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
3: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Reklama.
8: Lasia!

0: ma w Radio Plus. 18.30, pora zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Dodatkowe słupki zostaną zamontowane na ulicy Solnej w Krakowie, dowiedziała się reporterka Radia Plus. Po tragicznym wypadku, do którego doszło w tym rejonie pod koniec sierpnia, w ubiegły piątek miasto zmieniło organizację ruchu i zamontowało progi zwalniające. Problem w tym, że są zbyt krótkie, a kierowcy z łatwością mogą je ominąć. Przejeżdżają środkiem, więc to rozwiązanie nie zdaje egzaminu, a my postulowaliśmy o inne, mówi nam Dominik Kasperski z Akcji dla Krakowa.
2: Apelowaliśmy organizację ruchu, która zwęża jezdnię w tym miejscu, żeby nie szło jechać aż tak szybko. W tej chwili miasto zrobiło dwa progi zwalniające, które spora część kierowców omija środkiem, a 30 metrów dalej jezdnia dalej ma pasy ruchu po 3,5 metra, na których można jechać spokojnie 140, bo takie pasy ruchu są na autostradzie. Starczyło tam dodać rondo, przejście dla pieszych.
1: W przyszłym tygodniu urzędnicy zamierzają zamontować słupki pomiędzy progami, co według nich zmusi kierowców do jazdy zgodnie z przepisami.
3: Jest tam linia podwójna P4 i zgodnie z kodeksem ruchu drogowym nie można tam przejeżdżać. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki przejeżdżania. Planujemy wprowadzić tam dodatkowe słupki. Został w tym tygodniu zrobiony projekt. Czekamy na uzyskanie opinii zgodnie z procedurami. Wydaje mi się, że jeżeli wszystko się uda, to w przyszłym tygodniu powinny być zamontowane. Nie wykluczamy w przyszłości wprowadzania jakichś innych rozwiązań.
1: Mówi Michał Mikołajczyk, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Małopolska Tour już w najbliższy weekend w Nowym Targu. Podczas tego rowerowego weekendu przy Alei Tysiąclecia na uczestników będą czekać liczne atrakcje. Między innymi rowerowe show, czyli pokazy akrobacji, miasteczko ruchu oraz zakręcone rowery. O tym, jak można się zapisać na to wydarzenie, mówi Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
5: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery.
1: Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej małopolskatour.pl.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko przewraca kartki mszału, ale też rozdziela funkcje, przeprowadza próby, czuwa nad prawidłowym przebiegiem liturgii. Mowa o ceremoniarzu parafialnym. Archidiecezja krakowska szkoli nowych pomocników duszpasterzy. Trwają zapisy do szkoły ceremoniarza parafialnego.
6: Są wykłady z mszy świętej, z sakramentów, z roku liturgicznego, z przepisów liturgicznych, z ksiąg liturgicznych, z obsługi zakrystii, ze zbiórek ministranckich, a więc szerokie spektrum wiedzy, które jest potem potrzebne.
1: Mówił ksiądz Artur Czepiel, archidiecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Do szkoły mogą się zgłaszać chłopcy i mężczyźni, którzy ukończyli 8 klasę szkoły podstawowej, a nie skończyli 25 lat.
6: Ci, którzy kończą tą szkołę, no to dają zazwyczaj bardzo dobre świadectwo. Ja też rozmawiając z nimi mam taki feedback, że ta szkoła była potrzebna, że się dużo dowiedzieli. A przede wszystkim widzę, że wychodzą z tej szkoły z zapałem, że chcą się zaangażować.
1: A w sobotę w Bazylice Mariackiej biskup Robert Chrząszcz pobłogosławił do posługi 93 nowych ceremoniarzy parafialnych. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Wieczór pogodny i ciepły, w Krakowie na termometrach 25 stopni, w nocy 16. Jutro upalnie i dużo słońca.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma Ulipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.

0: Jak się masz, kochani? Happy end. Jeśli nóżka chodziła Państwu przy tym numerze, no to ja mam propozycję. I dla tej nóżki, i dla Państwa.
1: Plus. Plus.
0: Już najbliższą sobotę, czyli 12 września, na placu targowym przy ulicy Grzegórzeckiej odbędzie się międzypokoleniowa retro-potańcówka. A do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy krakowiani, od najmłodszych po seniorów. Na jeden wieczór targowisko na Grzegórzkach zmieni się w taki elegancki, przedwojenny plac zabawy, pełen jazzu, szyku i sąsiedzkiej energii. A czeka nas orkiestra na żywo, grająca największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego, Królowie Parkietu, czyli Foxtrot, Charleston oraz porywający energetyczny swing, międzypokoleniowy klimat. Zatem, drodzy Państwo, proszę, załóżcie swoje najładniejsze retro kreacje, poszukajcie pereł, kapeluszy, może jakieś szelki się znajdą w szafie, czy też pióra, które dodadzą później takiego wieczornego szyku i uroku. Spotkajmy się, aby wspólnie oddać się zabawie, a najlepsze stroje z epoki mogą liczyć na specjalne nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę między godziną 18 a godziną 22 na placu targowym przy ulicy Grzegórzeckiej 3. I co ważne, wstęp jest wolny. To propozycja dla wszystkich.
2: Reklama. Nie chcesz być sam?
3: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla ciebie katolickie wartości?
2: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
3: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64B.
2: Reklama.

Animal, Never Ending Story w Radio Plus. Plus. Ja teraz mam dla Państwa obiecane zaproszenia na spektakl Teatru Kapitol. I wcale nie trzeba jechać do Warszawy, żeby zobaczyć na scenie plejadę gwiazd, bo Olga Bończyk, Aleksandra Domańska, Dariusz Wieteska czy też Wojciech Majchrzak przyjadą do Krakowa, aby 25 września o godzinie 19 rozśmieszać Państwa w kinie Kijów. Tam będziecie mogli zobaczyć, o co biega. Jest to jedna z najzabawniejszych światowych farz autorstwa Filipa Kinga, pełna zaskakujących zwrotów akcji historia, która z minuty na minutę, choć wydaje się to już niemożliwe, staje się jeszcze śmieszniejsza. Do samego końca nie wiadomo, kto jeszcze pojawi się nagle w drzwiach lub niespodziewanie wyskoczy z szafy. No, salwy śmiechu gwarantowane. Dobra zabawa, oczywiście, że tak. Tylko teraz muszą Państwo zaglądać w swoje kalendarze. Czy 25 września, to jest piątek z tego, co sprawdzałam, o godzinie 19 jesteście free, jesteście wolni. Bo jeśli tak, no to piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl. Podwójne zaproszenia do wygrania już teraz. Trzeba mnie tylko przekonać, że chcieliby Państwo, ale to bardzo, bardzo wybrać się na ten spektakl. Spektakl O co biega 25 września w kinie Kijów. A to już Fool's Garden, Lemon Tree. Robimy głośniej i śpiewamy, bo ten refren każdy z nas zna.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
2: Próbował dostać się na teren jednostki wojskowej w Kielcach. Trwają poszukiwania mężczyzny. Będzie też wyścig o fotel prezydenta Krakowa w grze 8 kandydatów. Zbliża się Narodowy Dzień Sportu. Wielkie świętowanie w Warszawie. Jest 19, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chciał sforsować ogrodzenie i dostać się na teren jednostki wojskowej. Policja i żandarmeria wojskowa szukają mężczyzny, który próbował wtargnąć do jednostki na Kieleckiej Bukówce. Po tym jak zauważyła go służba dyżurna, uciekł.
3: Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania tego mężczyzny. W tej sprawie pozostajemy w stałym kontakcie i współpracujemy z żandarmerią wojskową. Z uwagi na trwające czynności na tym etapie nie przekazujemy bardziej szczegółowych informacji.
2: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Wszystko działo się dziś około 4 rano. Intruz próbował sforsować ogrodzenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pomocą drabiny oraz koca zarzuconego na drut kolczasty. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bochenczak, któremu zabrakło dokładnie 122 podpisów. Komisja zarejestrowała natomiast kandydatury Darii Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
4: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego, a później dalej jest odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej.
2: Odwołanie złożył już Marian Banaś, który decyzję komisji o odrzuceniu jego kandydatury nazwał skandaliczną.
5: Czekamy teraz na rozstrzygnięcie komisji, no i oczywiście będziemy dalej chcieć, aby to zweryfikować przy naszym udziale. Jeżeli będzie dalej podtrzymana decyzja komisji, to składamy odwołanie do sądu.
2: Zapowiada Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory prezydenta Krakowa 27 września, potem gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego. Siadł na motocykl po alkoholu, teraz może stracić immunitet. Policja zatrzymała zastępcę prokuratora rejonowego z Bydgoszczy. Śledczy chcą pociągnąć go za to do odpowiedzialności. Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Chodzi o Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Ze względu na funkcję zatrzymanego postępowanie nie będzie prowadzone w Bydgoszczy. Sprawę przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak ustaliłem, mężczyzna nadal jest zatrzymany. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie mu immunitetu. Chodzi o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna miał wracać ze zlotu motocyklistów.
2: Prokuratura Krajowa nie podaje na razie, ile alkoholu śledczy miał w organizmie.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Wielkie sportowe święto już 20 września. Zbliża się Narodowy Dzień Sportu. Na błoniach PGE Narodowego będzie można m.in. znaleźć swoją nową ulubioną dyscyplinę. To nie tylko okazja do aktywności i treningu, ale także do poznania ludzi, którzy ze sportem związani są na co dzień.
7: Na pikniku będziemy mogli spotkać wybitnych medalistów, sportowców, zawodników, być może ktoś spotka swojego idola.
2: Mówi Oliwia Kujawa z Fundacji Zwalcz Nudę. Początek Dnia Sportu o godzinie 11.
0: Luz Plus.
8: To przyjemne rytmy, to już Edyta Bartosiewicz, ostatni. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.

0: Neil Diamond w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: From wow to why to hasło jubileuszowej 20 już Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie, a w programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
2: Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Tegoroczna Małopolska Noc Naukowców jest dla nas wyjątkowa, ponieważ świętujemy 20. jubileuszową edycję tego wydarzenia. W Cogiteonie przygotowaliśmy naprawdę bardzo rozbudowany program. Właściwie cały budynek będzie tego wieczoru żył nauką, zaczynając od przestrzeni bawialni, Akademii Dzieci, przez laboratoria i wystawę stałą, aż po salę Cogito i przestrzeń przed budynkiem.
3: Ile instytucji weźmie udział w tej Małopolskiej Nocy Naukowców? Jak to będzie wyglądało? Bo wiem, że co roku tysiące uczestników przyjeżdża tutaj do Krakowa i zwiedza te małopolskie naukowe instytucje. No to jak planujecie, żeby to wyglądało w tym roku?
4: Oczywiście statystyki są bardzo ważne i zawsze się cieszymy, że mamy kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet i kilkuset, licząc tą skalę naszej działalności partnerów. Miłosz Horodyski, koordynator Art and Science. Przez te 20 lat udało się przełożyć język naukowy na sztukę, na spektakl, na eksperyment i na tym nam bardzo zależy, żeby ludzie przychodzili do nas przede wszystkim po to, żeby spotkać się z nauką, zadać sobie to pytanie na końcu why, tak, także dlaczego to się dzieje, ale na początku się zachwycić. Stąd to wow na początku. Co prawda nie każdy tą angielszczyzną jest zachwycony, ale dzisiaj w dobie social mediów wow, why to są takie słowa, które są, nazwijmy, takimi hukami, więc my też trochę tego huku musimy wokół Małopolskiej Nocy Naukowców zrobić, żeby dotrzeć z przekazem, a ten przekaz jest jeden prostszy. Naukę trzeba lubić, da się lubić i przede wszystkim można ją zrozumieć i dzięki temu w tym świecie się lepiej orientować.
3: No tego wow na pewno nie zabraknie na waszych wydarzeniach, bo na pewno plany macie bogate, to powiedzmy sobie, co szykujecie jako Cogiteon?
2: Bardzo zależało nam właśnie na przygotowaniu programu dla całych rodzin i dla różnych grup wiekowych. Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Jednym z jej punktów będzie właśnie spotkanie autorskie z Różą Hajkuś, które właśnie świetnie pokazuje dzieciom i rodzicom, że nauka może być fascynującą przygodą. Otwieramy również nasze laboratoria. Będzie można zajrzeć do nich wieczorową porą, zobaczyć miejsca, w których na co dzień prowadzimy zajęcia i eksperymenty i przede wszystkim samemu wejść w rolę odkrywcy. Przygotowaliśmy także specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej oraz pokaz naukowy przygotowany przez zespół Cogiteonu.
3: Będzie na przykład mapping.
2: Tak, będzie mapping, a takim początkiem tej aktywności na zewnątrz będzie koncert Kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się właśnie kosmiczny mapping, który przeniesie nas w świat sztuki, technologii, nauki i kultury.
3: Dziać się w Cogiteonie będzie, ale i nie tylko, bo też inne instytucje będą współpracowały w tworzeniu tej Małopolskiej Nocy Naukowców. Gdzie jeszcze będziemy mogli zaglądać tutaj na terenie Krakowa i nie tylko?
4: Sercem programu będzie doskonała niedoskonałość. Już rozszyfrowuję tą nazwę. To jest widowisko multimedialne, które łączy właśnie wystawę obrazów Dobiesława Gały.
2: Bardzo ważny wątek tegorocznego właśnie programu poświęcamy również kobietom w nauce. Przygotowaliśmy dwa panele dyskusyjne. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców odbędzie się również uroczysta jubileuszowa gala, na której zostaną uhonorowani, nagrodzeni uczestnicy konkursu, do którego bardzo serdecznie zachęcamy dzieci, aby wzięły udział, ponieważ jeszcze można nadsyłać zgłoszenia i bardzo serdecznie do tego zachęcamy. Takim zwieńczeniem tej naszej gali będzie również prezentacja fragmentu spektaklu Układ Scalony, który realizujemy przy współpracy z Teatrem Słowackiego, a premiera tego spektaklu nastąpi 9 października, na którą już też Państwa zapraszamy.
3: Małopolska Noc Naukowców, to powiedzmy sobie, kiedy ona się odbędzie, w jakich godzinach i co z biletami, czy trzeba rezerwować wcześniej jakieś miejsca, jeśli chce się Was odbyć. odwiedzić.
2: 25 września, startujemy już od godziny 15. Należy pamiętać, że trzeba dokonać rejestracji i pobrać bilety z naszej strony internetowej. Z racji tego, że jest duże zainteresowanie, bardzo serdecznie zapraszamy, żeby nie odkładać tej decyzji na ostatnią chwilę.
0: A te bezpłatne wejściówki oraz szczegółowy program będą do pobrania na stronie internetowej już od jutra. Na stronie internetowej nocnaukowców.małopolska.pl, a z organizatorami rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: wszystko się może zdarzyć. Janica Lipnicka i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Tereny dzisiejszej Nowej Huty z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus. Plus.
0: Tereny dzisiejszej Nowej Huty przez wieki były taką przestrzenią świadomego korzystania z darów na

0: i roślin użytkowych. Nauczył się też ich rozpoznawania, zbierania, suszenia, przechowywania. Będą mogli poznać techniki rozszczepiania roślin. Nauczą się też różnic między gatunkami, a także będą mogli poznać ich zastosowanie lecznicze, kulinarne i praktyczne. Zdobyta wiedza pomoże uczestnikom stworzyć takie własne zielniki inspirowane tradycją klasztorną. Warsztaty poprowadzi Gabriela Mazurek, a jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w tych warsztatach, no to sprawa jest bardzo prosta. Udział jest absolutnie bezpłatny, jedynie obowiązuje limit miejsc, zatem trzeba się pośpieszyć ze zgłaszaniem się, a można to zrobić drogą mailową, pisząc na adres info@muzeumkrakowa.pl, a te warsztaty, przypomnę, już w najbliższą sobotę.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: to przyjemne rytmy to oczywiście Phil Collins, You Can Hear Love. 19.30 w studiu już Dominika Baraniec. Czas zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Małżonkowie w służbie wychowania pod takim hasłem w tę niedzielę odbędzie się 34. pielgrzymka rodziny archidiecezji krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Kardynał Grzegorz Ryś zapowiedział, że po Eucharystii będzie czas na rozmowę o potrzebie podejmowania pieczy zastępczej. Ponad 250 dzieci rocznie w samym tylko Krakowie traci swój dom w wyniku różnych sytuacji życiowych.
2: To właśnie w tym związku z takim głębokim przekonaniem, że dziecko potrzebuje żyć i rozwijać się w dobrej rodzinie i że no, nie ma większego dramatu jak to, że żyje poza rodziną albo że żyje w rodzinie, której doznaje krzywdy, przemocy fizycznej, psychicznej. Ufamy, że Kościół jest tą przestrzenią i tym środowiskiem, które może proponować dzieciom w takich sytuacjach pomoc.
1: Kardynał zapowiedział współpracę z krakowskim MOPS-em, m.in. przez przekazanie do parafii na terenie archidiecezji krakowskiej informacji, jak zostać rodziną zastępczą. A pielgrzymka rodzin będzie też czasem wspólnej modlitwy za małżeństwa, dzieci i rodziców.
3: To przede wszystkim dobre wejście w nowy rok szkolny dla rodzin, dla małżeństw też. Taki moment, kiedy można przybyć do Matki Najświętszej z różnymi intencjami, sprawami.
1: Mówił ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej w Krakowie. Pielgrzymka rozpocznie się drogą krzyżową na kalwaryjskich dróżkach, po niej msza święta o godzinie 11.30.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: 440 projektów powalczy o głosy w tegorocznym budżecie obywatelskim. Mieszkańcy będą mogli dokonać wyboru już od najbliższego piątku. Aby głos był ważny, wystarczy wybrać jeden projekt ogólnomiejski i jeden dzielnicowy, a nie po trzy, tak jak to było do tej pory. To nie jedyne zmiany w zasadach głosowania.
5: Do rozdysponowania niebagatelna kwota 54 milionów. Głosowanie tradycyjnie w formie elektronicznej i oczywiście głosowanie stacjonarne, które w tym roku w ponad 100 punktach głosowanie i punkty do głosowania są obsługiwane tylko i wyłącznie przez urzędników.
1: Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. Projekty dotyczą m.in. zieleni, infrastruktury, sportu oraz kultury.
5: Od parków kieszonkowych, rewitalizacji przestrzeni zielonych i infrastruktura trochę drogowa i infrastruktura trochę sportowa. Mówimy o boiskach, mówimy o siłowniach na wolnym powietrzu. Dużo projektów miękkich w obszarze szeroko pojętej kultury, kina plenerowe, różnego rodzaju warsztaty.
1: Głosowanie potrwa od 11 do 28 września.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: To ostatnie dni, żeby załapać się na dzienne studia na najlepszych krakowskich uczelniach. Rekrutacja uzupełniająca się kończy, ale pojedyncze miejsca można znaleźć nawet na bardzo popularnych wydziałach.
6: Tak naprawdę na większości z nich są jeszcze dostępne miejsca. Oczywiście ta liczba wolnych miejsc waha się od kilku do kilkunastu i to też zależy od tego, jak bardzo popularny czy oblegany jest kierunek.
1: Mówiła nam Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.
1: Wieczór pogodny i ciepły, w Krakowie na termometrach 25 stopni, w nocy 16. Jutro upalnie i dużo słońca.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Karczma u Lipy, oferujący kuchnię staropolską i imprezy okolicznościowe. Jordanów, ulipy.com.pl.

0: After Time, Cyndi Lauper. To są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: A teraz mam dla Państwa kolejny prezent książkowy, tym razem od Lucyny Olejniczak, książkę Księżniczka. Lena, dorosła kobieta, mężatka i Lenka, dziewczynka, która dopiero rozpoczyna podróż przez życie. Ta sama osoba, ale pierwsza z bagażem doświadczeń tej drugiej. To ciężar, z którym po latach musi się zmierzyć księżniczka tatusia. W porządnym domu szanowanego inżyniera i budowniczego socjalistycznej Nowej Huty ze zamkniętymi drzwiami rozgrywa się dramat pozornie idealnej rodziny. Obserwowana oczami dziecka dodatkowo nabiera ostrości. Dorosła już Lena wraca do rodzinnego domu, aby stanąć z ojcem twarzą w twarz i przekonać się, czy wszystko można wybaczyć, czy szacunek i miłość wpisane w relację rodzicielską są silniejsze niż pamięć o krzywdzie. Ta historia wydarzyła się naprawdę, ta historia wydarzyła się autorce. Lucyna Olejniczak, księżniczka, do zdobycia już teraz luz.radio@plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem, tak jak tytuł, księżniczka, otrzyma tę książkę w prezencie.
1: Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: to są przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu opowiedzieć o takim kolorowym pikniku z okazji Dnia Niepodległości Meksyku. Już 13 września, czyli w niedzielę, nowy Klepasz zmieni się w miejsce pełne meksykańskich rytmów, tańca i dobrej zabawy. Organizatorzy zapowiadają spotkanie w prawdziwie meksykańskim stylu, a w programie przewidziany jest występ znanego i lubianego zespołu Mariachi Sombrero Negro. Zespół zaprezentuje się w takich dwóch mini koncertach, a ponadto w ramach pikniku odbędzie się rozbijanie piniaty, co cieszy zwłaszcza najmłodszych. Będzie też dyskoteka, malowanie twarzy kolorami Meksyku, pokazy filmów i teledysków o tematyce meksykańskiej, strefa relaksu, no i oczywiście potrawy oraz napoje kuchni meksykańskiej i polskiej. Będzie można degustować, testować i zajadać się pysznościami. Choćby dlatego warto wybrać się na ten piknik, żeby posmakować kuchni meksykańskiej, a taka szansa już w najbliższą niedzielę na nowym Kleparzu. Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck. Tym numerem mówię Państwu papa. Żegnam się i zapraszam na jutro od godziny 18. Pięknego wieczoru. Do jutra. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Sporty zimowe w środku lata? W Zakopanem? Czemu nie? Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. Aż 12 stref i 12 zimowych dyscyplin olimpijskich dla każdego. Curling, biatlon, skoki i biegi narciarskie. Bobslej, saneczkarstwo, łyżwiarstwo szybkie i wiele więcej. Przyjdź, spróbuj i baw się razem z nami. 12 i 13 września. Plac Niepodległości w Zakopanem. Wspólnie z Food Festiwalem. Główny partner Województwo Małopolskie. Miasto Zakopane. Organizator BBB Event.
0: Reklama.
2: Czy Piesiewicz straci stanowisko? W poniedziałek zebranie zarządu PKOL-u. Zlecił zabójstwo kilku osób. Służby zatrzymały mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Zwiększyła się liczba zwierząt w schroniskach. To przez wakacyjne wyjazdy. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W poniedziałek PKOL podejmie decyzję dotyczącą tego, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. Przed siedzibą komitetu cały czas jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: Tak jestem, dzień dobry.
2: Mateuszu, co uzgodniono?
3: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska, jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium. Obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z CBŚP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, który jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób. Między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
4: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony. Natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji, a także członka rodziny byłej żony, wobec którego zleceniodawca skonkretyzował dokładnie w jaki sposób miałoby dojść do spowodowania jego śmierci.
2: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki, Andrzej Poczobut, wrócił na Białoruś. Dziś rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonym w białoruskim więzieniu. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat, i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
2: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Po wakacjach 3-krotnie zwiększyła się liczba kotów w łódzkim schronisku dla zwierząt. Przepełnione są też boksy z psami. Powód? Zwierzęta przeszkadzają w planach wakacyjnych, dlatego w lipcu i sierpniu są niestety porzucane.
6: Zwierzęta często podrzucane są nocą pod bramę schroniska. Bywa jednak, że zawożone są na przykład do lasu.
7: Dużo zwierząt, które trafia do schroniska, są to zwierzęta porzucone. Takie, które tracą dom w wyniku nieprzemyślanych planów wakacyjnych.
6: Dobra informacja jest taka, że jednocześnie wzrasta liczba adopcji zwierząt, zauważa dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
7: Coraz częściej mówi się o tym, że jest to odpowiedzialna, mądra i przemyślana decyzja całej rodziny.
6: Na co dzień zwierzakami w przepełnionym łódzkim schronisku opiekuje się 100 wolontariuszy.
2: O czym informował Grzegorz Mnich.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak? Przyzwyczajeni, że jest wtorek, a nie czwartek i jest człowiek z bliska. Jeżeli nie, to spokojnie. Mamy jeszcze kilka dobrych miesięcy, żeby się do tego przyzwyczaić. Minęła 20, 8 minut temu. Małgorzata Świtała kłania się Państwu mówiąc dobry wieczór, bo tak to właśnie teraz będzie wyglądało we wtorki. Tydzień temu, kiedy się spotkaliśmy, zrealizowałam obietnicę złożoną Państwu jeszcze przed wakacyjną przerwą, a ta obietnica brzmiała tak. Jeżeli, a już wtedy mówiłam, że to jest tak mniej więcej 99,99%, prezydent podpisze nowelizację kodeksu karnego, która będzie penalizowała, tak się ładnie mówi, czyli karała patostreaming, no to pierwsza audycja będzie na ten temat. A że nowy rok szkolny jeszcze złożył się z zakazem telefonów komórkowych, a że jeszcze mieliśmy raport dotyczący tego, jak my wszyscy zachowujemy się w sieci, no to po prostu jedno z drugiego wynikało. Ale to nie jest tak, że skoro nowelizacja kodeksu karnego już weszła w życie, to my temat odpuszczamy. Nie dla patocelebrytów. Powtarzałam to wiele razy w trakcie poprzedniego sezonu i pewnie będę to powtarzać jeszcze tak długo, jak będzie to konieczne, bo jeszcze jest dużo do zrobienia. I to wszyscy na ten temat mówią. Zresztą mecenas Karolina Pilawska tydzień temu wspominała o tych jeszcze okienkach do zamknięcia, do zaryglowania. Są takie drzwi, które nie daj Boże, zostaną wykorzystane przez wszystkich tych, którzy na poniżaniu, na niszczeniu ludzkiej godności, na robieniu komuś krzywdy, chcieli tylko zarobić albo mieć lepszą oglądalność, a dzięki temu zarobić. Tak czy inaczej, wszystko to, co w sieci jest po prostu płynącym szambem, będzie piętnowane tak jak miesiące temu, lata temu. Tak i mam nadzieję, że przez najbliższe lata, a tych młodych, młodszych po prostu nauczymy rozróżniać dobrych od złego. Niby taka oczywista rzecz, a w sieci wcale to nie jest takie oczywiste, bo raporty bardzo jednoznacznie pokazują, że te dzieciaki, które wchodzą na przykład na TikToka, bardzo szybko są w objęciach algorytmów, nie potrafią odpowiedzieć na pytania ankieterów, czy to, co widziały, to jest dobre czy złe. Dlaczego tak dużo o tym cyklu nie dla patocelebrytów? Bo obok mnie siedzi ten, który zainicjował tę akcję. W Polsat News zaczęliśmy o tym mówić głośno, głośniej, najgłośniej i w efekcie skutecznie, bo do tej nowelizacji doszło. Gdyby gdzieś tam w głowie nie strzeliło Dawidowi Puchniarzowi, a może jednak pójdźmy w to, no to... No nie wiem, czy komuś by zarażało na ten dobry wieczór. Cześć, Dawidzie.
2: Dobry wieczór, Małgosiu, dobry wieczór Państwu. No myślę, że dalej byśmy tkwili w tym szambie, bo chyba takiego słowa trzeba użyć. Myślę, że nadal wiele osób by monetyzowało krzywdę, nadal wiele osób by na cierpieniu dzieci, osób chorych psychicznie czerpałoby korzyści majątkowe, bo to są kolosalne pieniądze. Bo trzeba jasno zwrócić uwagę, że kwestia patostreamingu to nie jest tylko kwestia samych filmików, to jest cały model biznesowy, który prężnie działa i to, że jakiś krok został poczyniony, to nie znaczy, że ta formuła tego patostreamingu się za chwilę nie zmieni, bo wiemy, jak szybko internet się adoptuje do nowych możliwości, ale fajnie płomiennie zapowiedziałaś tę naszą rozmowę i tak się poczułem, że taką zbroję założyć trzeba i ja też ze swojej strony obiecuję, że w pierwszym szeregu będę szedł i walczył o to, żeby to szambo z tego internetu wyczyścić, żeby ten internet w miarę oczyścić z tych treści. I tak, cieszę się bardzo, bo duża droga została zrobiona, razem zrobiliśmy, uważam, nieskromnie kawał dobrej roboty. Oczywiście dziennikarze nie piszą nowego prawa. My mogliśmy tylko patrzeć na ręce, motywować i uważam, że tą lekcję odrobiliśmy i to, co się wydarzyło przez te dwa lata, to jest gigantyczny ultramaraton nasz dziennikarski, jaki został wykonany, bo warto zauważyć, że pod koniec 2024, a początek 2025 roku patostream w ogóle nie miał definicji w polskim prawie. Politycy zastanawiali się, nawet często źle wymieniali przez przypadki słowo patostream. Nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Wiele razy próbowaliśmy zakładać takie chwyty na nich, żeby sprawdzić, czy odróżniają filmik, zwykły content, taki, dajmy na to, który nie wywołuje jakichś treści obrazoburczych, a pokazywaliśmy autorów, którzy są jakby z tej topowej czołówki patostreamerów i oni nie odróżniali. Znaczy lawirowali, gdzieś tam kombinowali, ale nie wiedzieli dokładnie, z czym to się je. zostało zrobione, uważam, mega dużo. No i cieszę się, że w ogóle 23 sierpnia to taki moment, w którym jakby nasza euforia sięgnęła zenitu i pojawiło się nowe prawo, które zaczęło obowiązywać. No i rzecz, która jeszcze bardziej cieszy, czyli kilka dni od momentu, kiedy nowe prawo się pojawiło, zaczęło funkcjonować, pierwsze zawiadomienie do prokuratury, sprawa Kononowicza.
1: Prokurator w Białymstoku będzie zajmować się tą sprawą, a my będziemy musieli bardzo, bardzo pilnie się temu przyglądać, bo wiadomo, że będą tacy, którzy będą próbowali zbić teraz majątek na obronie, bo pewnie i znajdą się tacy chętni, bo jak to bardzo, bardzo wszyscy prawnicy doskonale będą wiedzieli, dawno temu okuto pekunia nonolet, ale ja uważam, że jednak niektóre pieniądze śmierdzą i po prostu nie warto ich tykać. Natomiast to, co się wydarzyło w sprawie zmarłego Zbigniewa Kononowicza, ja zawsze mylę imiona.
2: Krzysztofa.
1: Tak. Widzisz? Zawsze. Po prostu jak sobie nie zapiszę imienia, swoje własne sobie zapisuję. To jest 50 na 50, że pomylę. Krzysztof Kononowicz. Pewnie pamiętają państwo, nasze pokolenie to na bank, ten sweterek tego mężczyznę, który był kreowany też w pewnym momencie na polityka. Gdzieś te frazy, które utknęły w takiej przestrzeni medialnej, publicznej, że no, nic nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Ale ten człowiek został nikczemnie wykorzystany przez ludzi, którzy pod takim płaszczykiem pomocy niby się opiekujemy, no ale traktowani okrutnie, podle. Och, tak wiele słów przychodzi do głowy, niektórych niestety na antenie nigdy nie użyję, ale tak to wyglądało, po prostu to było fatalne.
2: Tak, i co warto zauważyć, miesiąc po śmierci Krzysztofa Kononowicza pojawiła się sprawa, w sądzie została rozpatrywana i 9 miesięcy później sprawa została umorzona. Jakby nie znaleziono, sąd nie znalazł możliwości, narzędzi, żeby sprawę doprowadzić do końca. I oczywiście, korzystając teraz z nowych możliwości, ta sprawa wraca i to jest o tyle ciekawe, że już pomijając fakt, czy osoba znana medialnie, czy nie, to ta sprawa przede wszystkim pokaże, czy to prawo działa, czy zacznie działać, czy te przepisy, które zostały zapisane, będą funkcjonowały. Tak, bo oczywiście ktoś może zadać pytanie, ale halo, halo, przecież prawo nie działa wstecz. Tak, to prawda, ale treści z panem Krzysztofem Kononowiczem nadal są w internecie. One nadal funkcjonują, co więcej, ba. Mężczyzna, który odpowiada za konto, gdzie te filmiki nadal funkcjonują i są w obiegu, monetyzuje te treści. Czyli trzeba teraz odpowiedzieć na pytanie. Owszem, prawo nie działa wstecz, ale czy za monetyzowanie treści, za posiadanie i publikację tych treści można wykorzystać z narzędzi nowych, które daje prawo, czyli kodeks karny i ta ustawa, która się pojawiła, czy też nie? No to będzie na pewno, myślę, że my będziemy jako Polsat News i myślę inni, będziemy się temu przyglądać bacznie i nie będziemy na krok odstępować na pewno.
1: Bo to jest ten moment, kiedy jak ktokolwiek wyjmie stopę z tych drzwi, to się znowu ją zamknie i będzie się udawało, że nic takiego się nie stało. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, bo jest mnóstwo przestrzeni, które ciągle wylewają hejt, ale też fizyczny. To już nie jest hejt, to jest po prostu zwykłe bicie po to, żeby pokazać się innym, bo patocelebryta to jest nie tylko ten, kto gdzieś tam w trakcie patostreamu występuje, ale patocelebryci też walczą. Niektórzy nawet parlamentarzyści chcą być patocelebrytami i jest im całkiem z tego powodu, ja nie wiem, czy dobrze, ale Łukasz Mejza, znowu pomyliłam imię,
2: tak,
1: nie,
2: tak,
1: dobrze
2: tak.
1: Powiedziałam. On był dumny. On był dumny z tego, że on może się zgłosić do walki, bo przecież odda pieniądze na cele.
2: Na schronisko, tak, czy na chore dzieci. No, rozmawiałem wielokrotnie z Łukaszem Mejzą i to jest troszkę dziwna historia, dlatego że on zdaje sobie sprawę, czym jest patostreaming, czym są freakfighty i nie ukrywa, że stosunek ma do tego negatywny, ale kiedy pojawia się historia pod tytułem można to monetyzować, słowo klucz dzisiejszej naszej rozmowy, to nagle zapala się lampka, że może to nie jest takie złe, może zarobimy pieniądze, obijemy komuś buzię, ale damy te pieniądze na chore dzieci, to będzie okej. Okay. No jednak nie. Co czwarty nastolatek ma kontakt z patostreamem. 9 na 10 rodziców, to są dane NASK-u, o których wielokrotnie rozmawialiśmy, nie wiedzą, że te dzieci mają dostęp do tych treści. Mało tego, większość tych filmików to jest agresja, to jest bicie, poniżanie. Wielokrotnie robiliśmy takie historie, że nie wiem, ktoś w szkole pobił drugiego kolegę młodszego, rówieśnika, starszego.
1: Nagrał.
2: To wszystko bierze się z tego typu treści, które trafiają i co gorsze są, znowu to powtórzę, monetyzowane, bo ludzie czerpią z tego korzyści, to są wielkie pieniądze.
1: Dla nas rodziców też jest z tego badania bardzo ważna szkoła, bardzo ważna lekcja do odrobienia, bo kiedy zapytasz się tych samych nastolatków, które tymi treściami są karmione, a gdyby tak nie było dostępu do telefonu, albo nawet tak, ale co chcieliby zrobić w weekend, to dużo większy odsetek tych dzieciaków mówi, super by było, gdybyśmy mogli spędzić razem czas z rodziną. Ci sami dorośli zapytani o ten czas weekendowy, nie, pewnie chcieliby coś w telefonie albo może w grach. No, jak nie będziemy widzieli siebie nawzajem, to absolutnie nic z tego nie wyjdzie. Pierwszy krok postawiony, pierwsza pieczątka zrobiona. Teraz my musimy czekać na terminy.
2: Musimy czekać na terminy, będziemy śledzić, będziemy się przyglądać. To jest pierwsza sprawa, która medialnie nabrała już rozpędu, ale takich spraw jest kilka. Cały czas kwestia Pandora Gate i pana Stu, który przedłużony miał areszt na dniach i kolejne miesiące spędzi w areszcie. To jest sprawa Kawiaka, która również będzie rozpatrywana w najbliższym miesiącu i myślę, że te sprawy będą narastały, znaczy zgłoszeń będzie coraz więcej. Jak zgłosić, to jest istotne. Są trzy możliwości. Można to zrobić bardzo prosto. Przez stronę dyżur.net.pl, tam te treści można bardzo szybko, podsyłając linka, zgłosić. Można to zrobić za pośrednictwem Bezpieczny Internet w M-Obywatelu, albo można zwyczajnie przejść się na komendę policji najbliższą i zgłosić taki internetowy proceder. Możliwości są. No i wszystko w rękach sędziów. Mam nadzieję, że będą rozpatrywać te sprawy tak, żeby nie było potem wątpliwości, żebyśmy nie musieli utyskiwać tutaj przy kolejnym naszym spotkaniu.
1: Ale umówmy się, że jeżeli tak będzie, to się spotkamy i będziemy utyskiwać.
2: Jestem w gotowości, Małgosiu.
1: Dawid Puchnierz, bardzo dziękuję za ten czas i za ten pomysł, bo po prostu byśmy tego nie zrobili.
2: Dzięki. Ja dziękuję za pomoc i support.
1: Damy radę razem, drodzy państwo. Po przerwie też. Za chwilę wracamy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o mnie nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolację u babci,
6: dobra,
5: gdy babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak przekonanie do tego, żeby walczyć z tym patostreamingiem, walczyć z tym, co dzieje się na przykład w pokoju obok, na przykład teraz, 20:23, a państwo co robią? Jeżeli w samochodzie, no to pewnie widać, kto na miejscu pasażera, kto z tyłu i czy ten, kto siedzi z tyłu, to już ma tak intensywnie niebieskie oczy od tego światła telefonu komórkowego, że może na przykład warto zagrać w jakąś grę w samochodzie, można spróbować wymienić komunikaty. Ja wiem, brzmi jak z poprzedniej epoki, ale może warto tę poprzednią epokę wspominać w tych najlepszych momentach i czasach, kiedy dziecko było pilotem do telewizora, a kanały były tylko dwa. I wtedy problemy były zupełnie inne. Tak czy inaczej, będę uparcie do tego tematu wracać, a jeżeli tylko gdzieś tam w wymiarze sprawiedliwości jakiś sukces z tego powodu się pojawi, to mogą być państwo pewni, że my o nim powiemy. Zatem z jednej strony mamy pracę domową, być może pogadać z kimś obok, być może po prostu najzwyczajniej w świecie zapytać, co słychać, a może coś dobrego, a może coś złego. Nie tylko to klasyczne, jak było w szkole, dobrze. Koniec tematu. Nie róbmy tego. Jak było w szkole, dobrze, albo co się pani dzieje, źle się czuję. To u lekarza też by się kiepsko skończyło, ale są takie choroby i takie momenty i wątpliwości, że człowiek chodzi do jednego lekarza, drugiego, trzeciego, dziesiątego i myśli sobie, coś jest nie tak. I nie mówię o problemach wieku przejrzałego, tylko mówię o tych, którymi po prostu chcemy się opiekować jak najbardziej. Mówię o dzieciach. Gdyby państwo dostrzegali, że coś jest nie w porządku, to pewnie stanęliby na głowie, żeby dowiedzieć się, co jest to nie w porządku. Bo jeżeli mam dobrą diagnozę, to jestem w stanie pomóc. A co jeżeli nie mam dobrej diagnozy? No to przez tych kilka lat naszych spotkań nieraz spotkali się państwo z rodzicami, którzy stawali się lekarzami. Nie mówię, że zdobywanie uprawnienia, tytuły doktorów nauk medycznych, ale tak długo poznawali literaturę, tak długo wczytywali się we wszystkie głosy na świecie, że w którymś momencie naprawdę wiedzieli więcej niż lekarze, a dzięki swojemu uporowi pomagali tym, którzy są od nich w 100% zależni. O dzieciach będziemy mówić i o takich tatach, jak siedzą obok mnie. Marcin Bielawski, tato.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry Cześć. Wieczór. Ty się uparłeś.
2: Tak. Ja się uparłem i trwało to 5 lat, zanim dotarliśmy do tej słusznej diagnozy, którą sami postawiliśmy.
1: Co było taką rzeczą, która zwróciła waszą uwagę?
2: Wiesz co, u nas akurat było troszeczkę nietypowo, ponieważ ja już trzeciego dnia po narodzinach syna widziałem, że już jest coś nie tak.
1: Co to było?
2: W zasadzie opinie rodziny. Dziwne, prawda? Mianowicie moja żona ma w rodzinie chorego chłopca i jak urodził się nasz synek, no to oczywiście pierwsze, co robisz, to wysyła się zdjęcia wszystkim w rodzinie. I pierwsze komunikaty ze strony rodziny właśnie mojej żony były takie, że jak jest on podobny

0: do swojego kuzyna. Mhm. A jak ja pierwszy raz zobaczyłem kilka lat wcześniej jego kuzyna, to ja od razu wiedziałem, że coś jest nie tak. Więc na hasło, że on jest podobny do kuzyna, to już mi się zapaliła czerwona lampka, a potem wskazywało na to między innymi to, że jakby wszystkie kroki milowe przy tej chorobie są opóźnione. Mhm. Raczkowanie, mówienie, chodzenie, absolutnie każdy krok milowy jest opóźniony.
1: Ale już na tym etapie raczkowania, chodzenia, coś próbowaliście znaleźć, odpowiedzieć sobie na jakieś pytanie, czy raczej słyszeliście od lekarzy, no, jeszcze można poczekać, to jeszcze nie ten czas.
0: Od lekarzy cały czas słyszeliśmy takie właśnie komunikaty, a my cały czas drążyliśmy, cały czas szukaliśmy informacji, co to może być, no bo już jakby w mojej głowie no, podejrzane, że w rodzinie pojawiają się pojawia się dwóch chłopców o jakby podobnych objawach. Mhm. No to to powinno dać do myślenia i dlatego cały czas drążyliśmy, spotykaliśmy się z przeróżnymi lekarzami, robiliśmy rezonans magnetyczny główki i wszystko, co tylko przychodziło nam do głowy. Po prostu staraliśmy się robić absolutnie wszystko.
1: No walnięci rodzice, no wymyślili sobie i będą chodzili teraz z tym dzieckiem.
0: Tak, wymyślili
1: lekarza,
0: sobie chorobę. Nie, znaczy w ogóle jakby rodzice tych dzieci, takich dzieci jak nasz Jeremiasz, to właśnie bardzo często słyszą, że pani poczeka, że to się ułoży, że tak ma być, każdy ma swoje tempo i tak dalej, i tak dalej. A to jest duży błąd, ponieważ wiedza na temat tej choroby jest o tyle istotna, i niestety niezbyt przyjemna. Jeżeli będą się państwo starać o następne dziecko, to jest 50/50, że ona będzie miała to samo. Mhm. Czyli jest ogromne ryzyko, że niestety...
1: Bo jest to choroba genetyczna, tak. Zespół łamliwego chromozomu X.
0: Ja tak.
1: Pierwszy raz przeczytałam to u ciebie na Facebooku.
0: Tak. Znaczy, i myślę, że co warto powiedzieć, kogo to powinno zainteresować, jak państwo nas słuchają, jeżeli w rodzinie albo wśród znajomych macie państwo osoby, dzieci, które mają autyzm. Moja hipoteza jest taka, że w Polsce spora część dzieci, osób dorosłych, które mają zdiagnozowany autyzm, tak naprawdę ma zespół łamliwego chromosomu X.
1: Czym to się różni?
0: No właśnie, różni się niewiele, jeśli chodzi jakby o objawy. Ale ważna kwestia to to, że wystarczy zrobić badania genetyczne i mamy wtedy po prostu napisane, co temu dziecku dolega, że to jest zespół łamliwego chromosomu X. Druga rzecz, o której już wspomniałem, to jest niestety bardzo zła wiadomość dla rodziców, że no niestety wiąże się to ze sporym ryzykiem, jeżeli będziecie się starać o kolejne dziecko, no że jest 50/50, że to dziecko też będzie miało tą chorobę. Kolejna rzecz to taka, że wtedy powinni sobie zrobić badania genetyczne wszyscy
1: w rodzinie.
0: W rodzinie. Bo okay. Z czym to się wiąże? Że na przykład akurat to dotyczy mojej żony, więc tak naprawdę w jej rodzinie powinni sobie właśnie wszyscy zrobić badania genetyczne, te pokolenie, którego to dotyczy, czyli rówieśnicy mojej żony, ponieważ ta choroba wiąże się też z tym, że ona tak naprawdę przez wiele pokoleń może być niewidoczna.
1: Uśpiona.
0: Że ten chromosom X, jak w dużym uproszczeniu, bo się mówi, że to jest też kruchy chromosom X, że on jest uszkadzany z każdego pokolenia na pokolenie i to jest niewidoczne, aż przychodzi taki moment, że już on jest na tyle uszkodzony, że teraz to już niestety
1: daje objawy.
0: Takie będą objawy. Czyli oprócz tego, oprócz tych kroków milowych, to się wiąże też z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu minimalnym, albo też może być i zaawansowana. Od czego to zależy? Nie to wiem. Jest na przykład rzecz, którą ja mam teraz na tapecie, ponieważ naszym synem zachwycają się ludzie na całym świecie. Rodzice, dzieci z tą chorobą, ponieważ zdumiewa ich to, jak Jeremiasz funkcjonuje.
1: Jakie postępy zrobił, ale tak. Od momentu, w którym wiedzieliście, jaka jest diagnoza, bo...
0: Nie. My już jakby od samego początku jakby reagowaliśmy na objawy. Mhm. więc jeszcze jak nie miał jednego roku, no to już uczęszczał na rehabilitację. I później było mnóstwo osób, rehabilitantów, którzy się nim zajmowali, bo na przykład od pasa w dół niskie napięcie mięśniowe, a od pasa w górę wzmożone napięcie. Czy też kwestie związane z mową, a na przykład jak jest dziecko, które opóźnione jest w temacie mowy, to na przykład wiąże się z tym zazwyczaj, że dajmy na to w przedszkolu, przez innych jest to odbierane na przykład jako agresja, a to tak naprawdę jest reakcja na to, że dziecko nie potrafi mówić.
1: A chce.
0: I chce i nie potrafi w inny sposób wyartykułować, to na przykład odpycha, jeżeli ktoś za blisko do niego podejdzie, bo nie potrafi tego powiedzieć. A przez jakby otoczenie to jest odbierane na przykład jako agresywne dziecko.
1: No to brak zrozumienia. W którym momencie albo po którym badaniu, dopiero po tym badaniu DNA, czy już gdzieś czytając źródła byłeś pewny,
0: znaczy,
1: że to jest...
0: Zdiagnozowałem go trochę wcześniej, ale miał wtedy 5 lat już. To była taka sytuacja, że czasami masz pewne rzeczy przed nosem i po prostu nie widzisz tego.
1: Ale ciągnij pod latarnią.
0: Tak. Po raz kolejny zmieniła się pani doktor w naszej przychodni, no i żona musiała jakby opowiedzieć po raz kolejny o całej chorobie, no i usłyszała pytanie, a czy zrobiliście badania genetyczne? I jak żona przyszła i powiedziała mi o tym, to ja do tych fraz, które wcześniej wpisywałem w wyszukiwarkę, dopisałem choroba genetyczna.
1: Od razu
0: się pojawiło i się strasznie zdenerwowałem, bo w drugim zdaniu widniał taki komunikat. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności intelektualnych wśród chłopców. Ja sobie mówię, jak to jest możliwe,
1: że
0: to jest jedna z najczęstszych przyczyn, a ja przez 5 lat, uwaga, wcześniej nie spotkałem żadnego lekarza, który by to zasugerował. I uwaga, przez następne 4 lata po tym, jak już się dowiedziałem o tym, nadal nie spotkałem lekarza, który słyszałby o tej chorobie.
1: Nie ma w Polsce specjalistów, znaczy nie ma specjalistów, to może nawet duże słowo.
0: Teraz już powolutku to się zmienia, ponieważ ja edukuję wszystkich. Edukuję lekarzy, edukuję nauczycieli, że od czasu do czasu mam do czynienia z politykami, czyli z Ministerstwa Zdrowia, edukuję. Mam do czynienia z osobami, które należą do Komisji Zdrowia, edukuję. Każdego, kogo napotykam, rozmawiam właśnie o tej chorobie i opowiadam, że tak naprawdę to powinna być powszechna już wiedza. Jeśli jest to jedna z najczęstszych przyczyn, no to dziwna sytuacja.
1: Na ile ta diagnoza może w ogóle zmienić sposób podejścia do dziecka? Bo co innego jest leczyć, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo autyzm to nie jest rzecz, którą można wyleczyć. W tej chwili to spektrum autyzmu, bo tego jest znacznie więcej, tak? Ale gdzieś tam pomóc lepiej funkcjonować w społeczeństwie.
0: Też, ale dla mnie co to była za najcenniejsza wiedza, że ja wiem, z czym prawdopodobnie będziemy się borykać za 10, 20 i 30 lat.
1: To jest na tyle powszechnie znane na świecie, znaczy jest na tyle opracowań dużo, tak, że w tej chwili dorośli tak są już przebadani.
0: Tak.
1: Okej, okay, a z czym będziecie się borykać?
0: Znaczy, ja upatruję największe zagrożenie w niebezpieczeństwie, w tym, że mogą się pojawić stany depresyjne. I ja tu już akurat zaczynam rozumieć, dlaczego tak może być. Jakby to nie musi dotyczyć jakby tylko tej choroby, ale osób, które mają na przykład niewielką niepełnosprawność intelektualną. Czyli to są osoby świadome swojej choroby, swoich ograniczeń, no i świadome tego, że pewnych rzeczy nie będą mogły robić, albo na przykład nie spotkają tej drugiej osoby. Nie będą mogły na przykład zbudować...
1: rodziny. To musi być frustrujące, jeżeli ten młody organizm będzie widział swoje ograniczenia z roku na rok coraz bardziej, będzie coraz bardziej tego świadomy. Ale nie jesteście sami teraz. kontaktujesz się też z rodzinami, jeździsz, rozmawiasz z nimi, to pomaga bycie w takiej społeczności?
0: I tak i nie.
1: No to pauza. I tak i nie. Co jest i tak, a co jest i nie? Za chwilę.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I tak i nie. Najlepiej oczywiście tak zostawić wszystkich przed przerwą. No i co to znaczy? I tak i nie. 20:41. Jeszcze wydłużę ten czas. Jest wtorek i to jest Człowiek z bliska i to nie jest żadna pomyłka. Po wakacjach teraz jesteśmy we wtorki. Marcin Bielawski opowiada o tym, co oznacza wiedzieć, że nie jest się jedynym, że jest więcej dzieciaków, więcej rodziców, którzy wspólnie tworzą przestrzeń dla dzieci z zespołem kruchego albo łamliwego chromosomu X. To co to jest, to i tak i nie.
2: Gdyby państwo chcieli mi przypisać złe intencje, no to teraz będzie można, po tym co powiem...
1: Spokojnie.
2: Tak, będzie można to tak zinterpretować. Ale zrobię takie podprowadzenie, że nasz syn, on kopiuje otoczenie. Kopiuje emocje, kopiuje zachowanie otoczenia. Więc staramy się, to jest bardzo trudne, żeby Jeremiasz miał do czynienia z jak największą grupą osób zdrowych. Aby to od nich czerpał jak wzorce. I jak to się udaje z dorosłymi, czyli Jeremiasz ma kontakt z dorosłymi, to jest fantastyczna sprawa. I tutaj ze strony dorosłych reakcje są fantastyczne, fantastyczne. Tak problem jest z rówieśnikami zdrowymi, że niestety najczęściej ignorują, a przez to, że Jeremiaszek jest bardzo emocjonalny i on uwielbia ludzi. Czy to, że czuje, to on w ogóle ma...
1: Nadczucie.
2: Tak. I o tym ja już to zaobserwowałem, a teraz w ostatnią sobotę na to mam kolejny dowód. Że niektórzy mogą twierdzić, że jestem foliarzem. Tak. Ale nasz syn bardzo wyczuwa twój stan psychofizyczny. I to się teraz... Przekonałem o tym, jadąc z kolegą. Zabraliśmy, bo jeździmy na imprezy motoryzacyjne i nagrywamy razem rolki, wywiady. Mhm. Jeremiasz w zasadzie inicjuje te rozmowy z nieznanymi osobami. On podchodzi do nich, on ich zagaduje, że chcielibyśmy nagrać. I później ja wchodzę do akcji. No i zabraliśmy też kolegę, który ma białaczkę i pokonał z nami teraz trasę do Krakowa i z powrotem. I w drodze powrotnej ten kolega mówi do mnie, wiesz co, za każdym razem, a Jeremiasz siedział z tyłu, on z przodu, nie widzieli się w czasie jazdy, a kolega mówi, że za każdym razem, kiedy on się gorzej poczuł, to od razu Jeremiasz go pytał, czy wszystko ok, czy dobrze się czujesz. Ja już to kiedyś zaobserwowałem u niego, a koledze nie mówiłem o tych spostrzeżeniach, więc jakby on teraz mi dał kolejny dowód na to, że tak jest taki bardzo emocjonalny, bardzo empatyczny. I dlatego jakby to otoczenie jest bardzo ważne, czy nam zależy na tym, żeby on z jak największą liczbą osób, rówieśników zdrowych miał do czynienia.
1: Był taki moment, kiedy niepełnosprawnych nie było. Byli niewidzialni.
2: Tak, byli pochowani w domach.
1: Tak, nie wychodzili na zewnątrz. Potem gdzieś to powoli zaczęło się zmieniać i ja pamiętam, a kilkadziesiąt lat już pracuję w mediach, że też robiłam takie audycje z osobami na przykład na wózku, z osobami niewidomymi, z osobami, które mają świadomość swoich ograniczeń, o tym, jak je traktować. Bo moje pokolenie nie miało zielonego pojęcia. Nie patrz się w tamtą stronę. Więc człowiek się łapie na tym, że nie patrzy się, ale celowo się nie patrzy. I to jest od razu dostrzegane. Ten brak edukacji przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jeżeli my nie będziemy mówić, nazywać, pokazywać, to tego po prostu nie będzie. To ci rówieśnicy nie będą potrafili podchodzić do ani do Jeremiasza, ani do żadnego innego dziecka, które jest chore.
2: Czy to prawda? Ale właśnie wśród naszych rówieśników nie ma tego problemu. Dorośli fantastycznie, coraz lepiej, są coraz bardziej wyrozumiali, że to jest naprawdę fantastyczne reakcje.
1: Tylko musimy jeszcze przekazać kolejnym pokoleniom.
2: Tylko jest problem z przekazaniem tej wiedzy, tej umiejętności młodszemu pokoleniu i też często się na przykład poklepuje rodziców dzieci chorych, a czasami się mówi też, że a jak będziesz potrzebowała pomocy, to się odezwij i tak dalej. Ci rodzice się nie odezwą. A chodzi o to, jeżeli państwo słuchają, jeżeli macie wśród, na przykład w rodzinie, albo wśród znajomych rodziców dzieci niepełnosprawnych, to odezwijcie się do nich i spróbujcie się z nimi spotkać. I też wcześniej warto zapytać, słuchaj, na co mamy zwracać uwagę? Albo na co nie mamy zwracać uwagi? Co mamy powiedzieć naszym dzieciom, żeby jak się zachowywali, czy jak reagowali na pewne zachowania dzieci? Proszę mi wierzyć, że to będzie największa niespodzianka i największa nagroda dla tych rodziców dzieci niepełnosprawnych, że ktoś będzie chciał się z nimi spotkać i poprzebywać z ich dzieckiem.
1: Izolacja to jest rzecz, która jest z jednej strony pokusą, ale z drugiej strony potężnym wyzwaniem.
2: Czy tutaj wszystko jest tak naprawdę wyzwaniem? Nie? To każdy etap, cały czas się głowimy, co zrobić lepiej, czego jeszcze spróbować, czy akurat dana szkoła jest okej.
1: Szkoła, zatrzymam się przy tym, bo jeżeli jest po drugiej stronie radioodbiornika, w samochodzie, w pracy, w domu, ktoś, kto mówi, szkoła, to jest ta rzecz, która na pewno pomoże zintegrować wszystkich i sprawnych, i tych, którzy potrzebują troszeczkę wsparcia, to proszę, żeby teraz podniósł rękę do góry. Nie widzę. Mamy problem z edukacją na wielu różnych poziomach. Ja już nie mówię o zawartości programowej, ja nie mówię o podręcznikach, ja nie mówię o relacji uczeń-nauczyciel, chociaż tutaj jest też mnóstwo do zrobienia. Ale mówię o szkole jako społeczności. To też jest nawiązanie do tego tematu na samym początku. Nasze dzieciaki zamknięte w telefonach i w tym świecie, w którym można przerobić każdego w zdjęciu i zrobić z niego idiotę. I jeszcze cała szkoła będzie się z tego cieszyć. No. Jak stworzyć świat dla Jeremiasza w takiej szkole?
2: No to jest strasznie trudne pytanie. Próbowaliśmy wszelkich form, od edukacji publicznej poprzez prywatną. Nawet doszło do takiej sytuacji, gdzie mówimy o dziecku z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Gdzie w jednej szkole powiedziano, że jest za bardzo niepełnosprawny, więc go nie przyjmą. W drugiej, że jest za mało niepełnosprawny, więc go nie przyjmą. I tak przyszedł wrzesień i nie mieliśmy szkoły. Więc to był kolejny etap, kiedy ja się zdenerwowałem i zainicjowałem powstanie szkoły, takiej malutkiej, bo w sumie finalnie 3 chłopców do niej uczęszczało. I przez 2 lata była ta szkółka prowadzona. To też nie było idealne. Znaczy, bo ja nie przypuszczam, że jest w ogóle jakaś szkoła idealna dla jakiegokolwiek dziecka. Ale teraz Jeremiasz chodzi do szkoły specjalnej, a jeszcze po drodze była szkoła demokratyczna, gdzie to też daje do myślenia, że w szkole demokratycznej Jeremiasz nie czuł się dobrze. Że
1: nie o zasad?
2: Nie. Chodzi o to, że właśnie był ignorowany przez inne dzieci. A teraz chodzi do szkoły specjalnej, którą uwielbia. Uwielbia tam chodzić. Uwielbia swoich kolegów z klasy. I to jest miejsce, w którym on, to jest pierwsze miejsce, w którym on się poczuł akceptowany.
1: Jak odpoczywacie? Nie, Jeremiasz. Ty i twoja
2: Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. A jeszcze ciekawostkę powiem, bo teraz, jak zawsze o tym opowiadam, to mam gęsią skórkę i możesz potwierdzić. Przypominam państwu, że przez 5 lat sam próbowałem zdiagnozować Jeremiasza i żaden lekarz jakby nie znał tej choroby i później przez następne 4 lata też nie spotkałem żadnego lekarza. Teraz uwaga. I to nie będzie koloryzowane. Naprawdę. 3 dnia w szkole specjalnej, gdzie głównie tam są dzieci z zespołem Downa. Przychodzi do mnie wychowawczyni Jeremiasza i mówi, a wie pan, co mi powiedziały te dzieci moje? One powiedziały tak, a wie pani co? A a Jeremiasz to ma Fraiksa, prawda? Czyli zespół omliwego chromosomu X, bo to tak w skrócie. Zdębiałem. I teraz uwaga. Gdyby nie ja w 5 roku życia, to żaden lekarz, tylko dzieci z zespołem Downa w szkole specjalnej zdiagnozowałyby jako pierwsi naszego syna.
1: O Boże, teraz jest ten moment, kiedy prowadząca nabiera oddech jak karp wyjęty z wody. Powiedział ją od Jeremiasz, czy po prostu...
2: Nie, bo miały kolegę i powiedziały, że Jeremiasz nawet chodzi tak samo.
1: Chodzi ze względu na
2: znaczy,
1: napięcie
2: ja, mięśniowe. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę, żeby Jeremiasz chodził w jakiś specyficzny sposób, no, ale one to zauważyły i one bezbłędnie 3 dnia w szkole, po 3 dniach, kiedy go zobaczyły, go skutecznie zdiagnozowały.
1: Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. To jest to postrzeganie i dostrzeganie świata bez tych wszystkich filtrów, które mamy my, dorośli, też nabierają dzieci. Tego nie wolno, tak trzeba robić, to wypada, to nie, trzeba mieć taką metkę na sobie albo takiej nie. Ja też nie chcę generalizować, ale wszystkie dzieci z zespołem Downa, które ja spotkałam, to jest chodząca miłość.
2: Tak, tak, tak.
1: To jest po prostu... Przez to, przez te emocje na skórze nawet, one też widzą i patrzą inaczej. Mhm. Patrzą głębiej i być może dlatego zauważyły. Czego się boicie najbardziej?
2: Ja nie jestem strachliwy.
1: Twardy gość.
2: Też nie twardy, ale nie jestem strachliwy. Jakby idzie wszystko w dobrym kierunku. Jeremiasz jest bardzo pogodnym chłopcem, gdzie, wiadomo, każdy rodzic powinien powiedzieć o swoim dziecku, że jest najfajniejsze na świecie.
1: Powinien czuć, że jest najfajniejsze na świecie.
2: Dokładnie. A ja też uważam Jeremiasza jako świetnego kompana. I jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że jakby wszystko się będzie tak ładnie układać, że nie będzie co jakoś tam się bać jakiejś przyszłości. A może jeszcze w kontrze podam coś do tego, co powiedziałaś, bo wielu teraz mówi się o tym, że właśnie te telefony to jest samo zło i dla dzieci powinno się ograniczać. A ja rehabilituję syna za pomocą telefonu.
1: Jak?
2: Razem nagrywamy filmy. I on dzięki temu coraz ładniej mówi. Coraz lepiej buduje zdania. Poprawia mu się pamięć, bo ja mówię mu, co masz zaraz, Jeremiaszu, powiedzieć. I to też mu wychodzi coraz lepiej. Coraz lepiej się czuje przed kamerą. I ja wykorzystuję telefon do rehabilitacji naszego syna. I to przynosi efekty, bo jakby dzieci ciągną telefony.
1: Ja nie mówię, że to jest samo zło, bo nasze dzieci i każde następne pokolenie w tej technologii będzie musiało żyć, funkcjonować dużo bardziej nawet niż my w tej chwili. Ile się zmieniło za czasów naszego życia? Od tego telewizora, gdzie trzeba było przełączyć się z jednego kanału na drugi, podchodząc do telewizora i pstrykając po prostu, do telewizorów w telefonach w takim formacie, że nie potrzeba już tego dużego kinoskopu z tyłu i dodatkowej szafki na telewizor. To jest rzecz, w której wyrastamy, która będzie nam towarzyszyć, tylko której trzeba umieć używać.
2: Tak.
1: A wy umiecie.
2: My umiemy. My umiemy i to właśnie przynosi naprawdę fantastyczne efekty. I też może co było ważne, ja go do tego też nie zmuszałem. Chociaż były próby na początku, że Jeremiasz, to może nagrywamy, i na początku on sobie zdjęcia nie pozwolił zrobić. Ale jak zaczął jeździć ze mną na imprezy motoryzacyjne, gdzie właśnie widział, jak ja nagrywam, ja mu w pewnym momencie powiedziałem, dobra Jeremiasz, to ja jeszcze idę z tamtą dwójką nagrać i jedziemy dalej. A on mnie odepchnął i powiedział, nie, teraz ja. Wziął mikrofon
1: przykład,
2: i podszedł.
1: Przykład.
2: Tak, bo... Znaczy, to jest to tak banalne, co zaraz powiem, że dzieci po prostu nas naśladują i naprawdę nie trzeba niczego bardziej odkrywczego, nie trzeba AI-a. Po prostu rzecz najbardziej banalna, że twoje dziecko po prostu cię obserwuje i cię naśladuje.
1: proszę pamiętać o tym, jeżeli być może za moment pójdą Państwo poczytać razem wieczorową porą, albo po prostu usiąść z książką, bo to też będzie przyczynek do tego, żeby gdzieś tam jakaś mała kalka już zaczęła się rysować. Oczywiście mówię do tych, którzy wiedzą, co to jest kalka, bo znowu wrócę do tego, że świat pobiegł już zupełnie inną stronę. Marcin Bielawski, pozdrów Jeremiasza.
2: No właśnie, a czy mogę sobie pozwolić na bardzo coś dziwnego? I proszę Państwa, wybaczcie, ale ja robię wszystko dla mojego synka. I my mamy taką kwestię, którą często razem do siebie powtarzamy. Mhm. To jest taki... Mhm. Pani redaktor nie wiedziała, że ją o to poproszę. I to zabrzmi dziwnie.
1: Nie.
2: To jest kwestia Jeremiasza.
1: Okay.
2: I bardzo musisz to takim zdecydowanym głosem. A ja mu zawsze, to jest kwestia, która zawsze Jeremiasz do mnie wypowiada, a ja mu odpowiadam w specyficzny sposób.
1: Zwariowałeś?
2: Tak, na twoim punkcie, ty pędzlu mały ty, Jeremiasz, pozdrawiam cię.
1: Pozdrawiamy Jeremiasza, dzięki. Więcej takich pozytywów. I proszę pamiętać o tej karce. Słyszymy się po 21.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ale mamy lekcji domowych po tej pierwszej godzinie, że oho, ho, ho, a to jeszcze nie święta, wiem, zabrzmiałam trochę jak święty Mikołaj, ale takiego świętego Mikołaja przydałoby się gdzieś tam rzucić do tych domów, gdzie wszystko koncentruje się na tym, żeby ten najmłodszy, ten najbardziej bezbronny był po prostu szczęśliwy. A kto zadba o tych starszych? Tutaj zostawiam duży znak zapytania. Jeszcze czuję, że będę do tego wracać. Minęła 21, 6 minut temu, to nie pomyłka, to wtorek i człowiek z bliska. Przyzwyczajamy się teraz. We wtorki spotykać się będziemy. Małgorzata Świtała raz jeszcze się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Kto jeszcze na wakacjach? Proszę się przyznać. Właśnie przed chwilą przyjaciele napisali mi wiadomość, że właśnie gdzieś się zawędrowali do Triestu, na patelnię tutejsze pomidory, cukinia, czosnek, oliwa i dużo krewetek. Smacznego, oczywiście na zdrowie tym, którzy w trasie. Czy to w ogóle jeszcze sezon wakacyjny, czy już nie? Jak zamykamy powoli mimo wszystko te wakacje? Ja wiem, że studenci to jeszcze przynajmniej do końca września, ale są też tacy, którzy celowo biorą sobie po prostu urlop właśnie we wrześniu, właśnie może gdzieś na początku października, bo jeszcze to nie jest jesień, ale już nie jest to tłoczne lato. Katarzyna Turosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki. Już teraz z Państwem dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No to jakie to jest lato? Jakie to są wakacje?
2: Wakacje były bardzo udane. Cały czas notujemy lekki wzrost, także jest taki nieprzesadny optymizm, jeśli chodzi o turystykę wyjazdową i też przyjazdową do naszego kraju, bo również turyści zagraniczni dopisali. Trzeba pamiętać, że wakacje co prawda się skończyły, ale sezon w turystyce nadal trwa, więc słusznie pani redaktor zauważyła, że ciągle wyjeżdżamy i mamy plany urlopowe.
1: Jak to jest z tymi przyjeżdżającymi do nas? Zmienia się struktura gości, czy nie? Kiedyś Kraków kojarzył się wyłącznie z Anglikami. Teraz już na przykład tak nie jest, a Warszawa zaczyna być oblegana właściwie z każdej możliwej strony i są takie rankingi, gdzie ten Kraków, który do tej pory gdzieś tam perełką na mapie był, wyprzedziła.
2: Oczywiście Warszawa stała się wręcz najciekawszą destynacją, jeśli chodzi o turystów zagranicznych. Trójmiasto jest również w czołówce, ale coraz częściej turyści zagraniczni zauważają mniejsze stolice województw, takie jak na przykład Lublin, Rzeszów, Olsztyn czy Białystok. No i to jest bardzo ciekawe i optymistyczne zjawisko. Również mamy coraz więcej turystów ze Skandynawii oraz z Czech, ponieważ tam zrobiliśmy całkiem ciekawe kampanie promujące nasz kraj. No i mamy tego bardzo dobre efekty.
1: Czym się promujemy?
2: Tym, co mamy najlepszego, przede wszystkim ludźmi, otwartością, wysoką jakością usług, świetną jakością obiektów noclegowych, bardzo dobrą, coraz lepszą infrastrukturą, nie tylko tą drogową, ale również tą, która kojarzy nam się z taką codziennością, czyli na przykład z higieną osobistą, mówię tutaj o miejscach obsługi podróżnych. Ale na pierwszym miejscu turyści zagraniczni mówią o bezpieczeństwie, a później o czystości. I to są takie bardzo, bardzo istotne wyróżniki. My już nie jesteśmy tanim krajem, ale mamy znakomitą relację ceny do jakości. I to jest bardzo dobry znak.
1: Czy to jest trochę tak, że skończył się ten monopol może góry, monopol to już może za, triopol, za dużo powiedziane, ale Mazury, bo to zawsze takimi regionami rozpatrywaliśmy Polskę. Teraz pani mówi o Lublinie, o Rzeszowie.
2: Oczywiście, jeżeli mielibyśmy patrzeć na takie procenty, no to cały czas polskie wybrzeże jest na pierwszym miejscu, potem góry, różne pasma górskie, już nie tylko Tatry, na trzecim miejscu Mazury. Ale jeśli popatrzymy na takie porównanie kilka lat wstecz i teraz, to już widać, że to się zmienia. Jak najbardziej Pomorze Zachodnie to oczywiście nasi sąsiedzi zachodni, czyli Niemcy. Oni upodobali sobie tamte rejony i to jest jasne, mają blisko, świetna jakość usług, więc z nich korzystają. Natomiast trzeba pamiętać, że coraz lepiej rozwija się siatka połączeń lotniczych, również na tych małych lotniskach regionalnych. I to daje taki oddech tym regionom, które do tej pory nie były tak obficie odwiedzane przez turystów zagranicznych. Lotniska się rozwijają, coraz więcej mają siatek połączeń z różnymi regionami europejskimi i też dalszymi. Stąd też my wylatujemy, ale mogą do nas przylatywać turyści zagraniczni.
1: Czy badacie, dokąd my najczęściej wylatujemy?
2: Oczywiście. Mhm. Polska Izba Turystyki ogłosiła raport Zagraniczne wakacje Polaków 2026. No i w pierwszej trójce są państwa, które w ubiegłym roku również były na tych trzech pierwszych miejscach, czyli numerem jeden jest Turcja i tutaj ona obejmuje prawie 30% naszych rodaków wyjeżdżających za granicę. Na drugim miejscu Grecja, na trzecim miejscu Egipt. W pierwszej dziesiątce są również m.in. Hiszpania, Bułgaria, Malta, Cypr i Chorwacja. Chorwacja jest tutaj na 10. miejscu, ale trzeba pamiętać, że my bierzemy głównie pod uwagę loty i zorganizowaną turystykę. Natomiast do Chorwacji Polacy bardzo często jeżdżą transportem kołowym, głównie własnym samochodem. Także tutaj jest to mniej mierzalne, ale Chorwację bardzo lubimy.
1: Lubimy, ale też dostrzegamy to, że robi się coraz droższa. Tak samo Turcja. To przed tym sezonem wakacyjnym pojawiały się takie wyliczenia, ile można kupić za 100 euro. I to 100 euro zmieniało swoją wartość, zależnie od kraju. I no, kiedyś w Turcji też można było sobie na więcej pozwolić. Teraz te ceny się gdzieś tam wyrównują, mówię z cenami w Polsce. Czy to nie odmienia tego trendu? Czy gdzieś widać, że zaczęło się zawracanie i szukanie, nie wiem, może gdzieś tańszych, ale równie atrakcyjnych kierunków?
2: Jak widać, nie odstraszyło to naszych rodaków od Turcji, ponieważ ona cały czas zyskuje i ma, tak jak wspomniałam, prawie 30% w rynku, naszym polskim rynku, więc jest to bardzo dużo jak na jeden kraj. Kiedyś mówiło się, że ceny wzrosły w Bułgarii, ponieważ Bułgaria wprowadziła euro, ale mimo wszystko nadal i kupujemy tam nieruchomości i chętnie latamy. Bułgaria jest na 5. miejscu w naszym zestawieniu. Też wspominaliśmy o naszych sąsiadach Litwie, gdy wprowadzili euro, również na początku wydawało nam się, że jest drożej, natomiast później też należy pamiętać, że kwota minimalna u nas w Polsce wzrosła, więc te stawki się mniej więcej wyrównały.
1: Czy zmienia się specyfika wypoczywania u nas? Czy gdzieś, już nawet nie mówię o miastach, czy o regionach, ale przenosimy się z pensjonatów do hoteli albo z hoteli pod namiot?
2: To jest bardzo różnie, w zależności od tego, jakim typem turysty jesteśmy. Na przykład rodziny z dziećmi coraz częściej szukają obiektów, które mają albo część jakiegoś skrzydła hotelowego czy pensjonatu wydzieloną tylko dla rodzin z dziećmi, albo całe są dedykowane właśnie dla takich osób. Jeśli chodzi o młodych ludzi, no to bardzo często szukamy już nie tyle wypoczynku, atrakcji, co doznań, czyli takiej zupełnie innej atmosfery, pewnego dreszczyku emocji, jakiejś adrenaliny, ciekawych wspomnień, którymi później możemy się podzielić. Też trzeba wspomnieć o tym, że ten sezon nam się rozciąga, czyli zaczynamy go już nawet czasem w kwietniu przy dobrej pogodzie, a kończymy pod koniec listopada, jeśli chodzi o Polskę. Oczywiście pomijam już kwestie wyjazdów świątecznych, wyjazdów na Sylwestra. Obiekty są świetnie przygotowane praktycznie przez cały rok, no i są takie grupy turystów, które mogą sobie pozwolić na częstsze wyjazdy poza sezonem wakacyjnym. I to też jest taki bardzo ciekawy, rozpoznawalny trend, że już przestaje obowiązywać wypoczynek dwutygodniowy, tak zwane w czasy pod gruszą, które kiedyś braliśmy sobie w zakładach pracy, a teraz urlop szatkujemy, troszkę go dzielimy na częstsze, a krótsze wyjazdy. Mniej więcej 7-8 dni spędzamy na w czasach zagranicznych, a później kolejne dni urlopu dzielimy sobie na krótsze city breaki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
1: Wspomniała Pani o tych atrakcjach dla dzieci. Był taki moment, kiedy ten trend, mam wrażenie, był bardziej wyraźny, chociaż być może to dlatego, że teraz powoli się do tego przyzwyczajamy. Hotele dla dorosłych z psami i hotele dla dorosłych z dziećmi. To też u nas widać?
2: Tak, no kiedyś to było takie zaskoczenie, że ktoś w ogóle o to pyta, czy można ze zwierzęciem przyjechać, głównie z psem czy kotem. Natomiast dzisiaj jest już cała gama różnych zwierzaków i to nie budzi w ogóle żadnych wątpliwości ani uśmiechu na twarzy. Podobnie, gdy pytamy o obiekt dedykowany tylko dla rodzin z dziećmi. Dzisiaj to już jest norma, klient ma pewne wymagania i oczekiwania, dlatego branża też odpowiada i wychodzi naprzeciw. Ci, którzy mają mniejsze pensjonaty, mogą je wynajmować tylko dla rodzin z dziećmi. Ci, którzy mają większe obiekty, po prostu wydzielają pewne przestrzenie, tak żeby rodziny z małymi czy większymi dzieciakami czuły się bardzo komfortowo i bezpiecznie.
1: Pani planuje jeszcze jakieś wakacje?
2: Tak, ale głównie będą to wyjazdy służbowe. Ja już w tym roku byłam w 9 krajach, a w tym miesiącu będę jeszcze w 3. Jestem też czynnym pilotem wycieczek, więc nie jest to nic dziwnego, że gdzieś wyjeżdżam, ale Polska Izba Turystyki w przyszłym tygodniu wyjeżdża do Bułgarii na forum biznesu turystycznego i tam na zaproszenie strony bułgarskiej będziemy zacieśniać więzi i zapraszać też Bułgarów do nas i grupy Polaków do Bułgarii.
1: To ja w takim razie odwrotnie życzę spokoju w domu, tak na trochę. Bardzo dziękuję.
2: To jest bardzo dobre życzenie, dziękuję. Mieszkam na Podlasiu, tu jest bardzo spokojnie.
1: Oj tak, oj Podlasie, to jest jeszcze punkt dla mnie na jesień. Katarzyna Dorosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy, chłoniemy wiedzę, zastanawiamy się, jak ją wykorzystać w trakcie planowania następnego urlopu. A gdyby tak, nie będzie, że rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, chociaż to zawsze atrakcyjne i zawsze aktualne. Na Podlasie też. A gdyby tak, wsiąść po prostu do kampera i pojechać do Japonii? Co Państwo na to? No to my po przerwie to zrobimy.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

Tu z Kraków. Radio Plus Kraków. Radio Plus.

0: gdzieś te wakacje, być może po drugiej stronie radioodbiorników studenci, którzy mówią, a my ciągle mamy jeszcze te wakacje. Korzystajcie. Wam też się to kiedyś skończy. Będziecie potem mogli sobie organizować tak czas, jak chcecie. A potem zacznie się odliczanie do ferii, do wakacji i tak dalej, a potem do początku roku szkolnego. Dobrze pogalopowałam za daleko. Chociaż patrząc na podróż do Japonii i z powrotem, to nawet to moje za daleko nie jest za daleko. Katarzyna Masłowska-Kędzior i Dariusz Kędzior obok mnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i co wy na to z tym galopowaniem? Tak po prostu wsiąść i pojechać. Co wam strzeliło do głowy?
1: Najtrudniejszy pierwszy krok. Najtrudniej było ruszyć, a potem to już do Japonii bez większych problemów.
0: Na pstryk, po prostu wpisane w nawigacji. Nie no, prawda jest taka, że ta Japonia nie była waszym pierwszym celem.
2: Tak, planowaliśmy najpierw dojechać do Tajlandii, no i po 8 miesiącach dojechaliśmy, tam spędziliśmy ładnych parę miesięcy. No i tak się dobrze podróżowało, że podjęliśmy decyzję, że jeszcze do Korei, do Japonii popłyniemy tak naprawdę.
0: Wiecie, że wiele osób zastanawia się, jadąc gdzieś tam, planując wyjazdy na narty. No Austria, no to może jeszcze samochodem. No Włochy, no to z takim dobrym przystankiem, to może jakoś damy radę. Francja to już, ach, w życiu. Chociaż ja się wybierałam do Francji samochodem na narty. Ale, no, Tajlandia to nie jest pierwsza rzecz, która łączy się w głowie z kamperem.
1: No zdecydowanie nie. My też w sumie nie wiemy, co nam strzeliło do głowy, ale tak, chcieliśmy zrobić coś takiego innego. No my zawsze dużo podróżowaliśmy, gdzieś tam po drodze jeszcze mieliśmy kampera starszego, potem tego kupiliśmy, przerobiliśmy go i
0: sami? Tak.
2: Częściowo tak, częściowo nie. Mhm. Więc tutaj tak, no chcieliśmy poza Europę wyjechać, zobaczyć, czy da radę kamperem podróżować poza Europą i różne kierunki rozważaliśmy, ale Azja zwyciężyła i to była bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja.
0: Nie wiem, czy powinnam zapytać najpierw o parkingi dla kamperów, czy o pola namiotowe. Jak to przełożyć troszeczkę na kraje, na które się nie patrzy pod tym kątem, bo widzi się hotele, do których się jeździ, wycieczki objazdowe maksymalnie, jeżeli chodzi o podróż, ale na pewno nie zaplanowanie samochodem. Czy to było trudne?
2: No jeśli chodzi o same noclegi, to nie było trudne, ponieważ, no nie wiem, zanim dojechaliśmy do Tajlandii, byliśmy jeszcze w Azji Centralnej, Kazachstan, Kirgistan, no to tam po prostu jedzie się drogą.
0: I się zatrzymuje
2: i tyle. My tak naprawdę do Tajlandii raz płaciliśmy za parking, za kemping w Stambule, no bo tam jednak bardzo duża aglomeracja, a tak poza tym to ani razu praktycznie nie płaciliśmy za parking. Cały czas na dziko, w mieście albo poza miastem. Więc tutaj nie było to problemem i bardzo, może z początku się wydawać, że to jest jakieś może niebezpieczne, ale Azja jest bardzo bezpieczna.
1: Tak, to jest kompletnie jakby inny rodzaj takiego kamperowania niż znamy tutaj w Europie. Tam faktycznie nie ma żadnego zaplecza takiego znanego nam. Są jakieś kempingi, ale one są bardzo podstawowe. Nie ma bardzo często toalet, nie ma jakichś punktów zrzutu wody, no nie ma też takich jakichś miejsc, jakiejś ogólnej kuchni czy łazienki. Tak jak znamy gdzieś tutaj z naszych europejskich kempingów, tam
0: czyli
1: po prostu...
0: rozpuszczeni jesteśmy.
2: Myślę, że
1: tak,
2: może.
1: Tak i nie. Ale to tak jakby to kamperowanie to jest taka wolność, jakby to z jakiejś takiej definicji przynajmniej mojej gdzieś tam wynika, więc no nam to bardzo pasowało. Więc tak samo jakby noclegi nie były problemem, tak jak mąż powiedział, się po prostu często zjeżdża z drogi kilkaset metrów i po prostu się nocuje gdzieś tam w dzikim polu albo w górach, albo nad jeziorami, na plaży.
2: No nie zawsze tak było, no byliśmy też w Chinach przejazdem, no to tam głównie parkingi, tak samo Korea i Japonia, no to cały czas na asfalcie, tak, więc już dużo ciężej było zjechać na bok, tak?
1: Ale tak, też dawał radę. Każdy kraj ma też troszkę inną specyfikę i jakby w każdym kraju musieliśmy się trochę od nowa uczyć, jak działa tam ten system, na co możemy sobie pozwolić. No wiadomo, też bardziej zurbanizowane miejsca wymagały od nas gdzieś tam pojechania bardziej do centrum, do miast, więc tam faktycznie nocowaliśmy bardziej... W miejskim, ale praktycznie w większości miejsc było to za darmo. Z takich trudniejszych rzeczy przed wyprawą, no to są jakieś tam formalności, gdzieś tam poczytanie, douczenie się, co trzeba przygotować wcześniej.
0: Dobrze, a sprawy wiz na przykład. Który kraj, gdzie, na jakim etapie, jak to zdobyć, będąc w podróży, no bo nie da się zrobić tego na zapas.
2: Częściowo nie da się, natomiast w Azji tych wiz dużo nie potrzeba. Tak naprawdę, tak jak jechaliśmy do Tajlandii i tutaj jeszcze Korea i Japonia, no to wizę potrzebowaliśmy jeszcze wtedy do Chin, bo to było 2 lata temu. Teraz nie trzeba, więc jest bardzo dobry okres na Chiny i na Rosję, bo przez Rosję też jechaliśmy

0: parę razy, a tak naprawdę poza Rosją nie trzeba mieć żadnej wizy, tak? Więc wszystko na miejscu się ogarnia, a nawet do niektórych krajów online, na przykład do Kambodży, z tego co pamiętam.
1: Tak, naprawdę
0: Więc jeśli
1: Azja
0: chodzi o wizy, jest bardzo łatwo w porównaniu do innych kontynentów, jak Afryka na przykład. I tutaj no bardziej musieliśmy się auto przejmować, no bo auto to nie jest tak jak tutaj w Schengen, w Europie, że wjeżdżamy i auto się nie martwimy. Tutaj w każdym kraju oprócz wizy dostaje się import auta, tak? Więc w każdym kraju auto może być miesiąc, dwa, trzy miesiące i to jest inny okres od tego, jak wizie często, więc tutaj na to trzeba zwracać uwagę.
2: To znaczy auto proszę zostawić, państwo mogą wyjechać, tak?
1: Czasem w takich skrajnych przypadkach gdzieś tak to mogło wyglądać. Mhm. Czasem jest też tak, że na przykład nie można tego auta wręcz zostawić, że jak się z nim wjeżdża, to żeby wyjechać bez tego auta, to trzeba gdzieś to zgłosić. Także każdy kraj jest trochę inny.
0: I takich informacji w internecie jest mało, gdzieś tam po angielsku czasami na jakichś forach można znaleźć, ale to jest jakby taka wiedza, którą w trakcie podróży nauczyliśmy się, tak, bo tego nie ma praktycznie w Polsce. Do Tajlandii no, mało kto jeździ, tak.
2: Kamperem. Tak, to prawda. A do tego, jak się jeszcze na przykład dołoży psa, no to już w ogóle można oszaleć, bo mam przyjaciół, którzy, zaczęłam wam to opowiadać, mają trzy psy, wyżołowczarek i maltańczyk, więc one są tak, ale one się kochają, nie robią sobie krzywdy, ze sobą świetnie współpracują. Żeby się ruszyć gdzieś, to pierwsza rzecz, czego tam pies będzie potrzebował. I to zależnie od wielkości, od rasy, to też jest zupełnie co innego. Paszporty dla psów. Ja już mam dosyć formalności, jeżeli chodzi o ludzi. A co ze zwierzętami?
1: No tak, bo tutaj u nas, tak jak tutaj Darek powiedział, były formalności wjazdowe dla nas, były formalności wjazdowe dla samochodu, no i tak jak powiedziałaś, były też formalności wjazdowe dla psa. No i tutaj też każdy kraj to troszkę inne zasady. No oczywiście są dokumenty, które trzeba mieć, jak paszport, jak ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, jak badanie miareczkowania. To jest takie badanie, pobiera się psu krew i ona jest wysyłana, ta krew, do laboratorium. U nas mamy w Puławach w Polsce. My wysyłaliśmy akurat do Niemczech, żeby było jakby, no, laboratoria niemieckie są trochę bardziej czasem akceptowane w świecie. I też takie dokumenty, jakby teoretycznie przed każdym krajem powinno się taki dokument zrobić, że pies jest zdrowy. No ale właśnie tutaj przechodzimy do tego, że to jest Azja i tam często gęsto było tak, że pogranicznicy głaskali naszego psa i robili sobie z nim zdjęcia i nawet nie rzucili okiem na paszport, a to dopiero na jakiekolwiek inne dokumenty.
2: Czyli także trzeba odpowiednią rasę zabrać, tak?
1: To też, tak, bo my mamy psa rasy Samojed. Zresztą na naszych social mediach można zobaczyć.
2: On
1: jest biały,
2: do siebie
1: puchaty.
2: Po prostu pojechał.
1: Tak, on jest kochany i wszystkich też kocha. Ale są też kraje, takie jak na przykład Japonia. To jest jeden z najtrudniejszych krajów, jeżeli chodzi o import psa. Myślę, że Australia i Nowa Zelandia może być tylko trudniejsza. I tam faktycznie my byliśmy w kontakcie z takim japońskim biurem do spraw
0: kwarantanny
1: zwierząt na kilka miesięcy przed. I musieliśmy wysyłać im odpowiednie dokumenty, jakby każdy krok tam z nimi potwierdzać, żeby nasz pies mógł wjechać bez kwarantanny do Japonii.
0: No z Japonią jest ten problem, że to jest wyspa, tak? Więc tutaj albo można wlecieć, albo można wpłynąć. My wpływaliśmy z Korei. Ale wcześniej do Tajlandii cały czas jechaliśmy lądem, a przejścia lądowe są zawsze najłatwiejsze, więc zawsze tam, jak jest jakiś problem, można się cofnąć, tak? A jak się wlatuje albo wpływa, no to ten odwrót jest dużo bardziej kosztowny i bolesny. O tak.
2: I trudniejszy. Nie było to dla was stresujące, jak słyszę o tych wszystkich dokumentach? Po prostu mówi do was typ, który jak widzi więcej niż jeden papier do wypełnienia, to dostaje białej gorączki, spazmów i zastanawia się, czy to jest na pewno... To na pewno jest konieczne. A wy po prostu przebrnęliście przez tony papierów.
1: Były momenty naprawdę takie trudne w podróży i te dokumenty no, też nas stresowały, też bardzo sporo czasu nam zajęły pewne kroki. No ale byliśmy już w drodze. No, nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby nagle zawrócić, usiąść, rozpłakać się i w ogóle powiedzieć, mamo, ja chcę do domu. No, musieliśmy sobie z tym dać radę.
0: Ale chyba najtrudniej z autem było, bo to auto czasami w jednym kraju mogło być miesiąc, tu później trzeba było auto wrzucić w kontener, to też kosztowne, my w samolot, później kolejny prom z Korei do Japonii, później kolejny prom, więc te promy, powiedzmy, są najbardziej stresujące i urzędy celne, których niestety...
2: Nie pozdrawiamy.
1: Przykro nam bardzo, jeżeli ktoś z państwa, który nas słucha, pracuje w urzędzie celnym, ale naprawdę to zawsze największe stres. Problemy i stres to były właśnie z urzędami celnymi. W Korei mieliśmy taki problem. Akurat z Tajlandii do Korei nasze auto wysyłaliśmy kontenerem, a my leciliśmy samolotem. No i byliśmy już tam w Korei chyba miesiąc i mniej więcej po miesiącu to auto przypłynęło. do tej Korei, no i tam nasz koreański agent pewnych formalności nie dopełnił, czegoś tam nie dopilnował, czegoś tam nie przekazał, nie powiedział. Ostatecznie urząd celny powiedział, a to my waszego samochodu nie wpuścimy. No i tutaj, no my ambasady z psem, tak, więc płacenie za hotel, szukanie hotelu z psem w Korei, co jest bardzo trudne,
2: Nie akceptowane są psy w hotelach w Korei?
0: Znaczy ogółem w Korei, Japonii jest problem ze zwierzętami taki, że oni bardzo rzadko te zwierzęta w domach wypuszczają. Nawet czasami słyszeliśmy od kogoś, od Polki, który mieszka, że na przykład raz w tygodniu wypuszczają zwierzęta, a resztę w tygodniu siedzą i tam w ciągu tygodnia załatwiają się w domu, tak, na jakieś maty. I dlatego często te zwierzęta, w szczególności duże, jest bardzo trudno załatwić hotel w Korei.
1: W Korei, Japonii jest też bardzo mało dużych psów. W Japonii jeszcze można znaleźć, natomiast w Korei królują małe psy i one faktycznie są inaczej wychowywane niż my tutaj w Europie to znamy, tak jak mąż powiedział. Tak, one jak koty przebywają w domu. No też Koreańczycy, Japończycy bardzo dużo pracują, więc jest to jakby inaczej to wszystko wygląda. I przez to też te psy nie są bardzo często nauczone odpowiedniej higieny, więc na przykład hotele, restauracje zabraniają
0: albo
1: wejścia gdziekolwiek
0: tylko
1: psem.
0: W jakimś transporterze, powiedzmy, albo w wózku, bo co jest
2: standardem. Opchnijcie samojeda w transporter. Taki...
1: O, tak.
2: No nie.
1: No także...
0: Nie pójdzie, ale też na przykład w Seulu w metro było do 10 kilo, no ale wepchaliśmy naszego psa do podręcznej tej takiej...
1: I udawaliśmy, że wcale nie waży więcej niż 10 kilo.
2: 10, tylko 10.
1: Ale to też tak robiliśmy, jak właśnie leciliśmy z Tajlandii do Korei i wtedy sami przeszedł na musową dietę, bo no tam, żeby transportować psa w samolocie, no to nasz jest dosyć duży, no więc musiał być w tej klatce, w tym specjalnym pomieszczeniu, nie z nami. No i ta koreańska linia lotnicza miała taki limit wagowy tam do 32 kilo.
0: Razem z klatką?
1: Razem z klatką, pies plus klatka. I psami po prostu razem z tą klatką był na granicy, więc już nie dość, że z klatki odczepiliśmy wszystko, co mogliśmy, jakieś podkładki, jakieś co trzecią śrubę zostawiliśmy, czy coś, no to dalej nie mogliśmy zejść z tej wagi, no więc sami przeszedł na małą dietę. I faktycznie załapaliśmy się, zostało nam tam chyba
0: 400 gram.
2: No dobrze, a jak on to przeżył? Znaczy, widać po psach też widać stres. Gdzieś tam odchorowują takie rzeczy.
0: Myślę, że po naszym ten pies jest...
2: On jest przyzwyczajony po
1: tak,
2: prostu.
1: Tak, Sami jest naprawdę bardzo dzielny. Jesteśmy tak w ogóle wdzięczni losowi, że ten pies nam się trafił.
2: Że
1: to jest, jest typowy pies podróżnik i on faktycznie dobrze sobie radzi w każdych warunkach. No naprawdę, no przejechał pół Azji i mierzył się z różnymi jakby sytuacjami. Także ten lot samolotem też nie wywołał u niego, myślę, jakiegoś większego stresu. Bardzo się ucieszył na nasz widok, wyszedł potem z tego lotniska, pobiegał sobie tam po placu
2: się i tyle.
1: I
2: lecimy dalej.
0: Jedziemy dalej.
2: No to super, to bardzo dobrze. Jak tak słucham tych waszych opowieści, to oczywiście można w nich utonąć i zanurzyć się i dalej sobie podróżować i tak będziemy czynić, ale ja jestem bardzo twardo stąpającym po ziemi pragmatykiem. Ile to was kosztowało?
0: To zależy, bo tutaj no, w każdym kraju różne są koszta. W niektórym kraju auto się popsuło, w niektórym się nie popsuło. W niektórych krajach, tak jak w Tajlandii, korzystaliśmy z masaży na co dzień. W Japonii duże pamiątek kupiliśmy, więc tutaj no powiedzmy...
2: To nie da się tego tak
0: ciężko
2: policzyć.
0: Ten, ale no...
1: Znaczy możemy powiedzieć, bo ty, Darek, robisz wyliczenia.
0: Mniej więcej, bo to byliśmy tutaj, znaczy no powiedzmy, 27 miesięcy, więc na pewno przekroczyliśmy 200 tysięcy złotych za wszystko z naprawami auta. Natomiast rok podróży, w zależności jak kto żyje, kamperem po Azji, to jest od 50 do 100 tysięcy złotych, w zależności. Cały rok podróży.
1: Tak,
0: od
1: u nas tak jakby ten pierwszy rok do Tajlandii, łącznie z przebywaniem w Tajlandii, gdzie faktycznie używaliśmy tylko przejść lądowych, wyszedł nas dużo taniej niż ten drugi rok, gdzie korzystaliśmy z kontenera, z promów, i ze samolotów.
2: Po prostu pływać nie każdy może. No i bardzo dobrze. I o to chodzi.
1: Ale nie żałujemy ani złotówki.
2: To ani sekundy proszę nie żałować, bo słyszymy się za chwilę, ciąg dalszy nastąpi.
3: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Będzie wkrótce, ale dzisiaj wtorek i człowiek z bliska. Drodzy Państwo, takie rzeczy też się zdarzają. Magda oczywiście serdecznie pozdrawiam, bo my dalej w podróży. To dlatego tak w czasoprzestrzeni się przenieśliśmy, a jesteśmy, no nie wiem od którego kraju zacząć. Który kraj to jest takie dla Was kompletne odkrycie i jak myślicie sobie o podróży, ja wiem, że ciężko to tak w pigułkę w 27 miesięcy zamknąć, ale myślicie, tam bym wróciła.
2: Kraj, który chyba najbardziej zaskoczył, od którego nic nie oczekiwaliśmy, to był Kirgistan. Ogółem no, plan był, żeby dojechać do tych Chin, do Tajlandii, a co tam po drodze będzie, to zobaczycie. Kirgistan był takim krajem, który no, nas zaskoczył.
3: Tak, my wjechaliśmy po prostu do Kirgistanu i nam szczęki opadły. I te szczęki były takie w pozycji otwartej, z achami i ochami, póki z tego kraju nie wyjechaliśmy. Praktycznie cały czas my byliśmy tam zachwyceni. My też bardzo lubimy góry i takie krajobrazy. No, Kirgistan jest krajem górzystym. I no ma przepiękne po prostu te widoki, no te panoramy. Udało nam się dojechać do takiej miejscowości Sarytasz, tam się zresztą nam auto zepsuło, no ale zanim się to stało, no to stanęliśmy na takim polu i była panorama gór. Czterotysięczniki, pięciotysięczniki.
2: Do siedmiu nawet.
3: Szczyt Lenina, pierwszy siedmiotysięcznik i widzieliśmy na żywo
2: z naszego busa. Granica z Chinami.
3: Tam jeszcze stada owiec, tam chodzą takie owce, które mają takie cztery litery. Grubsze, to są tam tłuszcz trzymają, tak jak wielbłądy na tych garbach, to one tam trzymają na swoich czterech terach. Wygląda to przekomicznie. No i po prostu setki takich owiec gdzieś z jakimś pasterzem na koniu, który je tam gania. No, fenomenalny kraj, bardzo wszystkim polecamy. Bardzo jeszcze nieodkryty. Nie jest łatwo dolecieć samolotem, bo trzeba z przesiadkami, ale naprawdę jak ktoś lubi góry, chciałby sobie gdzieś tam offroad zrobić, to Kirgistan wspaniały.
1: A doszliście do takiego momentu, że przy 168 widoku przestaliście robić zdjęcia, czy nie?
2: Zazwyczaj.
3: Ja nie.
2: W Kirgistanie już tak pod koniec, po miesiącu, już tak troszkę, nie chcę mówić, że monotonia, ale właśnie ogólnie no wszystko jest podobne na dłuższą metę, ale to jest piękne, tak? Piękne jeziora. Może tam jeszcze, nie wiem, może jakieś sprawy, jeśli chodzi o jedzenie. Może nie najlepsze jedzenie, ale tak.
3: Ale tutaj widoki, tak, no wynagradzają wszystko. Drugim takim krajem, który nam się bardzo podobał, były Chiny. I ten wjazd do Chin jest też obwarowany pewnymi zasadami. Tam z samochodem to tak sobie nie można, to tak wjechać. No, trzeba mieć tamtą agencję, która załatwi dokumenty. Teraz jest już i tak dużo łatwiej, bo można jeździć samemu. Natomiast jak my wjeżdżaliśmy do tych Chin we wrześniu 2024 roku, to jeszcze musieliśmy jechać z grupą. Tam było nas 10 kamperów z całej Europy.
1: Ale tam musieliście na siebie czekać? Czy to było?
3: Nie, na szczęście nie wyglądało to jak taka wycieczka przedszkolaków, tylko no mieliśmy dużo więcej wolności niż zakładaliśmy, bo też się tego właśnie, o co pytasz, obawialiśmy. Mieliśmy też panią przewodnik, która tam miała pomagać. Myślę, że też
1: przewodnik
3: bardziej oko.
1: No właśnie.
3: Tak, tak.
1: Staliście także swojego żandarma.
3: Tak to właśnie
2: pozdrawiamy
3: wyglądało.
2: Ale Inczu, bardzo, bardzo
3: pozdrawiamy.
2: Miłe.
3: Bardzo przefantastyczna babeczka. No i te Chiny, no tak czujemy, że je tylko liznęliśmy.
2: Bo byliśmy tylko 30 dni, a musieliśmy przejechać 5000 kilometrów od Mongolii do Laosu, tak? Więc no tak naprawdę każdego dnia trzeba było 200 kilometrów średnio jechać.
3: No co, plus tak coś tam zwiedzać, także te 30 dni były bardzo intensywne, bardzo intensywne. Jeszcze też tak jakby tam międzynarodowe towarzystwo, więc zawsze spędzaliśmy wspólnie wieczory, także nasz się
1: męczące późno wieczory. Nie,
3: ale bardzo wspaniali ludzie, wszystkich bardzo pozdrawiamy i to też
2: mamy
3: jest
2: kontakt. Nie?
3: Tak, też jest przykład na to, że naprawdę w każdym wieku można w taką podróż ruszyć, ponieważ w naszej grupie najmłodsi to byli bliźniacy, po dwa latka, Emi i Ben. A najstarszy uczestnik naszej chińskiej wyprawy to był Mikael.
2: 73 lata, ale słyszeliśmy też o Włochu.
3: I
2: 83 lata.
3: Poznaliśmy go w Tajlandii. 83 lata Włoch
2: sam dojechał.
1: To a propos takich podróżujących, to tak, można zbierać spokojnie te szczęki jak w Kirgistanie. My trafiliśmy kiedyś, uwaga, kamperem w Bieszczadach. Małżeństwo niemiecko, ona była z Kenii, gdzieś tam z korzeniami z Polski i trzy takie skrzaty. Jeden skrzat jeszcze nie chodził, tylko się tam czołgał. Przyjechali w Bieszczady tylko dlatego, że nie mogli nigdzie znaleźć na Słowacji miejsca, żeby wyprać ubrania, bo byli od kilku miesięcy w podróży i w różnych miejscach się tam zatrzymywali, ale znaleźli te, w Bieszczadach takie jedno pole namiotowe. No, oczywiście pozdrawiam serdecznie panią Stenię, która mówi, to ja wam to wypiorę. Ale to był też taki pomysł. Ciekawa jestem, jaka jest wasza motywacja, że kiedy oni, tych dwoje dorosłych ludzi, stwierdziło, że to jest ten moment, żadne z tej trójki jeszcze nie chodzi do szkoły. To jest jedyny moment, kiedy można im pokazać świat, coś z tego zapamiętają, gdzieś coś chwycą, ale też taki sposób życia chwycą. I oni pojechali sobie przez całą Europę, gdzieś tam właśnie pojechali dużo bardziej na wschód, dużo bardziej super. Na południe. I w każdym miejscu po prostu jedli tę otaczającą ich rzeczywistość. Wspaniale. Ona rzuciła pracę, on wziął jakiś urlop i tak naprawdę sprzedali mieszkanie, kupili kampera i powiedzieli, niech się dzieje wola nieba, zobaczymy co tam i na jakim etapie. A wy dlaczego?
3: Dlaczego taka podróż?
1: Tak.
3: Zawsze lubiliśmy podróżować. Zawsze tam każde wakacje, ferie, wolne dni, no to my tam gdzieś wybywaliśmy, a to samolotem, później gdzieś tam starszym naszym starym kamperem. Sobie tutaj jeździliśmy po Europie i ja też dużo pracowałam. Robiłam potem doktorat i pracowałam.
1: Tak, pani doktor.
3: Tak, i ten doktorat był taki, o tym mówię, bo on był bardzo wyczerpujący. Ja robiłam dużo badań w laboratorium, pisałam pracę, jednocześnie chodziłam na zajęcia do pracy. Także ja po tych 5 latach doktoratu potrzebowałam takiej przerwy. I to był taki idealny moment, żeby zrealizować to, o czym my już dawno marzyliśmy, czyli żeby zrobić taką podróż. I po prostu tak jakby koniec tego doktoratu stwierdziliśmy, że to będzie świetny moment, żeby to wszystko w końcu zrealizować, ale też przygotowywaliśmy się do tego dłużej.
2: Tak, 2 lata wcześniej trzeba było kupić busa, przerobić go. Ja też tam jakąś firemkę otworzyłem, jestem muzykiem, więc też tam jakieś rzeczy w sieci sprzedajemy, żeby ten biznes sobie jakoś tam, powiedzmy, coś tam przynosił. Więc parę lat było przygotowań, to nie było tak, że nagle...
1: Że pstryk, jutro, a co tam?
2: Google Maps, Bangkok, nie, tak to nie działa. Poza tym, jak się wpisze Bangkok, to nie dojedzie się, bo w Chinach jest nie ma jednej drogi i nie przejdzie to.
1: Okej, no to nie, dobrze, to nie tak. Czyli jednak długo wyczekiwana tak. podróż.
3: Tak.
1: I co, i potem się wraca do rzeczywistości takiej normalnej i... Da się tak funkcjonować? Ja jak wracam z nart, to potrzebuję tego dnia buforowego, bo gdzie jest mój śnieg? No i jutro trzeba będzie wstać i pójść do pracy. Tak. Kocham moją pracę, żeby było jasne. Ale jednak
3: potrzeba.
1: Bufor. Tak.
3: No my jesteśmy miesiąc w Polsce, w okolicy miesiąca. I cały czas jesteśmy w tym buforze i nie wiem, kiedy z niego wyjdziemy. Też tutaj się pozmieniało.
2: Ale też fajnie, że możemy właśnie opowiadać teraz o podróży, właśnie też na jakieś targi jedziemy, więc może to będzie jakaś taka forma
3: tak,
2: pośrednia.
3: Tak, bo bardzo nam też brakowało tego. My tak jakby nie działaliśmy wcześniej w social mediach. Dopiero założyliśmy te nasze social media podróżnicze, jak już naprawdę wyjechaliśmy. Gdzieś tam w tym całym...
2: Nie było czasu.
3: Tak, no ja broniłam ten doktorat, ślub jeszcze braliśmy, tutaj musieliśmy sobie tą firmę zorganizować, wyprowadzić się z mieszkania, także po prostu dużo tego wszystkiego bardzo było. I te social media założyliśmy dopiero jak wyjechaliśmy, więc bardzo nam brakowało właśnie spotkań takich z ludźmi, z naszymi obserwatorami, żeby poopowiadać na żywo o tej naszej podróży. A też tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że im dłuższa jest taka podróż, tym też więcej rzeczy jakby umyka. Że teraz mając tą ponad 2-letnią podróż, my nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o niej dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, nawet w takich audycjach, czy gdzieś na targach, czy na spotkaniach, bo po prostu to jest za mało czasu. Za dużo się tego nawarstwiło.
2: Także jak byliśmy 2 lata temu, nie? To już tak, też także, część rzeczy pozapominaliśmy. No.
3: Także te 2 lata to już pod kątem takiego opowiadania o podróży jest już taki maks.
1: To gdzie można się od was uczyć?
2: Tutaj no, cały czas nadajemy w sieci, na wszystkich platformach, nazywamy się Globusami, ale też w trakcie dużo osób się nas pytało właśnie szczegóły, jak wjechać do Chin, jak wjechać do Tajlandii, bo teoretycznie do Tajlandii nie można wjechać kamperem i tak teraz jest niestety, jest dużo trudniej wjechać.
3: Znaczy da radę, ale jest trudniej.
2: Jest dużo trudniej, tak, więc tutaj spisywaliśmy wszystkie te rzeczy i napisaliśmy takiego e-booka, jak dojechać z Polski do Tajlandii, gdzie tam opisujemy każdy kraj po kolei i tam nasze przygody też po części.
3: Tego wyszło 600 stron. Ze zdjęciami, ale tak bez zdjęć to jest tak 500 stron takiego czystego tekstu w Wordzie, czcionką, dwunastką. Także tej wiedzy jest mnóstwo. Bardzo dużo, mnóstwo.
1: Dobrze, a teraz przyznajcie się, bez porozumiewawczych spojrzeń, jak przez te 27 miesięcy mimo wszystko na zamkniętej przestrzeni sprawdziło się wam małżeństwo.
2: Jesteśmy cały czas.
1: Głośno było? mrugnęła, widziałam.
2: Nie, no tak naprawdę kamper, wbrew pozorom, mieliśmy wystarczającej wielkości, więc jak coś się działo, to...
1: Okej, ale takie, czasami jest tak, że człowiek po prostu potrzebuje mieć chwilę dla siebie.
3: To mamy psa, który właśnie tutaj
1: to
3: jest
1: takim buforem.
3: To ja pójdę
1: na spacer, kochanie.
3: Tak, że to bardzo dużo ułatwia. Mhm.
1: Co jest trudnego w takim jednak wspólnym znajdowaniu się w sytuacjach kompletnie nie do ułożenia i przewidzenia, bo nawet jak pojedziesz i będziesz podziwiać ten wspaniały Kirgistan, nawet jak razem kochacie góry, to masz ochotę zjeść coś dobrego, a tam przez 30 dni nie będzie nic na tyle dobrego, żeby poczuć się okej. Okay. Polak głodny, Polak zły. Idę tym tropem na przykład.
3: Tak, no tutaj mamy kuchnię w kamperze, także no, zawsze już mogliśmy sobie gotować, także tak praktycznie do Chin bardzo dużo gotowaliśmy, bardzo mało jedliśmy gdzieś tam na zewnątrz, na mieście, bo tam nie ma takich miast, więc no, gdzieś tam w jakichś jurtach, coś tam. Mm-hmm. Tak, no nam to jedzenie, szczególnie mi gdzieś tam Azji Centralnej, nie podchodzi totalnie. Natomiast od Chin, no to już się stołowaliśmy na mieście, no bo to część tak jakby też no, zwiedzania była dla nas. Gdzieś te kulinaria. A co do twojego pytania, szczerze powiedziawszy, nie wiem, jakoś tak zawsze się w miarę uzupełnialiśmy. Oczywiście były jakieś zgrzyty, szczególnie w takich stresujących sytuacjach, ale no jakoś tak, no nie wiem, daliśmy radę gdzieś tam się w tym kamperze nie pozabijać.
1: Bardzo dobrze.
3: Talerze
1: bardzo
3: nie, dobrze. Nie latały, ale chyba nie mamy takiego jakiegoś cudownego przepisu na to.
1: Bo nigdy nie ma cudownego przepisu, nigdy nie ma cudownej recepty, a to jest cudowny sprawdzian. Taka podróż. Planujecie następną?
2: Na razie zimujemy w Polsce. Co będzie dalej? Będziemy informować, zobaczymy. Wszystko tą naszą podróż sami finansowaliśmy, więc no, myślimy, że kolejna podróż, jeśli miałaby gdzieś poza Europą, to są dużo większe pieniądze, więc no, musielibyśmy sobie jakieś finansowanie lepsze znaleźć. Więc zobaczymy, na razie zimujemy.
3: Ale busa nie sprzedajemy, tak jakby czeka na kolejną podróż, którą mamy nadzieję zrealizować, no ale tak jak właśnie tutaj Darek mówi, to już są inne jakby dużo większe koszty, co się wiąże z tym, że pracując tak jak pracowaliśmy, czyli na naszej małej firmie, no nie jesteśmy tego w stanie sobie sami pokryć, więc albo musimy sobie zarobić więcej teraz.
2: A też co
1: albo
2: wiemy?
1: Popracować nad mediami społecznościowymi gdzieś tutaj w tę stronę, zerknąć.
2: Można też.
1: Kompletnie się na tym nie znam, ale wiem, że niektórzy tak robią.
2: Można, natomiast też wiemy po 2 latach, że niestety, ale trzeba szybko podróżować. Tak jak podróżowaliśmy wolno, tak jak 5 roku byliśmy w Tajlandii, 5 roku w Korei, 5 w Japonii, no to już tak z każdym miesiącem to już ta atencja użytkowników
3: tak,
2: jest coraz
3: mniejsza. Tak, największą oglądalność mieliśmy, no teraz jak wracaliśmy przez Rosję, bo my wracaliśmy do Polski przez całą Rosję. Dopłynęliśmy do, no tak sytuacja jest taka, jaka nie inna i po prostu powrót Rosją był najtańszy i wbrew pozorom tak logistycznie najmniej skomplikowany, jeśli chodzi o te wszystkie importy i takie rzeczy. Więc dopłynęliśmy sobie promem z Korei 25 szczęśliwych godzin na promie, samim w tej klatce przez 25 godzin, no i potem we Władywostoku, jak już szczęśliwie przeszliśmy całą kontrolę celną i wszystkie przesłuchania i tak dalej, no to czekało nas już tylko 10 tysięcy kilometrów do zrobienia w 20 dni.
1: Żartowałam z tym.
3: Także te 20 intensywnych dni przejazdu przez całą Rosję z Władywostoku do granicy z Łotwą jeszcze w trakcie kryzysu paliwowego w Rosji, gdzie kolejki do stacji były kilometrowe, no to faktycznie oglądalność była bardzo, bardzo duża, ale my nie lubimy tak szybko jeździć.
2: To nie nasz styl.
3: To nie nasz styl. My sobie lubimy właśnie tak jak byliśmy w Japonii 5 roku, na jakąś wieś pojechać.
1: Musicie dorobić do tego jakąś filozofię. slow wypoczywanie.
3: Tak,
1: jeszcze,
3: tak,
1: jeszcze nie znajduję tej drugiej części, ale na pewno wierzę was, znajdziecie.
3: Poszukamy.
1: Na bank. Jeżeli chcą państwo poszukać, to muszą szukać globusami, ale sami od sami. Od
3: tak.
1: MM.
3: Tak,
1: nie,
3: tak,
1: że,
3: sami od
1: nie, że oni są globusami. Chociaż...
3: Tak, to też taka gra słów. Jesteśmy
1: tak jest.
3: Globusami.
1: Bardzo wam dziękuję za ten czas. Za krótko, absolutnie za krótko. Katarzyna, doktor, niech będziesz. Przecież napracowałaś na ten doktorat. Doktor Katarzyna Masłowska-Kędzior i Dariusz Kędzior o tym, co można zrobić, jak się ma siebie i kampera. Dzięki.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Wszystkiego dobrego. Państwu też wszystkiego dobrego. We wtorek się słyszymy. Po 23 z Pawłem Krzemińskim się państwo spotkają. Nocne światła tradycyjnie rozpali dla państwa.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
4: Czyste powietrze znowu działa na nowych, prostszych zasadach. Firma Suder. Zapewniamy pełną obsługę od złożenia wniosku po realizację całego projektu. Skorzystaj z szansy i wymień kocioł, izoluj mury. Zaufaj profesjonalistom. Firma Suder. 570 309 202 lub 508 230 777. Sucha Beskidzka, Makowska 44. Jordanów 3 maja 64B.
0: Reklama.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Zapraszam na Nocne światła. Od poniedziałku do czwartku, tuż po 11:00 spotykamy się na 2 godziny. Dzisiaj po raz 2086 na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl można nas odbierać. A na Facebooku miejsce dla świetlików. Dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszam, jak zawsze, od ponad 13 lat. Myśli, komentarze, refleksje, doświadczenia, pytania, wątpliwości tam mile widziane. Możecie Państwo w ten sposób utworzyć program, do czego zapraszam. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przez najbliższe 2 godziny przejdziemy drogą od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę, a towarzyszyć nam będzie Państwa i mój gość, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Bartosz Grzmilas jest z nami. Witam Cię, Bartosz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór wszystkim świetlikom.
1: No to tak, przypomnijmy, że rok temu byłeś tutaj w studiu i rozmawialiśmy też o balu, który, jeśli dobrze pamiętam, był bardzo, bardzo wysoko gdzieś pod niebem, w bardzo takich ciekawych okolicznościach, nie przyrody, ale architektury, bo to był na ostatnim piętrze bal jednego z najwyższych wieżowców na Pomorzu, w Trójmieście. No to przypomnij, jak to się odbyło i co się wtedy działo, jakie były tego skutki. Zanim przejdziemy do tego, o czym w tytule, no i również do tego rocznego balu, który zgoła w odmiennym miejscu kraju z północy na południe się przeniosłeś. Ale o tym szerzej za chwilę, na razie wróćmy do wydarzenia sprzed roku.
2: Tak, zgadza się. W ubiegłym roku wydarzenie miało miejsce 8 listopada i odbyło się na 34. piętrze budynku Oliwia Stary w Gdańsku. I no, ku naszemu zdziwieniu Bóg tak to poprowadził, że frekwencja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ na bal zapisało się ponad 230 osób. Dokładnie było nas w sumie 235 osób. I przez taką frekwencję to wydarzenie stało się jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce, za co jestem ogromnie wdzięczny przede wszystkim Bogu, organizatorom, partnerom i przede wszystkim uczestnikom, którzy zdecydowali się na zakup biletu, którzy zaufali nam i pojawili się na tym wydarzeniu. I tutaj z tego miejsca pragnę pozdrowić pana Pawła Czerzniewskiego, który tutaj widzę napisał komentarz, że w ubiegłym roku był na naszym balu. Ja pamiętam tutaj pana Pawła, jak najbardziej tak. Serdecznie pana Pawła pozdrawiam.
1: No dobrze, a czy wiesz coś na temat jakiś par, które zadzierzgnęły się wtedy rok temu i wygląda na to, że to jest trwały związek, a może nawet już małżeństwa, albo przynajmniej perspektywa tak wygląda?
2: Mam informacje o 3 parach, które się spotkają, natomiast nie wiem, czy na ten moment spotykają się nadal. Taka informacja była w niedalekim czasie po balu, natomiast my prosiliśmy, że jeżeli jakaś para zdecyduje się w przyszłości pogłębić relację, daj Boże, narzeczeńską, następnie, która będzie dążyła do relacji małżeńskiej, do sakramentu małżeństwa, to aby nas o tym poinformowali. No póki co takiej informacji nie mamy. Także jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to z mojej wiedzy właśnie to wynika, że to były 3 pary, które się poznały na balu i spotykały się po balu.
1: No tak, ja tutaj przeczytam, co napisał pan Paweł na Facebooku. Ostatnia audycja z tą tematyką w zeszłym roku, gdy gościł pan małżeństwo z Gdańska. No to nie byliście małżeństwem, prawda? Tylko współorganizatorami.
2: Tak, dziękuję Pawle, że tutaj Rozprostowałeś to.
1: Tak, czyli para z Gdańska organizująca takie eventy sprawiła, że pojechałem na bal z Warszawy do Gdańska. Zobaczymy, co dzisiejsza audycja przyniesie. No ja też jestem ciekaw. No więc Bartosz, tym razem skok no nie konika szachowego, ale takiego laufra. Po prostu przejechałeś na skos Polskę, no właśnie taką krechą, na wprost można powiedzieć, z Gdańska do Krakowa.
2: Tak.
1: Czyli teraz będzie tam.
2: Tak, zgadza się, tak. Teraz tę edycję organizujemy w Krakowie. Też z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, pierwsza edycja no, przeszła nasze oczekiwania i przyjechały do nas osoby naprawdę z różnych części Polski. Oczywiście z racji miejsca większość była z okolic Trójmiasta, województwa pomorskiego. Natomiast było również bardzo dużo osób z tak jak wspomniałem, różnych części Polski, z południa, ze wschodu, z zachodu, z centralnej części Polski. Była również osoba z Wielkiej Brytanii i z tego też powodu, odpowiadając też na potrzeby uczestników, zdecydowaliśmy się, że tegoroczna edycja będzie na południu. Tak, aby było sprawiedliwie dla wszystkich, dla tych, którzy w ubiegłym roku przyjechali do nas właśnie z południa Polski. Chcemy właśnie też im podziękować i tym razem zdecydowaliśmy się na organizację wydarzenia w Krakowie.
1: Czyli co, rozumiem, że w przyszłym roku będzie wschód albo zachód, tak?
2: Nie jestem tego pewien. Być może tak, nie wykluczam tego. Zobaczymy, co przyniesie ta edycja, jakim echem się ona odbije, jaka też będzie frekwencja, czy będzie zainteresowanie. I nie wykluczam, że kolejne edycje mogą być w innych miastach Polski. Jak Bóg da, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: Nie możemy nie powiedzieć tutaj o tym, co czeka uczestników tego balu. No to bal to wiadomo, no będą tańce i na pewno będzie coś do zjedzenia i wypicia i pewnie będzie jakaś animacja tego całego eventu, tego całego wydarzenia. No ale co tam jeszcze czeka na uczestników?
2: Tak, tutaj właśnie specjalnie dla świetlików mogę zdradzić informację, która jeszcze tak naprawdę nigdzie nie została opublikowana. Mianowicie będą konkursy integracyjne z nagrodami i do wygrania. Oprócz samochodów na weekend, lotów balonem czy rejsów po Wiśle. Będą również vouchery na jazdę konną, czy zaproszenia do Term Krakowskich lub zaproszenia na przejazd kołem widokowym, który gwarantuje takie niezapomniane doznania z widokiem na cały Kraków. I chcemy, aby te konkursy przyczyniły się do integracji osób, czyli stawiamy na to, aby nie tylko przez taniec integrować się, ale również przez wspólne zabawy. Taka formuła sprawdziła się w pierwszej edycji balu i w kolejnej edycji staramy się to pogłębiać i dążyć do tego, żeby tej integracji, tego poznania drugiego człowieka było jeszcze więcej. Oprócz tego mogę zdradzić, że przed balem będzie msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak, a DJ-em Wodzirejem będzie para Marcina i Beaty Mądrych, którzy nazywają się Kreacja Zabawy. Więc mam nadzieję, że oprócz też tego, co wymieniłeś, czyli posiłków, przekąsek, będzie po prostu z nami Duch Święty i będzie dobra zabawa, która przyczyni się do tego, że po tym wydarzeniu choć jedna para zdecyduje się w przyszłości na zawarcie sakramentalnego małżeństwa, bo taki jest cel, taka jest wizja zarówno poprzedniej edycji, jak i tej edycji.
1: Dlaczego w ogóle zabrałeś się za to? Dlaczego nagle przyszedł do głowy taki pomysł, że trzeba coś takiego robić? Co było takim bezpośrednim bodźcem, jakąś konkretną przyczyną, która wywołała w tobie ideę, bo ja tak, to jest to, co chcę zrobić, to jest coś takiego, co widzę, że jest potrzeba.
2: Tak naprawdę wszystko zaczęło się właśnie od w ubiegłym roku, kiedy koleżanka ze wspólnoty osób modlących się o znalezienie dobrego męża i dobrej żony z Sopotu zwróciła się do mnie z prośbą o organizację, o pomoc w organizacji dokładnie takiego wydarzenia. Zgodziłem się i wówczas zauważyłem, że taka potrzeba wśród ludzi jest. Skłoniła mnie również moja historia, która też pokazuje, że nie jest łatwo znaleźć osobę, która wyznaje takie same wartości, która będzie dobrą kandydatką na żonę. I poprzez świadomość tego, że wiem, jakie to jest trudne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, to postanowiłem zorganizować takie wydarzenie, aby po prostu ułatwić innym poznanie takiej osoby, z którą zdecydują się w przyszłości na zawarcie sakramentalnego małżeństwa, na poznanie takiej osoby, o którą modlą się być może miesiącami, latami. To jest idea, która przyświeca mi od samego początku.
1: Dobrze, no przez 2 godziny my nie będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje i czy będzie działo na balu, aby się działo jak najlepiej, czego wszystkim życzę uczestnikom i tobie jako organizatorowi, ale skupmy się na tym, jak ten program nazwaliśmy, czyli na treści, którą to zdanie zawiera, od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Czy z twojego doświadczenia, z twojej obserwacji życia w kościele również, życia wspólnotowego, rozmów z ludźmi. Takie pytanie ci przepraszam, źle sformułowałem zdanie. Czy naprawdę można wymodlić sobie męża lub żonę? Co byś powiedział osobie, która by cię w ten sposób zapytała?
2: Powiedziałbym, że można. Jak najbardziej można, chociaż nie jest to łatwe. Jak mawiał ksiądz Piotr Pawlukiewicz świętej pamięci, o dobrego męża trudno, o dobrą żonę trudno. Więc myślę, że modlitwa jest bardzo dużą pomocą ku temu, żeby taką osobę znaleźć. Co prawda, jak mamy napisane w liście świętego Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa. Zatem modlitwa musi być połączona jednak z działaniem, żeby taką osobę znaleźć. Natomiast zdecydowanie odpowiadam, że tak, że modlitwa pomaga w tym, aby taką odpowiednią osobę znaleźć.
1: No to tak. To skoro powiedziałeś tutaj, przywołałeś świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, no to pamiętam, że kiedy przez długie lata prowadziliśmy katechizm poręczny, to wiele pytań przychodziło do księdza właśnie, no mniej więcej brzmiących w ten sposób. Czy Pan Bóg ma dla nas konkretną osobę, czy raczej daje nam wolność wyboru? No i co daje nam modlitwa o dobrego męża, dobrą żonę? No właściwie to jest chyba tutaj bliskie temu, co powiedziałeś, że rzeczywiście Pan Bóg wspiera nas w tych działaniach, co do których mamy pewność, że albo zupełnie nie dajemy sobie rady i Pan Bóg wtedy widzi naszą bezradność, albo jeżeli Pan Bóg, który zna nas lepiej niż my sami siebie, widzi, że jesteśmy osobą, która ma skłonności do działania, skłonności sprawcze, no to będzie wykorzystywał nasze cechy po to, żeby tę osobę, z którą chcemy się związać, spotkać. Ale coś jest w tym wszystkim bardzo ważnego, mianowicie ta modlitwa mówi nam o tym, że no zapraszamy do tej całej sytuacji Pana Boga, czyli nie robimy z Niego złotej rybki, ale można powiedzieć, wystawiamy się na jego oddziaływanie, na Ducha Świętego, o którym tu mówiłeś, czyli na pewne natchnienia, co nie znaczy, że nie mamy mieć oczu otwartych, bo natchnienia również można zlekceważyć.
2: Tak, zdecydowanie. Jak tutaj pisał ksiądz Dziewiecki w książce Złączeń, którą serdecznie polecam, Bóg nie dokona za nas wyboru, natomiast pomoże nam dokonać właściwego wyboru, czyli da nam wskazówki ku temu, żeby wybrać dobrze. Nie wybierze za nas, tak jak wspomniałeś, mamy wolną wolę, to my decydujemy się koniec końców, czy z daną osobą się wiążemy, czy nie. Natomiast modlitwa i relacja z Bogiem pomaga, żeby ten wybór był dobry. Chociaż nie musi być łatwy, raczej w drugą stronę może być bardzo trudny, ale nie oznacza, że będzie zły. Myślę, że w tym może pomóc modlitwa i relacja z Bogiem.
1: No to dobrze, trzeba spojrzeć na to tak po męsku konkretnie. Gdzie z twojego doświadczenia, czy z twojego przemyślenia, refleksji, jakoś tak kończy się zaufanie Bogu, a zaczyna się nasze konkretne działanie? Czy jest taka przestrzeń, w której to można umiejscowić? Czy jednak to jest na tyle nieokreślone, że trzeba mieć cały czas oczy i uszy otwarte?
2: Myślę, że jak najbardziej warto mieć oczy i uszy otwarte. Warto być otwartym na drugiego człowieka. Czy we wspólnocie, czy w miejscu pracy, czy wśród znajomych. Warto być otwartym na natchnienia Ducha Świętego i po prostu obserwować się, czy w moim otoczeniu, być może w otoczeniu moich znajomych, we wspólnocie znajduje się taka osoba, która jawi się jako dobry kandydat na współmałżonka. Myślę, że tutaj zacytuję papieża Franciszka, warto po prostu ruszyć się z kanapy i rozglądać się, działać, wychodzić do ludzi, do wspólnot i wypatrywać takie osoby. Myślę, głęboko w to wierzę, że prędzej czy później Bóg taką osobę na naszej drodze postawi. I jeżeli mamy tą relację z Bogiem pogłębioną, to wierzę w to, że serce i Duch Święty nam podpowie, że to jest ta właściwa osoba.
1: No tak, ale tutaj w nocnych światach mówimy, owszem, że jest wiara, jest fides i jest ratio, jak tutaj pisał święty Jan Paweł II, więc no, trzeba też pracy nad sobą, nad swoim charakterem, żeby ta relacja, znaczy żeby wejść w relację bycia zdolnym do miłości. Oczywiście, no jest tak, że miłości się uczymy i to nigdy nie jest tak, że wchodzimy w jakikolwiek związek małżeński i możemy powiedzieć, że jesteśmy skończeni w sensie takim, że mamy już jakąś doskonałość, która pozwala nam na to, żeby powiedzieć tak, ja potrafię kochać. No nie, no właśnie to małżeństwo też jest tą szkołą miłości, do czego jesteśmy właśnie zaproszeni w tej relacji miłości i wierności. To też będziemy te wątki pogłębiać. Dzisiaj od modlitwy do ołtarza przechodzimy drogę, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość, który już niedługo będziemy mówić o terminie, o godzinach, o tym, jak można w nim wziąć udział. Zostańcie Państwo z nami. Jeżeli ktoś chce pisać, to zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam również zamieściłem link do książki, którą tutaj Bartosz wspomniał. Książka księdza Marka Dziewieckiego, Złączeni, link bezpośredni do strony wydawnictwa. No dobrze, to teraz porozmawiajmy też o tym, czy to, w jaki sposób my żyjemy, ma wpływ na to, w jaki sposób możemy przeżywać to pragnienie relacji. Bo co powiedziałbyś osobie, która bardzo pragnie małżeństwa, ale kolejne relacje kończą się rozczarowaniem? Czy tutaj jakaś... No, ja mam takie przekonanie, że często takie proste plasterki religijne dajemy i mówimy, no módl się, tak, i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle nie dezawuuję tutaj absolutnie roli modlitwy. Wręcz jestem przekonany, że w takich sytuacjach to ona jest bardzo potrzebna, ale to jest takie, przepraszam za określenie, po prostu katolickie odwal się. Nie mam ci nic do powiedzenia, to mówię, no módl się po prostu i tyle, nie? Po prostu. A co byś powiedział osobie, która no, szuka jakiegoś konkretnego rozwiązania, po prostu nie potrafi się znaleźć w niektórych sytuacjach życiowych, nie chodzi na imprezy, nie ma specjalnie takich potrzeb, tam jest dla niej zbyt duży hałas, zbyt dużo ludzi, potrzebuje bardziej takiego intymnego spotkania face to face, speed dating, czy jakieś inne szeroko pojęte portale randkowe, no nie gwarantują, że tam się spotka osobę, która nie ukrywa się pod płaszczykiem jakiegoś miłego, sympatycznego gościa, a pod spodem może czaić się drapieżnik. No więc są różne sytuacje, w których trzeba znaleźć jakieś dobre wyjście, ale nie wszystkie osoby sobie z tym radzą. No najlepszy dowód, że wiele osób jakoś pragnie stałego związku, pragnie wejść w relację małżeńską, w związek małżeński, ale no po prostu to nie wychodzi. Co byś powiedział tak od siebie, ze swojego doświadczenia życiowego?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że jeżeli byłaby to osoba, która nie chce wychodzić na takie wydarzenia, jak na przykład bal, czy nawet mniejsze wydarzenia tego typu, nie chce korzystać z technologii, które być może ułatwiają, ale często tylko pozornie poznanie drugiej osoby, to poleciłbym, aby udała się do wspólnot katolickich, takich mniejszych, gdzie jest taka duchowa wręcz atmosfera i w takich wspólnotach jest ciszej, jest spokojniej i można wówczas w gronie kilku osób do kilkunastu po prostu rozpocząć ten proces wychodzenia do ludzi i spotykania się, poznawania drugiej strony, drugiej osoby. Więc myślę, że w pierwszej

0: kolejności bym polecił takie wspólnoty przykościelne. Niekoniecznie to muszą być wspólnoty osób modlących się o znalezienie dobrego męża i dobrej żony, czyli tak zwane wspólnoty singli, które coraz szerzej działają w większych miastach Polski. Oczywiście ja polecam z całego serca takie wspólnoty, ponieważ tam można nauczyć się w takich wspólnotach właśnie tego, jak chociażby rozmawiać z drugim człowiekiem, który jest dla nas obcy. Jeżeli widzimy taką osobę po raz pierwszy, która również ma ten sam cel, czyli szuka osoby, która będzie dobrym kandydatem, to wówczas taką znajomość można pogłębić właśnie w takim kameralnym gronie. Ponadto też w ogóle rozpocząłbym poszukiwanie tak naprawdę od samego siebie, od odpowiedzi na to, czego tak naprawdę chciałbym od życia, jakie są moje cele, jakie są moje pragnienia. Tutaj nieocenioną rolę pełni kierownik duchowy, jeżeli ktoś takiego ma, to z całego serca polecam, żeby również te kwestie, znalezienie odpowiedniej osoby z nim poruszyć, ponieważ ze swojego doświadczenia wiem, że taki kierownik może bardzo, bardzo pomóc i na przykład mój pierwszy kierownik duchowy polecił mi taką wspólnotę, to była wspólnota w Sopocie i z tej właśnie wspólnoty poznałem tę koleżankę, o której wcześniej wspomniałem, która poprosiła mnie o pomoc w organizacji pierwszej edycji balu. Więc nie ma przypadków, myślę, że warto z takiej pomocy skorzystać.
1: No tak, tutaj to pytanie, które, właściwie może nie pytanie, tylko hasło balu, to jest coś, co można powiedzieć, brzmi w kontrze do takiego powiedzenia, które no czasami rekolekcjoniści właśnie, którzy zajmują się posługą dla par szukających dobrego męża, dobrej żony, często przytaczają w różnych konferencjach. Kolejny rok mija, a ja niczyja. A tymczasem hasło tegorocznego baru, przypomnijmy, brzmi: otwórz się na miłość. No więc na co właściwie? Bo skoro to hasło mówi otwórz się na miłość, to co to znaczy tak naprawdę, według ciebie, otworzyć się na miłość? Czy to jest tylko i wyłącznie chęć, czy jednak jakieś większe wymagania sobie trzeba postawić?
0: Otwórz się na miłość to jest tak naprawdę zaproszenie do otwarcia się na relację z drugim człowiekiem. Czy w tej relacji ta gości miłość, to już czas pokaże. Natomiast przede wszystkim zależy nam na otwarciu się na poznanie drugiej osoby na żywo, poznanie dogłębne, na otwarcie się na relacje, na budowanie i pogłębianie takiej relacji. To jest idea właśnie tego hasła. Ta relacja, na którą się otworzymy czy otwieramy, nie musi być i raczej nie będzie łatwa, ale może być bardzo piękna. I właśnie to przyświecało mi, kiedy zastanawiałem się nad hasłem tegorocznej edycji.
1: A jak swojego doświadczenia i z obserwacji środowiska kościelnego wygląda sytuacja no właśnie człowieka, który świadomie przeżywa swoją wiarę? Nie jest tylko, przepraszam, tutaj nikomu nic nie zarzucam, niedzielnym katolikiem, który po prostu chodzi w niedzielę do kościoła i właśnie po to, bo tak trzeba, tylko faktycznie no, przejmuje się, czytali Pismo Święte, jakoś szuka pogłębienia swojej wiary, prowadzi życie wspólnotowe. Czy wiara rzeczywiście pomaga znaleźć dobrego współmałżonka, czy wręcz przeciwnie, czasem nawet utrudnia takie próby randkowania? Albo samorandkowanie nawet, już stricte.
0: Ja myślę, że dla człowieka wierzącego jak najbardziej ułatwia. Tak jak wcześniej wspomniałem, kiedy mówiliśmy o tym, czy modlitwa pomaga w znalezieniu odpowiedniego kandydata. Tak myślę, że wiara również jest takim drogowskazem, który pomaga w podjęciu dobrej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja jestem osobą wierzącą i chciałbym zbudować relację również z osobą wierzącą, która wyznaje takie same wartości, czyli tutaj na przykład czystość przedmałżeńska, to wówczas pomaga mi ona w tym, abym znalazł tą odpowiednią osobę. Bo kiedy spotykam na swojej drodze osobę niewierzącą, kiedy mówię jej o swoich wartościach i ona z racji tego, chociażby, że jest niewierząca, nie decyduje się na pogłębianie relacji, to jest to dla mnie swego rodzaju, dosyć może kolokwialnie to zabrzmi, ale taka ochrona, czyli no jeżeli nie widzę perspektyw na to, żebyśmy wspólnie zbudowali relacje, to wówczas taka wiara mi pomaga. Bo jak jeżeli ja zwiążę się z osobą, która nie wierzy, to ta osoba nie będzie mnie pociągała do Boga. A myślę, że o to chodzi w relacji, która jest głęboka, żebyśmy po prostu oboje prowadzili się do Boga i dążyli do świętości w tej relacji.
1: Jakie są według ciebie najczęstsze blokady, które powodują, że no boimy się wejść w relację? No bo to jest chęć i pragnienie, to jest jedno. Natomiast to, w jaki sposób budują nasze doświadczenia, nasz temperament, nasze cechy charakterologiczne, nasze nierozeznane umiejętności, o których często tutaj rozmawiamy z Lizą Antosiewicz, nazywane talentami w Instytucie Gallupa, to nie znaczy, że mamy do nich dostęp, nawet jeżeli jesteśmy w nie wyposażeni. Więc co byś określił to jako taki najczęściej według ciebie spotykany hamulec przed otwartością na tą miłość, czyli coś, co budzi pewną przestrzeń obaw przed wejściem w relację?
0: Myślę, że tutaj nie sposób określić to w jednym zdaniu. Ja myślę, że czynników ku temu jest więcej. Osobiście wymieniłbym niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie i brak zgody na wyrzeczenia. Brak zgody na to, że w relacji będę jednak musiał iść na kompromis, jeżeli chcę te relacje pogłębiać. Myślę, że dużo osób no jednak nie chce z tego zrezygnować. Nie chce zrezygnować z życia, które prowadzi. Nie mówię oczywiście o wszystkich, a natomiast dużo osób po prostu samotnych prowadzi no, wygodny tryb życia. A każda relacja wiąże się z wyrzeczeniem i myślę, że no, brak zgody na to wyrzeczenie jest tym hamulcem. Tak, określiłbym takie moim zdaniem oczywiście najważniejsze aspekty. Dodatkowo również myślę, że wszelkie zdobycze technologii, internet czy media społecznościowe, wbrew pozorom nie są pomocne ku temu, żeby wychodzić do człowieka, ponieważ w internecie czy w mediach społecznościowych raczej nie częściej znajdujemy piękne historie, piękne obrazy szczęśliwych i wręcz idealnych par. Ja nie mówię, że to się nie zdarza. Nie mówię, że się nie zdarzają szczęśliwe pary. Natomiast to też może być dla takich osób blokadą, ponieważ jeżeli ja otwieram jakiekolwiek media społecznościowe i widzę, że wszystkich niemal dookoła jest pięknie i idealnie, to również może być dla mnie taką blokadą, że jednak no, to chyba nie jest, nie do końca tak to wygląda. Tak myślę, że te media społecznościowe i zdobycie technologii, które pomagają nam kontaktować się z drugim człowiekiem, to wbrew pozorom jednak przyczyniają się do tego, że jest coraz więcej osób samotnych.
1: No tak, tutaj to jest kwestia, znam zupełnie inną rozmowę, a dzisiaj mówimy w Nocnych Światłach o tym, jaka przestrzeń dzieli od modlitwy do ołtarza, czyli w tej przestrzeni jest możliwość znalezienia dobrego męża i lub dobrej żony. To w związku z balem pod hasłem Otwórz się na miłość, którego organizator tego balu dla katolickich singli jest dzisiaj Państwa moim gościem. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości. Mówiłeś o tym, że poszukiwania trzeba zacząć od siebie i o tym porozmawiamy za chwilkę. Po piosence wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam też o Facebooku, jeśli ktoś chciałby dodać swoje komentarze, to jest taka możliwość, jest takie miejsce na to pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam Państwa zapraszam do współtworzenia dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Po chwili wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy.
2: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od modlitwy do ołtarza dzisiaj kroczymy, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilos, prezes Fundacji Przystań w Miłości, jest z nami, organizator balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość. No jest taka jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, którą tutaj musimy poruszyć, bo to nie jest tak, że pragnienie zbudowania relacji trwałej, zbudowania środowiska rodzinnego wymaga tylko i wyłącznie otwartości, bo wiele osób ma trudne doświadczenia życiowe i nie mówię o takich osobach, które w wyniku tego zdecydowanie zakładają, że nie będą się z nikim wiązać, że wybierają życie samotne, bo tak im wygodnie, a jeżeli już to jakiś związek nieformalny albo w ogóle jakąś swobodę, taką nazwijmy, no, jakąś lekkość, o, może takie słowo będzie tutaj lepiej obrazować to, co mam na myśli, jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Ale jest jeszcze pewien szkopuł, pewna kwestia, którą wiele osób przeżywa w wyniku no, jakichś relacji, które się zakończyły i pozostawiają ból, jakieś poczucie niespełnienia, zranienia. I sobie zadają pytanie, czy miłość po złamanym sercu, czy jeszcze jest możliwość zaufać drugiemu człowiekowi. Właśnie mówię tutaj, nawiązując do tego hasła balu, otworzyć się na miłość, bo to nie jest prosta sprawa, otworzyć się na miłość. No, to wiesz, łatwo sobie tak powiedzieć, takie hasło namalować na ścianie, otwórz się na miłość. Aha, wstaję dzisiaj 8 rano, otwieram się na miłość. No nie. Jeżeli człowiek budzi się rano i budzi się ze strachem, co przyniesie dzień, bo ma takie doświadczenia i właśnie między innymi jakimś ciężarem jest to, że trudno w ogóle znaleźć jakąś dobrą relację, jakkolwiek rozumianą w życiu, bo te trudne doświadczenia jakoś ograniczają, to co dla takiej osoby, jak wskazać kierunek takiej osobie, jak jej pomóc, jak ona sama sobie może pomóc?
2: Myślę, że kluczowe jest wsłuchanie się w swoje serce, tutaj modlitwa i, jak już wspomniałem, też rola kierownika duchowego, jeżeli ktoś takiego ma, lub kapłana całego spowiednika. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, są takie osoby, które no, przeżyły trudność w nawet nie jednej relacji. Ja sam przyznam szczerze, że byłem w relacji narzeczeńskiej, która niestety nie zakończyła się małżeństwem. Więc utożsamiam się z osobami, które odczuwają ból serca, szczególnie z tymi osobami, które już miały pewność, że ta osoba, z którą byli w relacji, to była właśnie ta jedyna, ta osoba, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazywały. Również mówię tutaj z własnego doświadczenia, ale mimo to uważam, że Bóg nie chce, abyśmy pozostawali długo w zamknięciu. Oczywiście nie musimy od razu wchodzić w inną relację. Warto się zatrzymać, pogłębić relację przede wszystkim z Bogiem i z samym sobą i przygotować się do kolejnej relacji, jeżeli na taką relację się zdecydujemy. Myślę, że warto jest stawiać sobie po prostu pytania, czego dana relacja z przeszłości mnie nauczyła, czego w związku z tym chcę, a czego nie chcę. Ponieważ uważam osobiście, że każda relacja nas czegoś uczy, nawet jeżeli jest bardzo bolesna. A jeżeli nawet ktoś nie widział pozytywów w danej relacji, to przynajmniej będzie z tego taki wniosek, że wiem, czego w kolejnej relacji na pewno nie chcę. Myślę, że również o to mamy takie doświadczenia, abyśmy tym bardziej dokonywali lepszych wyborów.
1: Wspomniałeś o tym i do tego teraz przechodzimy, że takie poszukiwania, czyli otwartość na bliską relację z drugą osobą jednak powinno się zacząć od siebie. No to, co teraz mówiłeś, no to też się niejako z tym wiąże, no bo to nie jest tak, że żyjemy w próżni i nagle z jakiegoś tam powodu postanawiamy zbudować relację, no bo jednak życie się toczy i ono przynosi niejednokrotnie zupełnie zaskakujące i nieoczekiwane sytuacje, jak właśnie chociażby relacje, które nas budują, ale niestety potem ranią, no i z tym wszystkim idziemy przez życie. Czyli do czego dążę? Czy według ciebie, no przepraszam, to jest takie potoczne określenie, czy najpierw trzeba naprawić siebie? Oczywiście biorę to w duży cudzysłów, żeby móc wejść w kolejny związek, czy wystarczy po prostu mieć otwartość na to, żeby umieć określić siebie jako osobę, to znaczy kim jestem, jaki jest mój system wartości, co ja mogę dać drugiej osobie, gdzie są moje niedomagania, co jest dla mnie ważne, jak widzę w ogóle ten związek, który chcę zbudować. Czy to jest coś absolutnie niezbędnego do tego, żeby móc taką relację zbudować, czy jednak pewne rzeczy powinny się wykuwać już konkretnie w spotkaniu z drugą osobą?
2: Ja myślę, że jedno i drugie, to znaczy wspomniałeś o takim naprawianiu siebie. Uważam, że każdy człowiek ma właśnie w cudzysłowie coś do naprawienia, czy w swoich nawykach, czy w działaniach. Więc tutaj odnosząc się do tak zwanej naprawy, mówiąc kolokwialnie, to polecałbym na przykład konsultacje z psychologiem chrześcijańskim czy ze wspomnianym wcześniej kierownikiem duchowym, ponieważ to są osoby, które są podobnie jak w relacji, chociaż nie jest to jeden do jeden, takim lustrem dla mnie, w którym ja się mogę przejrzeć, w którym mogę spojrzeć troszeczkę z boku na swoją osobę. Z drugiej zaś strony warto takie fundamentalne właśnie pytania, o których wspomniałeś, sobie zadawać, czyli kim ja jestem, jak widzę siebie, czy przede wszystkim darzę miłością samego siebie. Ja obserwuję w swoim otoczeniu osoby, które nie mają miłości nawet do samych siebie. A trudno kochać drugą osobę, nie kochając, nie darząc miłością samego siebie. Więc te pytania są według mnie fundamentalne, które każdy człowiek powinien sobie zadać. Kim jestem, czego w życiu chcę, jakie są moje cele, czy jestem gotowy też na wyrzeczenia i nad pracę nad sobą, bo człowiek zarówno niezależnie od tego, czy jest samotny, czy jest w relacji, uważam, że taką pracę powinien wykonać.
1: To teraz porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną, bo sprawa jest naprawdę poważna. Przejdźmy do sedna. Po czym poznać dobrego kandydata na męża?
2: Myślę, że o tym, że zbliża mnie do Boga i że jest dla mnie dobry, jest uczciwy. Mogę mu zaufać w pełni. Po tym, że mnie nie okłamuje, że jest wierny, że jest pomocny, że mogę się na nim oprzeć, że niezależnie od tego, co się wydarzy w życiu, on przy mnie będzie, on stawi czoła wszelkim problemom i nie ulęknie się. Kiedy będzie burza, sztorm, pozostanie w tej łodzi i będzie dalej mężnie wiosłował.
1: Na stronie Radia Plus Warszawa Łukasz napisał tak. Ja poznałem żonę na wolontariacie organizowanym przez Jezuickie Centrum Społeczne. Obaj udzielaliśmy korepetycji dzieciom z ubogich rodzin i pewnego dnia spotkaliśmy się na wigilii dla wolontariuszy. Wpadła mi w oko, plus wiedziałem, że musimy mieć podobne wartości, bo spotykaliśmy się w takim miejscu, więc miałem pewność, że to dobry materiał na żonę. Wszystko się potwierdziło i po półtora roku byliśmy już małżeństwem. No, gratuluję pani Łukaszu i małżonce. Pozdrawiamy was ciepło i serdecznie razem z Bartoszem. No tak, no czy w takim razie miejsce dla par małżeńskich na tym balu też się znajdzie? Czy to jest jednak stricte dla singli? Czy te pary małżeńskie mogą tam świecić przykładem, dajmy na to?
2: Jeżeli jakaś para zdecyduje się na wygłoszenie świadectwa, jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Natomiast zgodnie z ideą, to jest bal wyłącznie dla osób stanu wolnego, uwaga, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Regulamin wydarzenia jest pod tym względem dosyć surowy, ale z formularzy otrzymanych od uczestników poprzedniej edycji dowiedzieliśmy się, że jednak warto było tak skonstruować regulamin, żeby był właśnie w takiej formie, żeby to były osoby wolne, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa w konkretnym przedziale wiekowym. Z racji uczciwości wobec wszystkich uczestników.
1: No dobrze, to pójdźmy za ciosem. Prześwietliliśmy tutaj dobrego kandydata na męża, a po czym poznać dobrą w perspektywie żonę?
2: Myślę, że to jest bardzo będzie to spójne, o czym wcześniej wspomniałem, mówiąc o dobrym kandydacie na męża. Jeżeli chodzi o żonę, to odsyłam do Księgi Przysłów, którą sobie bardzo, bardzo cenię. Tam jest taki poemat o dziemi i newiaście, nazywany również poematem o mądrości. I mogę tylko zacytować początek, bo ten poemat jest dosyć długi. Mianowicie, kto znajdzie dzielną kobietę, jej wartość przewyższa perły. Mąż jej ufa i majątku mu nie ubywa. Ona przez wszystkie dni swego życia wyświadcza mu nie zło, lecz dobro. Troszczy się o len i wełnę, chętnie pracuje swoimi rękami. Jest jak statek kupiecki, który z daleka sprowadza żywność. Dla chętnych zapraszam do przeczytania całego poematu. To jest Księga Przysłów, rozdział 31, wersety od 10 do 31. Tyle z Księgi Przysłów.
1: Praktyka pokazuje, że żona musi być piękna, zgrabna, mądra, inteligentna, wrażliwa, empatyczna, pracowita, potrafiąca sprzątać cały dom, znakomicie gotować i być fantastyczną kochanką.
2: Niestety tutaj często wspomniane przeze mnie wcześniej technologie czy media społecznościowe właśnie niestety tak to kreują. Ja uważam, że uroda prędzej czy później przeminie, a zatrzymać przy sobie może tylko charakter człowieka, jego dobrość serca.
1: A właśnie, zapomniałem o czułości. No tak, no to jest to co u mężczyzn też jest bardzo wysoko. Czułość, delikatność, wrażliwość, tak. Tego właśnie każdy mężczyzna potrzebuje, oczekuje od kobiety. No ja na pewno.
2: Oczywiście, tak, to jest pełna zgoda. Ja uważam, że każdy człowiek ma pewne wartości, które no, mogą być odmienne. Na przykład dla mnie bardzo ważna jest nie tyle uroda. Ja nie mówię, że ona nie jest nieistotna. Natomiast ważniejsze dla mnie jest o wiele ważniejsze to, czy dana osoba zbliża mnie do Boga, czy będzie starała się wychować nasze dzieci po katolicku.
1: No dobra, poczekaj, Bartosz, bo widzisz osobę na ulicy i nie wiesz, kim ona jest. Albo nawet na tym balu, który w najbliższym czasie. No i co? I ona ma wypisane na twarzy te wszystkie wartości, które ma zapisane w sercu? Nie. No, no, ale na jedną osobę spojrzysz, na inną nie. No, no, umówmy się, powiedzmy, że wiesz, my mężczyźni jesteśmy wzrokowcami. No, kobiety zresztą też patrzą na mężczyzn, czy jest przystojny, czy nie. No, wiesz, no. Owszem, jak się kogoś bliżej pozna, no to można okazać się, że ktoś jest nadętym bufonem, albo po prostu nie, tak, mieć nieźle fiub zdziup, wiesz, siano pod kopułą, ale no, pierwsze wrażenie jednak jakieś jest. No, ktoś nas przyciąga czymś, prawda? No więc... No, Bartosz, no jasne, że te wartości, o których mówimy, są bardzo istotne, ale to nie jest tak, że one wykluczają jeszcze inne potrzeby.
2: Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałem, właśnie nie uważam, że wygląd jest nieistotny. Natomiast dla mnie nie jest on najważniejszy. Jest takie powiedzenie, że można przyciągnąć wyglądem, ale zatrzymać charakterem, i uważam, że troszeczkę prawdy w tym jest. Oczywiście dana osoba, jeżeli ją spotkamy, no, w pewien sposób, tak jak wspomniałeś, nas przyciąga do siebie. Natomiast tutaj pragnę też podkreślić jedną ważną rzecz. Mianowicie pozory często mylą. I tutaj naprawdę bardzo można się zawieść na... bardzo można się zawieść, jeżeli kierujemy się właśnie takim przyciąganiem zewnętrznym, że tak powiem, jeżeli patrzymy na tą drugą osobę przez pryzmat stricte właśnie wyglądu, to można naprawdę się zawieść. Więc uważam, że jeżeli dana osoba nas w jakiś sposób zainteresuje, warto z taką osobą porozmawiać, i dopiero później ocenić, czy faktycznie no, ja tę relację będę budował, mówiąc kolokwialnie, na wyglądzie, na cechach fizycznych tej osoby, czy ja będę budował relację na podstawie tego, jaki dana osoba ma charakter, jakie ma serce, jakie wyznaje wartości.
1: No dobrze, to jest bardzo ważna przestrzeń, w której jesteśmy, bo dotknąłeś pewnego miejsca w człowieku, które wymaga bardzo, powiedziałbym, takiego poważnego zaopiekowania ze swojej strony, a ze strony osoby, z którą wchodzimy w relacje, no pewnej odporności i zrozumienia, i pewnej łagodności, jeżeli chcemy poznać tę osobę bliżej. Mówię o tej przestrzeni, w której my mamy gdzieś tam wewnętrzną granicę, za którą czegoś nie potrafimy, a wręcz nawet potrafimy zawieść czy zranić drugą osobę, którą nawet szczerze kochamy. No i tutaj ta przestrzeń między oczekiwaniami a rzeczywistością jest niejednokrotnie bardzo poważnym wyzwaniem i o tym porozmawiamy za chwilkę, tym bardziej, że musimy zrobić przerwę, bo tradycyjnie o tej porze słuchamy muzyki, bo minęła północ, nawet nie wiem kiedy to zleciała, ta pierwsza godzina, i mamy już środę 9 września, to też jak zwykle o tej porze po półmetku nocnych świateł robimy krótką przerwę muzyczną i wrócimy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. A tego wieczora, przypomnę, mówimy o przestrzeni, która dzieje od modlitwy do ołtarza. Tą drogę, jak zapełnić, żeby iść nią razem, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmila z tego wieczora z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Zapraszam chętnych do podzielenia się myślą, komentarzem, refleksją, do zadania pytania na Facebook pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy środę 9 września. Nocne światła trwają od godziny 23 i jeszcze do pierwszej będziemy z Państwem prawie całą następną godzinę programu. Tego wieczora podjęliśmy kwestię drogi od modlitwy do ołtarza, czyli zastanawiamy się, jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę, a towarzyszy nam i w tej drodze Bartosz Grzmilas, Państwa i mój gość dzisiejszy, prezes Fundacji Przystań w Miłości i organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. To już kolejny taki bal po sukcesie roku ubiegłego. No, tutaj już wspominaliśmy o tym, teraz chwilę znowu o balu, że przeniesiony został z północy na południe. No i jest jeszcze tutaj bardzo istotna kwestia, że podobnie jak w roku ubiegłym, mocno zaangażował się w to lokalny kościół.
2: Tak, zdecydowanie tak. Mamy patronat honorowy metropolity krakowskiego, kardynała Grzegorza Rysia, jak również szerzej Katolickiej Agencji Informacyjnej. Dlatego opieka duchowa lokalnego i mam nadzieję ogólnopolskiego kościoła będzie.
1: No to właśnie dobrze, że ten wątek tutaj podkreśliliśmy, bo zależało mi na tym, żeby to nie było tylko coś jako chwalebna działalność człowieka, który nagle poczuł pewne natchnienie i zobaczył, że istnieje pewna potrzeba, którą warto gdzieś wprowadzić w przestrzeń ludzką, żeby ona coś dała osobom potrzebującym. Ale jest w tym wszystkim też spojrzenie Kościoła na to, że rodzina jest naprawdę w centrum myśli i opieki Kościoła, a wiemy doskonale, że no cóż, no są ciężkie czasy dla rodziny. No, nie rozwijając specjalnie jakoś wątku, no, mam przekonanie, że tyle razy mówimy o tym tutaj w Nocnych Światłach raczej w kontekście pozytywnym, to znaczy mówimy raczej o tym, jak budować pewne relacje, czego unikać, a co, w jaki sposób dla większego dobra unikać nawet mniejszego zła. Ale też osoby, które mam przekonanie nas słuchają, no, mają oczy otwarte i widzą, jak wygląda sytuacja społeczna, jak się no, kleci obyczajowość dotycząca rodziny i nie jest to dobry czas. No, wierzę i ufam, że to się zmieni, bo jeżeli nie, to po prostu wyginiemy. No, to jest, jeżeli rodzina nie będzie czymś, co jest naturalną potrzebą większości ludzi, no to po prostu no to ludzkość ulegnie atrofii. Albo przynajmniej ta kultura, ta cywilizacja, która w ten sposób rodzinę potraktuje. No dobrze, ale to żeby nie rozwijać tego wątku, który w gruncie rzeczy jest poboczny, skupiamy się tylko na tym, głównie na tym po prostu, co dzisiaj jest w tytule, czyli od modlitwy do ołtarza, jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. No to wróćmy, Bartosz, do tej kwestii dobrego męża, dobrej żony właśnie. Jakie cechy? Już teraz skupmy się na osobie wierzącej, dla katolika, dla którego wiara to nie jest coś abstrakcyjnego i Pan Bóg nie jest też jakąś też abstrakcją, że gdzieś tam jest w niebie, tylko rzeczywiście stąpa nogami po ziemi i czuje, że bycie katolikiem to jest znajdowanie się tu i teraz i to są jego wybory, to jest jego spojrzenie na życie, to w jaki sposób on żyje. I w jaki sposób realizuje to, co słyszy w Ewangelii i w nauce Kościoła. Więc co uważasz, jakie cechy powinny być dla katolika naprawdę ważne przy wyborze współmałżonka?
2: Myślę, że będę to już powtarzał jak mantrę, że najważniejszą cechą dla mnie jest to, czy ta druga osoba mnie przybliża do Boga.
1: No dobrze, ale czy wspólna wiara wystarczy, żeby stworzyć dobre małżeństwo?
2: Myślę, że nie. Myślę, że nie wystarczy. tutaj jest bardzo ważna, oprócz wiary. Oczywiście wiara jest moim zdaniem fundamentalna i na tym fundamencie należy budować, jeżeli ktoś chce zbudować na skalę, a nie na piasku. Natomiast bardzo ważna jest komunikacja przede wszystkim, rozmowa o emocjach, o swoich potrzebach, o tym, jak widzimy swoją relację i przyszłość. Myślę, wspomniałeś o cechach. Myślę, że tutaj bardzo ważna jest, oprócz tego prowadzenia do Boga, zachowanie czystości przedmałżeńskiej, uczciwość, przede wszystkim uczciwość, zaufanie, prawdomówność, wierność, życzliwość i otwartość właśnie na kompromisy, na wyrzeczenie. Jeżeli to jest po obu stronach, uważam, że to jest bardzo dobry punkt wyjścia ku temu, żeby zbudować bardzo wartościową relację. Oczywiście, używając nomenklatury biblijnej, sztorm będzie na jeziorze, tak jak w każdej relacji zdarzy się sztorm, ale ten fundament w postaci wiary, jestem przekonany, że pomoże w tym, żeby po prostu wypłynąć na spokojne morze. Oczywiście to może brzmieć bardzo bajecznie dla niektórych ludzi. Ja sam przekonałem się, że są osoby, które deklarują się jako wierzące, które chodzą nawet codziennie do kościoła, ale w relacji już no niestety widziałem rozbieżności względem tego, co dana osoba, jakie wartości wyznaje, a jak zachowuje się w relacji.
1: A no właśnie, widzisz, to jest bardzo istotna kwestia, bo oczywiście jest wiele bardzo ważnych elementów dla niektórych osób. Dla niektórych mogą być podobne zainteresowania, dla niektórych wręcz przeciwne, czy nawet pewna dynamika życiowa. Jedni potrzebują właśnie mieć kogoś, kto jest dynamiczny, a samemu mieć taką przestrzeń dla siebie, żeby mieć jakąś taką cichość, introwertyczność, prawda? I znam takie małżeństwo, które doskonale się w tym realizuje. A więc kwestia charakteru na pewno, czy również temperamentu, ale tutaj, jeżeli mówisz o wartościach, no to ja osobiście słyszałem to na własne uszy, co chcę przytoczyć, no osoby deklarujące się jako katolik lewicowy, dla którego wartością jest również aborcja, no więc to jest jakiś oksymoron, no bycie katolikiem i jednocześnie zwolennikiem aborcji, no sorry, przepraszam, to jest jakieś postawienie wszystkiego na głowie, no to tak jak w różnych magazynach jakichś takich kolorowych widziałem tam, o, święty Jan Paweł II, taki wielki Polak, a parę kartek dalej, no, aborcja to jest jednak rzecz, którą musimy bardzo poważnie brać pod uwagę, no, to są potrzeby, to jest, jak to we Francji, wartością nawet pewną cywilizacyjną, jak to wpisano do konstytucji, no, przepraszam. No, wobec tego naprawdę trzeba mieć jakieś rozeznanie i umiejętność wejścia w taką przestrzeń, która pozwoli na to, żeby tę osobę poznać. No bo owszem, poczucie humoru czy dojrzałość nie gwarantują tego, że nagle za jakąś pewną fasadą ukrywają się rzeczy, które w pewnym momencie, kiedy wyjdą, okaże się, że to jest w ogóle coś, co jest na mnie po drodze, no, do tego, żeby budować dobrą relację.
2: Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze to określiłeś właśnie jako fasada. Jest takie powiedzenie w stosunku do niektórych ludzi, że modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. I uważam, że takie osoby również można w swoim życiu spotkać, na takie osoby trafić. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest no, pogłębianie tej relacji i w cudzysłowie takie sprawdzenie, czy to, co mówi druga osoba, czy nawet to, co wierzy i jak swoją wiarę praktykuje, jakie wartości wyznaje, jak działa, czy ma to odzwierciedlenie w życiu prywatnym, kiedy no, że powiem, schodzi się z tej sceny i jest prawdziwe życie, są trudności, jest mnóstwo problemów. To bardzo obnaża to, czy faktycznie ta druga osoba postępuje tak, jak deklaruje. Dlatego tutaj ważny jest czas właśnie poznania. My nie musimy wiązać się już relacją narzeczeńską czy małżeńską z osobą, którą my znamy miesiąc, chociaż i takie historie są szczęśliwe. Natomiast i też nie temu służy organizowane tutaj wydarzenie wspomniane. Myślę, że warto w tym czasie zweryfikować, czy ta druga strona jest po prostu prawdomówna i uczciwa. Dlatego wymieniałem te cechy jako kluczowe. Prawdomówność, uczciwość, transparentność i no, brak hipokryzji. Uważam, że w relacji nie ma miejsca na hipokryzję. Przede wszystkim stawianie w prawdzie, pełna szczerość. To jest, uważam, kluczowe do tego, żeby zbudować dobrą relację.
1: No tak, szczerość rzeczywiście pociąga za sobą otwartość na prawdę. Prawdę pisaną wielką literą, bo prawda, jak wierzymy, jest jedna. No, Jezus o sobie mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, więc to nie jest tak, że każdy ma swoją prawdę. Moją prawdą jest na przykład coś, co uznaję za wartość, tylko prawda jest w tym, co mówi Bóg, co mówi nam w objawieniu, w Piśmie Świętym i co rozeznaje Kościół, jak wierzymy, z mocą Ducha Świętego, interpretując Pismo Święte, patrując się w znaki czasu, czyli przyglądając się temu, jak rozwija się cywilizacja i jakie przynosi wobec danych czasów wyzwania. Więc to rzeczywiście jest bardzo istotne i bez tego mam przekonanie, no trudno budować, bez tej podbudowy trudno stawiać jakąś konstrukcję. To jest rzeczywiście fundament. Ale jeszcze zanim zrobimy przerwę kolejną, to czy według ciebie, czy z twojego doświadczenia, czy z obserwacji, czy z rozmów z innymi osobami, istnieją jakieś czerwone flagi, których absolutnie nie powinniśmy ignorować, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach wierzących, które na tych wartościach, które wynikają z wiary katolickiej, chcą zbudować małżeństwo.
2: Myślę, że taką czerwoną flagą powinno być to, powinna być sytuacja, kiedy osoba, no mówiąc wprost, działa, i działania są hipokryzją. To znaczy to, co wspomniałem, co innego deklaruje, a co innego czyni. I tak jak tutaj wspomniałeś wcześniej o takim przykładzie człowieka, który deklaruje się jako katolik, ale popiera aborcję, to właśnie o takiej prawdzie mówiłem, czyli a w zasadzie brak stanięcia w prawdzie, bo jeżeli ktoś deklaruje, że jest katolikiem, a popiera aborcję, no to tutaj jest, no, delikatnie rzecz ujmując, no, rozbieżność i to wręcz przepaść. Więc bardzo ważne jest to, aby stawiać w prawdzie i obserwować i też słuchać intuicji, bo uważam, że intuicja to jest głos Boga w nas i warto weryfikować tą drugą osobę, czyli na przykład, jeżeli uczęszcza do kościoła nawet codziennie, a w życiu, w relacji widzę, że no jednak jej postępowanie, jej działanie jest dalekie od wartości katolickich, tak jak chociażby w tym przykładzie, o którym wspomniałeś, to już powinna być dla mnie flaga, że no, uważaj, tak, uważaj, sprawdź jeszcze dogłębnie, bo oczywiście każdy człowiek popełnia błędy, ja również, ale ważne jest właśnie to stanięcie w prawdzie, ta pokora, czyli innymi słowy, stanięcie w prawdzie po prostu i powiedzenie, że dobrze, zbłądziłem, tak jak w przypadku tego człowieka, zbłądziłem, myliłem się, chcę to naprawić, proszę o przebaczenie. Natomiast jeżeli jest taka zatwardziałość serca z drugiej strony i no, nadal trwanie w grzechu, to myślę, że no niestety, jeżeli nie widać chęci zmiany z drugiej strony, to zdecydowanie powinna być nawet nie tyle już plaga, co no, dzwony bijące na alarm, że taka relacja jednak w dłuższej perspektywie po prostu nie powiedzie się.
1: Dobrze, żeby nie było tak, że uprawiamy tutaj selekcję negatywną, no to o zielonych flagach porozmawiamy, ale to dopiero po przerwie. Tego wieczora, przypomnę, rozmawiamy w kontekście balu dla katolickich singli, który pod hasłem Otwórz się na miłość odbędzie się niedługo. Dokładnie 14 listopada o 14 start, a więc cały popołudnie i wieczór można spędzić wspólnie. No, w listopadzie to już się ściemnia dosyć wcześnie, więc to już taka pora, kiedy można w tym półmroku przyglądać się bacznie kandydatowi bądź kandydatce, nie będąc posądzany o uparczywe wpatrywanie się w drugą osobę, po to, żeby wypatrzeć, czy to jest właśnie ten, czy ta. Bardziej dyskretnie będzie można to zrobić. To wszystko w Krakowie. Więcej Bartosz powie. Bartosz Grzmilas dzisiaj jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości i właśnie organizator tego balu. A po piosence wrócimy na ciąg dalszy. Jeżeli ktoś z Państwa chce pisać do nas, to zapraszam na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest na to miejsce.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: mocne światła.
1: Otwórz się na miłość, tak brzmi hasło tegorocznego balu dla katolickich singli, którego organizator Bartosz Brzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań w Miłości. Rozmawiamy o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. No Bartosz, no to wracamy do kwestii flag. Czerwone już omówiliśmy, teraz zielone. Jakie są według ciebie sygnały, że mamy do czynienia z osobą dojrzałą, godną zaufania? I to nie tylko chodzi o to, że podziela nasze wartości czy przestrzeń duchowości, wiary.
2: Dojrzałą i godną zaufania. Uważam, że taka osoba przede wszystkim chce pracować nad relacją. Czyli tutaj weryfikacja odbywa się wtedy, kiedy pojawia się jakaś trudność, czy kłótnia, czy jakikolwiek problem. Oczywiście ja pomijam tej kwestie takiego pierwszego zauroczenia i pierwszych miesięcy, kiedy jednak no, hormony działają i troszeczkę nam przyćmiewają wady drugiej strony. Natomiast kiedy pojawiają się trudności, to wówczas, kiedy widzę, że ta druga osoba no, stara się, że nawet jeżeli popełni błąd, to potrafi przyjść, przyznać się do tego błędu, czyli to, co wcześniej mówiłem, stanięcie w prawdzie, przyznanie się do błędu, potrafi przeprosić, powiedzieć, no kurczę, przepraszam, zawaliłam, ale chcę to naprawić, chcę pracować.

0: tym nastolatkiem, bo mi nas zależy. To już jest dla mnie znak, że no, taka osoba nie jest obojętna, że jednak ta relacja coś dla niej znaczy, że ma świadomość swoich słabości, wie, że popełnia błędy, ale no, chce je naprawiać, chce się nawracać, podobnie jak każdy z nas w sakramencie pokuty i pojednania popełnia grzechy, ale idziemy tam po to, żeby oczyścić się z tych grzechów i żeby ich więcej nie popełniać. I uważam, że to jest taka duża zielona flaga ku temu, żeby z taką osobą dalej taką relację pogłębiać.
1: No dobrze, to już coś wiemy. A jak rozpoznać, czy ktoś rzeczywiście żyje swoją wiarą, a nie tylko mówi językiem religijnym?
0: Myślę, że można to poznać po uczęszczaniu na Eucharystię, na mszę świętą.
1: No ale mówiłeś wcześniej, że są osoby, które codziennie chodzą na mszę, a generalnie niekoniecznie żyją tak, jakby to, co słyszą tam w nauczaniu, w Ewangelii i w nauczaniu Kościoła było czymś, co warto się przejąć.
0: Tak, zdecydowanie. Natomiast wspomniałem o tym, ponieważ, że tak powiem, cegiełka po cegiełce no, budujemy ten fundament, więc no, to mimo wszystko jest ważne, jeżeli chcemy poznać osobę z takimi samymi wartościami. Dlatego właśnie od tego rozpocząłem, że uczestnictwo we mszy świętej, trwanie w czystości, zdecydowanie to w relacji, prędzej czy później bardzo szybko można zweryfikować, czy druga osoba tylko tak deklaruje, czy faktycznie no, pilnuje tych granic czystości. Oczywiście każdy z nas upada, ale ważne jest to, żeby tych granic bardzo mocno pilnować, ponieważ sfera seksualności jest bardzo, no, bardzo silna, bardzo silne emocje w tej sferze występują i warto tutaj zdecydowanie baczyć na to i uważać. Więc takie strzeżenie po prostu tych granic czystości. Kolejną rzeczą jest wspólna modlitwa, na przykład wspólny różaniec codzienny. To również może być taką cechą, która daje mi do zrozumienia, że ta osoba jest tą, o którą się modliłem, czy tą osobą, którą pragnę się związać. I to, co wspomniałem wcześniej, właśnie weryfikacja tego, czy no pomimo tego, tak jak wspomniałeś, że chodzi do kościoła, że nawet codziennie się modli, to czy ona, ta osoba właśnie działa zgodnie ze swoimi wartościami i swoją wiarą, czy to tylko kończy się na słowach, ewentualnie na tej właśnie fasadzie, o której wspomniałeś, czyli mogę chodzić do kościoła, mogę się codziennie nawet modlić, codziennie odmawiać różaniec, nawet nowennę popiejską. Ale cóż mi z tego, skoro prędzej czy później w swoich czynach trwam w grzechu i drugą osobę oszukuję, zwodzę, co gorsza, na przykład manipuluję, bo właśnie tutaj to już się ociera o manipulację, jeżeli ktoś tak jak wspomniałem, na zewnątrz pozornie wykonuje te praktyki religijne, no a w relacji no niestety jest ta rozbieżność, podobnie jak w tym przykładzie człowieka, który popiera aborcję.
1: Dobrze. To idźmy dalej. Jak powinna według ciebie wyglądać dobra katolicka randka?
0: Dobra katolicka randka. Ja myślę, że powinna, to nie jest łatwe, zdaję sobie z tego sprawę, być po prostu swobodna. Czyli taka, w której idziemy bez oczekiwań. Po prostu bez oczekiwań. Idziemy po to, nie po to, żeby od razu już szykować się do narzeczeństwa czy do małżeństwa, tylko po prostu idziemy poznać się jako dwie odmienne różne istoty, odmienne osoby, o odmiennym temperamencie, odmiennym charakterze, ale o spójnych i takich samych wartościach. Więc myślę, że takie, kolokwialnie mówiąc, luźne podejście jest wskazane, ponieważ no, jeżeli pozwolimy zawładnąć stresowi czy oczekiwaniom chociażby nawet, no to możemy się zawieść. Dlatego warto, myślę, wybrać się czy na kawę, czy do restauracji, czy nawet na spacer. Zwykły spacer, może być nawet długi spacer. Dzięki temu te pierwsze lody myślę, że można szybko przełamać.
1: Dobra. Czy pierwsza randka powinna być bardziej romantyczna, czy raczej służyć poznaniu drugiego człowieka? To znaczy lista pytań i odpowiedzi. Question and answer.
0: Ja myślę, to w zależności od charakteru osoby, która zaprasza na tę randkę. Ja na przykład jestem z natury romantykiem, więc wybrałbym taką romantyczną opcję, ale z zachowaniem pewnych granic, nie do przesady. Są osoby, które na pierwsze spotkanie przynoszą kwiaty, cały bukiet róż na przykład. Więc a są takie, którzy przychodzą tylko z jakimś drobną słodkością, a są tacy, którzy przychodzą bez jakiegokolwiek upominku. Więc myślę, że zależy to w dużej mierze od charakteru drugiej osoby, ale mając na uwadze też emocjonalność kobiet, myślę, że warto zadbać o ten aspekt romantyzmu. Ale tak jak wspomniałem, bez przesady.
1: Jak uważasz, czy katolicki singiel powinien korzystać z aplikacji randkowych? Takich szeroko dostępnych. No tutaj nie będę wymieniał nazw, żeby nie było kryptoreklamy, no ale wszyscy znamy przysłowiowe już tam na te, czy ale są mnóstwo innych jest i wiele z nich, no niestety nie cieszy się zbyt dobrą opinią. A wręcz powiedziałbym, no, jak taki, no powiedzmy, no z czerwoną żarówką, no, różową.
0: Tak. Czyli wracamy do tematu czerwonych flag, również tutaj teraz w przypadku aplikacji randkowych. Ja bym, Pawle, sformułował inaczej troszeczkę pytanie, mianowicie nie powinien, ale może. Dlaczego? Dlatego, że no, Nie mamy takiej powinności, żeby z tego korzystać, tak jak wspomniałeś, tym bardziej, że jednak wartości katolickich próżno szukać na, śmiem twierdzić, większości tego typu aplikacji.
1: O tak, słuchaj, znam przypadek, że pewna osoba napisała, że szuka żony wierzącej, praktykującej katoliczki, najlepiej z wspólnotowym takim, żyjąca we wspólnocie. W ogóle, no to po prostu po dwóch dniach zostało jego konto zawieszone. A kiedy potem, że tak powiem, taki ogólny dosyć, to szukam kandydatki, tam jakoś no, chcę poznać kobietę, to w ogóle nie było żadnego problemu. Ale jak się pojawił temat konkretnie małżeństwa i jeszcze wiary i katolickiej przestrzeni duchowej, no to po prostu bęc, nie ma, koniec, zniknął.
0: No, nie dziwi mnie to. Niestety no, większość tych aplikacji jest skierowana ku temu, żeby zaspokajać naturalne, że tak powiem, potrzeby człowieka i są to takie, no, nazwałbym to takim hedonizmem. I tutaj, jeżeli pojawia się osoba, której zależy na budowaniu relacji, która zakończy się małżeństwem, to że tak powiem, nie jest mile widziana, dlatego że to wiąże się ze wspomnianymi przeze mnie wcześniej wyrzeczeniami. Jeżeli aplikacje są stworzone ku temu, żeby zaspokajać swoje pewne potrzeby, których tutaj nie będę wymieniał, myślę, że słuchacze się domyślą, no to niestety, ale uważam, że Takie osoby no, nie są tam też mile widziane zarówno przez użytkowników, jak i przez twórców takich aplikacji, bo to jednak wymaga, taka relacja wymaga wyrzeczeń, a jak powiem, ja chcę mieć szybko, tu i teraz, a jak pojawią się trudności, no to już niekoniecznie chcę brać w tym udział, że tak to spłycę troszeczkę działanie tego typu aplikacji. Przyznam, że ja w całym swoim życiu korzystałem z wielu aplikacji randkowych i stricte z aplikacji znalazłem jedną, na której poznałem jedną osobę na żywo, a z kilkoma rozmawiałem. Jest to, nie będę tutaj reklamował, natomiast jest to aplikacja stricte dla osób, dla chrześcijan. Pożona. I faktycznie tutaj, pomimo tego, że pozostawia wiele do życzenia, ale po teście, że tak powiem, po doświadczeniu z innymi aplikacjami, uważam, że to jest jeszcze w miarę aplikacja, którą mógłbym polecić komuś, kto koniecznie chciałby w taki sposób poznać drugą osobę. A drugim sposobem jest na przykład witryna internetowa, która również rzesza tylko i wyłącznie chrześcijan. Przez taką witrynę również wymieniłem, poznałem wiele osób i wymieniłem niejedno zdanie. Więc nie wrzucałbym tutaj wszystkich aplikacji do jednego worka, ale powiedzmy ze 100% aplikacji być może te 5% to są takie, które warto polecić. Oczywiście ja tutaj dodam, że warto polecić dla osoby wierzącej, której zależy na budowaniu wartościowej relacji głębokiej.
1: Ostatnią część, która za chwilę po piosence przyjdzie, bo już zbliżamy się do końca naszej rozmowy, poświęcimy właśnie temu, jak to drogę od pierwszego spotkania, czyli od modlitwy, która się zrealizowała, spotkanie z osobą, która już wydaje się być tą, więc ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza, i o balu konkretnie już musimy powiedzieć na koniec jeszcze więcej, bo oczywiście sporo powiedziałaś na początku, ale jeszcze musimy tutaj dodać pewnie parę konkretów, które są na tyle istotne, że bez nich nie może się obejść. A dodam tylko, że na Facebooku zamieściłem zarówno link do strony Przystań w miłości, także link do konkretnie tego wydarzenia na stronie, i również link do wydarzenia na Facebooku. Jeżeli ktoś z Państwa chce z Facebooka skorzystać, to jest jeszcze na to 18 minut, bo tyle dzieli nas od pierwszej, od końca tego wydania Nocnych Świateł. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików tam czynne cały czas trwania programu. Widzę, że Łukasz do nas napisał, więc za chwilkę to przeczytamy również, co do nas skierował. Jeżeli ktoś chce jeszcze oprócz Łukasza napisać do nas, to zapraszamy. Tam można program współtworzyć przez dzielenie się swoimi komentarzami. A dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o czym? O tym, jaka droga prowadzi od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilas jest z nami, prezes Fundacji Przystań Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. Wracamy za moment, już zbliżając się do lotniska, do pasa startowego, ale jednak będziemy na nim lądować.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Mocne światła.
1: Trzynaście minut pozostało do godziny pierwszej, niespełna kwadrans tam pozostał do końca tego wydania Nocnych Świateł. To też będziemy lądować i już tak bardziej konkretnie skupiać się na pewnych kwestiach, które no tutaj muszą się znaleźć. Tym bardziej, że jeszcze o samym balu musimy powiedzieć na koniec, a przynajmniej powinniśmy. No słowo muszę jakoś niekoniecznie dobrze na mnie wpływa, więc sam postaram się go nie używać. Ale to, o czym chciałbym, żebyśmy powiedzieli, to, co zawiera się w tytule, czyli przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Bartosz Grzmilos, prezes Fundacji Przystań w Miłości, jest z nami, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość. No właśnie, ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza. Już no modlitwa doprowadziła do tego pierwszego spotkania, no i już jest konkretny człowiek, jeden i drugi patrzą na siebie i co dalej. No, czyli tak, wiemy już, dla kogo jest ten bal, dla osób, które chcą taką relację zbudować, ale załóżmy, że ktoś już poznał dziś osobę, albo pozna na tym balu, z którą chciałby zbudować małżeństwo. No i co dalej?
2: No myślę sobie, że to dobry punkt wyjścia, jeżeli dwie strony chcą, żeby taką relację zbudować.
1: No tak, ale jakie etapy powinna przejść taka zdrowa relacja?
2: Myślę, że zdrowa relacja powinna przejść etap zauroczenia, zakochania, następnie kilku burz. Kilku nawet większych problemów.
1: Dobra, zatrzymajmy się tutaj. Tutaj wystawiam łapkę, żeby się zatrzymać. Tak. Czy miłość zaczyna się dopiero wtedy, kiedy kończy się zakochanie? To jest jedna myśl. A druga, jeżeli mówisz już o tych burzach, no to jak odróżnić kryzys w relacji od sygnału, że wybraliśmy no niewłaściwie, to znaczy, że ktoś jest po prostu kłótliwy, że zarządza kryzysem przez kłótnie, przez podział, przez negatywne reakcje?
2: No tutaj wracając do początku twojej wypowiedzi, to jak wiemy, miłość to jest decyzja. Jeżeli moim zdaniem ona właśnie zaczyna się wtedy, kiedy podejmuję decyzję, że kocham drugą osobę pomimo tego, jaka jest, pomimo wad, słabości i wtedy, kiedy no, te różowe okulary nam spadają. Myślę, że wtedy zaczyna się prawdziwa miłość, kiedy taką osobę obdarzam tym pięknym uczuciem.
1: Okej, okay, ale wiesz, no może być tak, że są pewne osoby, które ze względu na liczne niepowodzenia decydują się na relację z kimś, kto, z kim nie powinny się związać. I no, są pewne sygnały, na które powinniśmy reagować, a czasami może słuchać także te bliskie nam osoby, które widzą w naszym partnerze, potencjalnym małżonku, coś niepokojącego, czego my nie dostrzegamy, albo no, lekceważymy się, a to się ułoży, nie? No kłóci się, bo coś tam kłóci, no albo no nie stawiamy sobie pytania, gdzie przebiega granica między troską a kontrolowaniem, bo ktoś może się nie kłócić, ktoś może być po prostu dorany przyłóż, ale w pewnym momencie okazuje się, że ta troska to nie jest wcale taka troska, tylko zniewolenie. Wielokrotnie tutaj rozmawialiśmy z Mirą Jankowską, z Izabelą Kobierecką, wczoraj obecną w Nocnych Światłach, o tym, że no, kontrolowanie to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie dominacja, która wynika z braku zaufania do drugiej osoby, a to nie jest dobra relacja.
2: Zdecydowanie tak. Dlatego wspomniałem, że to zaufanie, uczciwość i szczerość to są moim zdaniem podstawy ku temu, żeby budować zdrową relację.
1: Ale poczekaj, ktoś może być absolutnie szczery, zupełnie nie wiedząc, że jest osobą kontrolującą, nie mającą wglądu w siebie i mającą no, jakoś bardzo nikły poziom samoświadomości, no, a jednocześnie ma pragnienia. No więc jak odróżnić Boże prowadzenie od własnych emocji i pragnień? Tutaj trzeba sobie zadać takie pytanie.
2: To uważam, że tutaj jest ważne stanięcie w prawdzie i pomoc nawet drugiej osoby spoza relacji. Tą osobą może być psycholog czy kierownik duchowy. Dlatego, że jeżeli ta druga strona jest dla mnie lustrem w relacji i mówi mi adwocem kontrolowania, że no, pewne rzeczy mi nie odpowiadają w tej relacji, a druga strona nie poddaje tego pod refleksję, tylko zaprzecza temu, czyli również zaprzecza oczywistym faktom, to wówczas myślę, że warto zasięgnąć pomocy czy u psychologa, czy kierownika duchowego. Są kierownicy duchowi, którzy prowadzą też pary i w związku z tym można wtedy zasięgnąć opinii osoby, która no, nie jest emocjonalnie związana, patrzy z boku i jest obiektywna. Więc myślę, że bardzo ważne jest stawanie w prawdzie i chęć rozmowy, przede wszystkim rozmowy i komunikacji. To znaczy, jeżeli druga strona czuje się kontrolowana, czuje, że no, nie ma tego zaufania, to podstawą moim zdaniem ku temu, żeby no, uzdrawiać te relacje, jest rozmowa, jest powiedzenie wprost,
1: ale, co mi w tej relacji Bartosz, nie odpowiada. No, można powiedzieć, że nie odpowiada, tylko wiesz, no, ktoś może powiedzieć, słuchaj, ale to są jakieś twoje odczucia, ja jestem po prostu autentyczna, ja po prostu lubię się opiekować, lubię mieć, zarządzać rzeczywistością w taki sposób rzetelny, no, wszystko można wiesz, naprawdę nazwać po swojemu, jeżeli się tak to widzi, po prostu. No, naprawdę można być szczerym, nie widząc siebie dobrze. A ktoś powie, no dobra, okej, okay, no w porządku, no to tak jest, no to jakoś się na to zgodzę. No, wiesz, bo są dwa bieguny. Z jednym, że można za bardzo wybrzydzać, jeśli chodzi o kandydatki czy kandydatów, a z drugiej strony no można dosyć szybko obniżyć swoje standardy ze strachu przed samotnością.
2: A zdecydowanie tak, jak najbardziej. Tutaj o tym obniżeniu standardów wspomnianym przez ciebie, to jest myślę temat na kolejną audycję. Jeszcze wracając, uważam, że za tym może się kryć taka zatwardziałość serca, czyli jeżeli druga strona co jakiś czas mówi mi, że no, źle się czuję w tej relacji, ponieważ działasz w taki sposób i nie widzę zmiany z tej drugiej strony, bo ta druga strona, tak jak wspomniesz, oczywiście ona może no, podać wszelkie argumenty usprawiedliwiające jej działanie. Jak najbardziej przypomina mi się taka... takie zdanie księdza Piotra Pawlukiewicza akurat odnośnie mężczyzn, że mężczyzna po prostu do wszystkiego robi teorię świętości i myślę, że tutaj można to zastosować, że jeżeli człowiek chce i ma taki zamiar, ma takie intencje, to wszelkimi swoimi działaniami będzie starał się usprawiedliwić przez wszelkie swoje działania. Natomiast jeżeli druga strona no, czuje się źle, to a chce pracować nad relacją, to wtedy po prostu ja proponuję, dobrze, to udajmy się do pewnego psychologa, do osoby, która spojrzy obiektywnie i wtedy nie ja ocenię, nie ty ocenisz, tylko oceni osoba, która no, powinna być obiektywna. Jeżeli druga strona no, jest w takiej zatwardziałości serca i nie jest na to otwarta, no to już dla mnie powinna być to taka czerwona flaga, że no jednak nie chcę pracować nad relacją, dlatego że jeżeli no, nie bierze pod uwagę moich potrzeb, jeżeli ja monitoruję tej osobie, że no, źle się czuję z tym, co mi robisz i trwa to miesiąc, dwa, trzy, cztery, nie widzę zmiany z drugiej strony, no to staram się i dążę do tego, żeby to zmienić i proponuję drugiej osobie rozwiązania. Jeżeli druga osoba te rozwiązania jeden za drugim odrzuca, no to w takim razie no, uważam, że to już powinna być, to już powinien być sygnał ku temu, że no jednak nie jestem ważny dla tej drugiej osoby, jak myślałem, lub jak deklaruję, że jestem ważny.
1: Łukasz napisał do nas, niech to będzie pewnym interludium do tych dwóch ostatnich wątków, które tutaj chciałbym, żebyśmy omówili. Czyli kwestii tej drogi od spotkania do ołtarza i samego balu, bo już mniej więcej na tyle został nam czas, ale przeczytam, bo to mam przekonanie, że jest istotna rzecz, co Łukasz napisał. Ja od dłuższego czasu jestem sam. Próbowałem znaleźć dziewczynę na portalach randkowych, ale bardzo szybko się rozjeżdżaliśmy. Powodem jest fakt, że ja bardzo lubię słuchać płyt winylowych, a dziewczyny, które poznawałem na portalach randkowych, to dla nich płyty winylowe są nudne i przestarzałe. Nie mając wspólnego zainteresowania, chociażby na polu muzycznym, czasami czuję, że po prostu będę singlem. No Łukasz, ja bym cię namawiał do tego, żebyś nie składał broni, no. Dziękuję ci za to, co się podzieliłeś, ale tak jeszcze z głębi serca czuję, że jako człowiek, który już stracił sporą część włosów w partiach szczytowych swojej nędznej osoby i nawet te, które zostały, już straciły kolor, to to bym powiedział tak, że owszem, ważna jest wspólna przestrzeń zainteresowań, ale ważna jest przede wszystkim druga osoba i jakaś ciekawość na to, co ona w sobie ma, a właśnie ta inność właśnie może niech będzie ta inność twoja wobec niedoszłych kandydatek, które nie interesują się winylami, niech ta inność twoja będzie właśnie czymś, co nawet będzie właśnie tą odmienną jakąś formą zainteresowania poza własnymi, tymi, które w tej przestrzeni jakiejś dziewczyny, kobiety, którą niech Pan Bóg ci błogosławi, abyś spotkał, będzie dla ciebie właśnie jakąś osobą, która się zainteresuje tym, jaki jesteś, właśnie inny. No i też do takiej otwartości cię zapraszam, no właśnie, bo niekoniecznie osoba, która będzie dla ciebie kimś bliskim, dobrym i osobą, z którą okaże się, że zbudujesz dobrą i trwałą relację, no niekoniecznie musi słuchać płyt winylowych. No, może nawet niespecjalnie słuchać muzyki, ale może ty ją zainteresujesz tym. Bo relacja to jednak nie jest tylko muzyka i tylko wspólne czytanie książek, czy wspólne chodzenie do kina, chociaż wszystko to, co wymieniłem, jest dla mnie ważne, ale dużo ważniejsze są sprawy, jak my ze sobą jesteśmy. A inne rzeczy są nam dodane, możemy się tym dzielić między sobą i to może nam ubarwiać życie, ale niech nam ubarwia przede wszystkim miłość, czyli własna relacja. Takie moje tutaj życiowe przemyślenia. Bartosz, czy chciałbyś coś jeszcze tutaj Łukaszowi powiedzieć od siebie?
2: Tak, ja przede wszystkim podpisuję się obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś. Zgadzam się w 100%. Pan Łukaszowi mi powiedział, żeby może nie szukał na portalach randkowych, tylko bardziej we wspólnotach czy na wydarzeniach zrzeszających katolickich singli. Tutaj odnośnie zainteresowań uważam, że wspólne zainteresowania jak najbardziej mogą być przydatne ku temu, żeby budować głębszą relację. Myślę, że w tym pomagają. Aczkolwiek tutaj bardzo to, co ważne jest moim zdaniem, powiedziałeś, ta inność, dlatego że kiedy druga strona jest inna, kiedy ja ją mogę odkrywać, to ona może mnie czegoś nauczyć, czegoś nowego, czego być może sam o sobie nie wiedziałem. Może właśnie dzięki panu Łukaszowi ktoś polubi płyty winylowe i rodzaj muzyki, który jego zachwyca i jego porusza. I tutaj też dodam, że wspólne zainteresowania jak najbardziej, ale odmienne zainteresowania też mają swój smak, mają swoją rolę. Chociażby ku temu, nie tyle, żeby drugiej stronie to jakoś przedstawić i zaciekawić, ale też mogą mieć formę takiego oddechu od relacji, czyli takiego spotkania się też z samym sobą. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja na przykład biegam, czy jeżdżę konno i to jest dla mnie przestrzeń, gdzie ja nie muszę mieć drugiej osoby, która będzie ze mną podzielała te zainteresowania. Oczywiście miło byłoby, gdyby tak było, ale jeżeli nie, to ja to traktuję jako przestrzeń właśnie samym sobą, na wsłuchanie się w siebie, na rozwijaniu swoich pasji, swoich zainteresowań i hobby, i to też mi pomaga, ładuje mi akumulatory ku temu, żeby później wrócić i tę energię zgromadzoną przeznaczyć na pracę i nad sobą, i nad relacją.
1: No Bartosz, patrzę na zegar, 2 minuty po pierwszej. Nie słyszeliśmy, kiedy kukułka nam tu wykukała pierwszą, bo ją zagadaliśmy, ale no, teraz już naprawdę krążymy nad lotniskiem i musimy jeszcze 2 kręgi zrobić. Słuchaj, no to w wielkim skrócie. Ta droga od pierwszego spotkania do ołtarza, czyli właściwie ja tutaj parę rzeczy w jednej kwestii ujmę i proszę cię o taką syntezę. Właśnie, kiedy pojawia się według ciebie moment na wyłączność, kiedy rozpocząć przygotowanie do małżeństwa, czyli właściwie czy zaręczyny powinny być niespodzianką, jak długo powinien trwać okres narzeczeństwa, o czym narzeczeni koniecznie powinni według ciebie porozmawiać przed ślubem, może też jakich tematów pary najczęściej nie poruszają, a później okazują się bardzo ważne. No i czy ślub jest tym końcem poszukiwania, czy dopiero jednak początkiem prawdziwej przygody?
2: Może zacznę od końca. Uważam, że to jest początek prawdziwej, pięknej przygody. Jeżeli chodzi o okres narzeczeństwa, no osobiście uważam, że optymalnie to jest taki 1 rok, żeby potrwać w tym okresie narzeczeństwa, ponieważ to już jest okres, w którym dwie osoby jednak deklarują chęć zawarcia sakramentalnego małżeństwa i w związku z tym traktują poważnie te relacje. Dlatego uważam ten okres 1 roku jako taki optymalny. Myślę, że warto rozmawiać o naszej przyszłości, o tym, jak chcemy, żeby nasza przyszłość wyglądała właśnie po zawarciu sakramentalnego małżeństwa, czyli ile chcemy mieć dzieci w przyszłości, na przykład, czy będziemy również przestrzegać czystości w małżeństwie, tych granic tej drugiej strony, chociażby gdzie będziemy mieszkać, to już jednak po zawarciu sakramentalnego małżeństwa przychodzi również czas na wspólne zamieszkanie, więc to również jest ważne. No, jeden może preferować miasto, drugi tereny poza miastem, trzeci tereny wiejskie, góry, morze, więc warto po prostu zadać sobie pytanie, jak chcemy, żeby nasza relacja wyglądała tuż po małżeństwie, rok po małżeństwie, 5 do 10 lat po małżeństwie, po prostu jakie mamy wizje, plany i czy one są po prostu spójne. Myślę, że w tym okresie narzeczeństwa warto takie tematy poruszać.
1: To ostatnie już kwestie dotyczące balu. No mówiłeś, dla kogo jest to wydarzenie, wspominałeś o tym, co się wydarzy podczas balu, ale no chciałbym tutaj, żebyś powiedział, czym taki bal różni się od zwykłej imprezy dla singli? Czy trzeba przyjść samemu? Czy będą jakieś elementy pomagające osobom tam obecnym poznać się, czy będzie jakaś przestrzeń na rozmowę, a nie tylko taniec? Czyli krótko mówiąc, ty jako organizator i przedstawiciel, prezes fundacji, która to organizuje, jak chcecie zadbać o atmosferę, w której ludzie nie będą traktowani jako kandydaci do małżeństwa, ale po prostu jako osoby, które chcą się spotkać?
2: Poprzez konkursy integracyjne, dlatego że i czym to wydarzenie się różni? Różni się tym, że na pewno nie będzie formuły typu speed dating. Ja osobiście nie jestem fanem tego typu poznawania się. Tutaj raczej bym powiedział w drugą stronę, slow dating. Będą konkursy integracyjne, które pomagają po prostu integrować się poprzez zabawę.
1: Czy osoby nieśmiałe mogą czuć tam się dobrze?
2: Jak najbardziej tak, ponieważ pierwsza edycja pokazała, że jeżeli osoby są przy stolikach 10-osobowych, są ustawiani wiekowo, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że wśród 10-osobowej grupy w stoliku, no, znajdzie się 1 czy 2 osoby nieśmiałe, ale wtedy ta grupa powoduje, że te osoby się po prostu otwierają. Otwierają się i mamy konkursy też grupowe na stoliki, dlatego jeżeli trafi się taka osoba, która jest nieśmiała, to wówczas można powiedzieć, że troszeczkę w tej grupie się może schować. To znaczy nie musi brać udziału oczywiście w naszych konkursach 1 na 1, ale może brać udział w konkursach właśnie grupowych, czyli mniej się udzielać, ale również coś wygrać. Więc przewidzieliśmy takie sytuacje. I tym właśnie się różni, czyli integrujemy nie tylko poprzez zabawę, taniec, ale poprzez śmiech i konkursy. Konkursy z po prostu wiedzy, połączone z właśnie śmiechem i zabawą.
1: Dobrze, no to w takim razie, Łukasz, musimy powiedzieć konkret. 14 listopada, godzina od 14 do 23. Gdzie?
2: W Krakowie. Centrum Jana Pawła II przy ulicy Totus 34.
1: Msza o 14, od 15 bal. Dla kogo?
2: Dla osób stanu wolnego, bez przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, w wieku od 20 do 49 lat dla kobiet oraz od 25 do 55 lat dla mężczyzn.
1: No i na koniec, ostatnia kwestia. Co powiedziałbyś osobie, która właśnie teraz słucha i myśli? No nie wiem, czy mam odwagę tam pojechać, przyjść.
2: Powiedziałbym, zrób pierwszy krok i otwórz się na miłość.
1: Dobrze. Dzięki za spotkanie. Proszę Państwa, wszelkiego rodzaju informacje szczegółowe, które są dopełnieniem tego, co tutaj padło z ust naszych, znajdziecie Państwo na Facebooku pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Tam zamieściłem linki do Fundacji Przystań w Miłości, strony tej fundacji, która jest poświęcona właśnie organizacji balu, ale także do linku związanego z samym balem, który jest na Facebooku jako wydarzenie. Balu dla katolickich singli Otwórz się na miłość, a wybrane informacje też z linkiem do zaproszenia, które trzeba jednak nabyć, znajdziecie Państwo też na Facebooku. Tam tę treść wyekstrahowałem z Facebooka i możecie Państwo to przeczytać również sobie w formie już konkretnej informacji zawartej w komentarzu. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dzisiaj rozmawialiśmy przez ostatnie 2 godziny o drodze od modlitwy do ołtarza, czyli jak znaleźć dobrego męża, dobrą żonę. Gościem Państwa i moim był prezes Fundacji Przystań w Miłości, organizator balu dla katolickich singli pod hasłem Otwórz się na miłość, Bartosz Grzmilas. Dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, za rozmowę, no i za Twoją działalność, która, miejmy nadzieję, pomaga tym, którzy naprawdę pragną i chcą i mają otwartość na tę miłość, by ją budować.
2: Dziękuję również. Dziękuję Tobie, Pawle, wszystkim świetlikom. Było mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej audycji. Życzę wszystkim osobom samotnym, aby otwierały się na miłość i każdego dnia i nie traciły wiary i nadziei w to, że można w XXI wieku spotkać wartościową osobę, z którą stworzy się głęboką relację małżeńską.
1: Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za cierpliwość, bo troszeczkę przeciągnęliśmy. Kolejne kółko nad lotniskiem tutaj właśnie robimy. Już jest 11 minut po czasie, więc dziękuję za, jak już wspomniałem, wyrozumiałość. No i dziękuję za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Jeżeli czegoś nie przeczytałem, to przepraszam. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny na częstotliwościach lokalnych Radia Plus przez radio w całym kraju, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl można nas słuchać. W środowy wieczór spotkamy się, by rozmawiać o tym, czy polityka klimatyczna może być traktowana jako oręż podboju świata. No, takie twierdzenie, powiedziałbym, poważne w swojej treści, ale pomoże nam się temu przyjrzeć jutrzejszy gość, ekonomista, dziennikarz, publicysta Robert Zawadzki, autor książki Odnawialne źródła władzy. To było 2086 wydanie Nocnych Świateł, które właśnie dobiegło końca. Dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.